wieści później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, wrócę smutne wieści później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk i nie

silence between us is such a strong bond. If only somebody

0: Słuchasz Czwórki.
1: Ja im jeszcze pokażę, jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, cuchło tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach.

0: prosił, powróż nam. Ciemniej, ciemniej, ciemniej.
1: Ciemniej, ciemniej, ciemniej, ciemniej.
0: Im więcej wiadomo, tym ciemniej. Ciemniej, ciemniej,
1: ciemniej, ciemniej, ciemniej.

Właśnie, właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę

przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom tak daleko zaszedł, że kiedy tum to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Więc dawaj. Nie za bardzo tańczę i nie umiem śpiewać. Żyję w jakiejś bajce.

Znam więcej, dwa K naturalnie, lepiej jak jest więcej. 61 spraw na bani, 47 nieodebranych. Na hip-hop dawaj z nami, a zrobą bez przesady, bo to ciało by przespało.

0: zdá się.
1: To dawaj.
2: Ogarniamy to.
3: Czwórka. Polskie Radio.
4: Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
2: Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali od

chciałem mieć papier, bo muszę się odprawić. Ja chcę spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: No to patrzcie, yo.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Nie możesz przegapić.
4: Taki

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
3: Jak szanować zieleń i pieniądze? Podpowie Wam redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
4: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
5: Grupa Upiększania Miasta, w skrócie GUMA, to oddolna inicjatywa społeczna zapoczątkowana we Wrocławiu przez architekta Mateusza. A Mateusz już dzisiaj u nas w studiu. Cześć.
6: Cześć, miło poznać.
5: Bardzo to ładnie brzmi. Grupa Upiększania Miasta. No to w jaki sposób ty i pewnie więcej osób, których już zebrałeś, pociągnąłeś za sobą, upiększacie Wrocław? Bardzo ładne miasto.
6: Bardzo ładne miasto, ale jest jednak wiele rzeczy do poprawienia i właśnie do upiększenia. Myślę, że każdy z nas na co dzień, jak po prostu spaceruje sobie uliczkami jakiegoś miasta, zauważa wiele problemów. Tak, jeśli chodzi nawet o śmieci, które znajdują się w krzakach, jeśli chodzi o nielegalne graffiti, które pokrywa budynki, albo nawet nowo oddane inwestycje, które po jakimś czasie już nie wyglądają jak nowe. I ta inicjatywa powstała po to, żeby zachęcać mieszkańców, żeby dbali o swoje miasto każdego dnia. Żeby właśnie nie przychodzili obojętnie, żeby podnosili te śmieci, żeby dbali o własne budynki, przestrzenie wokół siebie i tworzyli też taką właśnie lokalną społeczność.

0: społeczność, która może potem zapoczątkować kolejne inicjatywy, może jakieś ciekawe instalacje artystyczne, które można zaaranżować w przestrzeni i wiele więcej.
1: Czyli chodzi o to, żeby było ładniej, no bo czasami musicie się mierzyć z dewastacją, z wandalizmem, czyli z rzeczami, z miejscami, które zostały zniszczone przez innych ludzi. Często widzę właśnie wasze rolki, gdzie sprzątacie, czyścicie graffiti. Jest zdjęcie przed i zdjęcie po. Ile to jest pracy, żeby wyczyścić takie drzwi, na których ktoś po prostu sprayem namazał, bo się podpisał?
0: Tak, no myślę, że każdego irytuje wandalizm. No z uwagi też na to, że nasz kraj no przez lata był jednak zaniedbany i po wojnie no widać jeszcze te skutki. Ale no z biegiem czasu, z biegiem lat no próbujemy to naprawiać, próbujemy remontować te kamienice, oddawać nowe inwestycje, ale wtedy jeszcze bardziej boli, jak taka nowa inwestycja jest zniszczona. I tak, prawda, to jest dużo czasu, to jest dużo wysiłku. Może to też z tego powodu, że mało osób póki co próbuje działać w tym aspekcie. Więc po prostu ogrom czasami tych wszystkich akcji, tych wszystkich rzeczy do poprawienia przytłacza. Ale jak ma się ludzi, którzy też chcą działać, jak ma się sposoby, techniki i już pewne doświadczenie, myślę, że to po prostu zaczyna się stawać czymś przyjemnym i pewnego rodzaju hobby, które można wykonywać dzień w dzień.
1: No dobrze, zrobić graffiti to czasami jest 5 minut, ktoś wskakuje, namarze brzydkie słowo, poleci dalej i tyle. Żeby to usunąć, to potrzeba chyba godzin pracy.
0: Różnie. To zależy w sumie od techniki i zależy od powierzchni, bo powierzchnie bardzo się od siebie różnią. Mam na przykład takie powierzchnie, które są gładkie, typu kafelki, to tam wystarczy nam tak naprawdę ścierka i jakaś dobra chemia, możemy się tego pozbyć w kilka minut.
1: I za chwilę będzie znowu to samo, jak w pewnej toalecie?
0: Tak, możliwe, że pojawi się znowu to samo, ale też są na to sposoby. A jeśli chodzi na przykład o taki tynk albo o cegłę, to są powierzchnie, które są porowate, czyli właśnie ta farba jest wchłaniana w strukturę tego materiału i często, żeby się jej pozbyć, już potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego sprzętu, typu myjki ciśnieniowej. Albo musimy zakupić nową farbę, tak? Więc to już jest wycieczka do sklepu, kupienie odpowiedniego koloru farby i ten czas się przedłuża. Ale możemy jakby temu przeciwdziałać i od tego właśnie są powłoki antygraffiti i też od tego jest sztuka. Bo jeśli będziemy tworzyć prawdziwą sztukę, taką jak murale, albo po prostu malować jakoś ciekawie, czy aranżować ściany, albo nawet dodawać więcej zieleni, tak, to już zniechęca do tego, żeby tam coś namalować.
1: Czy rzeczywiście tak jest, że jak coś ładnego jest namalowanego, to już nie będę ruszał, bo szkoda?
0: Tak, myślę, że to jednak zniechęca. Może jest jakiś też szacunek do innych artystów, którzy coś tam wykonali i nie chce się zaprzepaszczać ich pracy, ale no nie można też powiedzieć, że takich przypadków nie ma. Jest wiele osób, artystów, które wykonują murale profesjonalnie i też często skarżą mi się, czy tam właśnie pisały w wiadomościach prywatnych, że bardzo ich boli, że czasami po miesiącu, po dwóch ktoś przychodzi i rysuje tam coś, co totalnie nie ma żadnego sensu, tylko żeby po prostu zniszczyć ich pracę.
1: No albo żeby zostawić swój ślad, bo przecież często o to chodzi w graffiti, potem przychodzi Mateusz i to wszystko czyści.
0: Tak, ale tutaj bym właśnie jeszcze rozróżniał graffiti, a wandalizm i bohomazy. Ja to wolę nazywać bohomazami, bo moim zdaniem to z graffiti nie ma za dużo wspólnego. Bo są artyści graffiti, którzy robią to dzień w dzień, którzy specjalizują się właśnie w tych technikach, stylach i naprawdę widać ten kunszt. A są osoby, które kupują puszkę farby, przychodzą, malują coś dosłownie w kilkanaście sekund i potem nazywają, że to jest sztuka, że to jest część miasta.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
1: To jak się zabrać za usuwanie takiego niechcianego napisu? Jaki ty masz akcesoria, co masz ze sobą, żeby zawalczyć z tematem?
0: No to pierwsze, co musimy dowiedzieć się, jaka to jest powierzchnia, tak? Jeśli to jest na przykład nasz blok, jest wykonany z tynku, to drugim krokiem jest no oczywiście uzyskanie zgody. Niestety takie rzeczy no też wymagają tej konsultacji. Często nie można sobie robić takiej czystej amerykanki. I jeśli taką zgodę na przykład się uzyska tam od swojej spółdzielni, od wspólnoty, można się zabierać do pracy. I ja mam kilka takich rzeczy, które właśnie bardzo mi to ułatwiają. Jedną z nich jest na przykład czytnik kolorów. Jest takie urządzenie, które można zczytać dokładnie kolor tynku i potem dobrać idealnie taką samą farbę. Więc często widzimy, jak ktoś się zabiera za zamalowywanie takich bohomazów i potem mamy takie łaty na budynkach w różnych kolorach. Więc właśnie do tego jest taki czytnik kolorów, który można sobie zakupić. Jeśli chodzi właśnie o takie kafelki, to jest chyba najłatwiejsza rzecz, skąd można usunąć taki bohomaz. To wystarczy po prostu odpowiednia chemia. Ja próbuję takie przykładowe środki wstawiać na moim profilu i testować również różnych producentów, jeśli chodzi o różne półki cenowe i to potem polecam i wstawiam na profil. Więc sobie tak naprawdę wystarczy ścierka, trochę wody z jakimś detergentem, z płynem do naczyń i taka chemia. I można już się zacząć przygotowywać do tego, żeby taki bochomas usunąć.

0: Dużo siły trzeba użyć, czy tutaj wjeżdża myjka ciśnieniowa? Bo mówisz, że ścierka, czyli samemu musisz trzeć, mięśnie muszą pracować, żeby to się no jednak zdarło, chociaż powstawanie tego to był moment, a ścieranie tego, no to tak jak mówię, jak ze sprzątaniem. Bałagan powstaje sam, nie wiadomo kiedy, a sprzątanie to wymagająca czynność.
1: Czasami można to traktować jako prawdziwy trening, to muszę przyznać, bo to wszystko zależy też, jak długo to graffiti już na tym kafelku jest, tak? Jeśli to już jest od miesięcy wyschło, to potem trzeba jednak użyć trochę tej siły i pary w rękach, żeby to zetrzeć, ale jeśli to jest świeżo co pojawione się graffiti Bohomas, to czasami sama chemia już prawie że całkowicie rozpuszcza ten środek i wystarczy potem przetrzeć to ścierką. Dlatego tak ważne jest, żeby interweniować od razu.
0: Jak upiększyć nasze miasto? No, można zasadzić dużo zieleni, można zadbać o ładny wizerunek budynków, odmalować różne fasady budynków, ale można też posprzątać. I to też jest jedna z działalności grupy upiększającej miasta, na czele której stoi Mateusz. O graffiti mówiliśmy, o dbaniu o kamienice mówiliśmy, ale wy jeszcze sprzątacie, oprócz tego, że właśnie to graffiti czyścisz, to zdarza się też, nie wiem, zlikwidować jakieś dzikie wysypisko śmieci.
1: Tak, jednak jest to rzecz, która mnie osobiście bardzo irytuje i denerwuje, bo lubię spędzać czas w zieleni, w naturze i bardzo przykry jest dla mnie fakt, że widzę tam dużo śmieci, dużo butelek, dużo pozostawionych rzeczy po osobach, które również odpoczywają w tych miejscach. I z tego powodu no, zdecydowałem się też za każdym razem, jak idę sobie na spacer, nawet wzdłuż rzeki czy do jakiegoś lasu, zabierać z sobą te śmieci, żeby one tam nie pozostawały. Często mówimy właśnie, że Polska jest czystym krajem. Wydaje mi się, że jest czystym krajem na pierwszy rzut oka. Że wystarczy tylko odgarnąć trochę liści w przykładowym parku czy lesie, czy zajrzeć pod krzaki w centrum miasta i zobaczymy, że tam tych śmieci naprawdę dużo jest.
0: To widać bardzo dobrze wiosną wczesną. Kiedy jeszcze nie jest zielono, to widać, ile jest śmieci, ile jest butelek.
1: Tak. Trzeba po prostu te rzeczy podnosić od razu, jak widzimy. Nie można pozwalać im zalegać w tych parkach, bo wystarczy jeden sezon, tak naprawdę jedna jesień, zostanie to przykryte i zostanie tam na kolejne lata.
0: A może być to śmiertelną pułapką na przykład dla różnych małych istot. Jak wejdzie tam jakiś żuczek, to już czasami z takiej butelki nie wyjdzie, no i zostanie tam na zawsze. A jak wygląda sytuacja z tymi wysypiskami i śmieciami, odkąd mamy system kaucyjny? Czy widzisz, że tych butelek plastikowych chociaż jest trochę mniej?
1: Tak, to się zauważa jednak różnicę. Dużo osób traktuje to jako hobby. Często chodzi nawet w takie miejsca lub przechadza się miastem i wyłapuje wszystkie takie puszki czy butelki plastikowe, więc naprawdę jest ich znacznie mniej, ale dalej jest ogromny, jak nie przeogromny problem, jeśli chodzi o małpki i butelki szklane. Jest duże zagrożenie, jeśli chodzi o zwierzęta, jeśli chodzi też o potłuczone szkło. To też możemy właśnie zobaczyć w centrach miast. No, mamy bardzo dużo pupili, te pupile nasze chodzą tak po tych chodnikach, a co chwilę, no, jak leży jakaś butelka, to jest to ryzyko, że zaraz będzie potłuczone szkło, że będą poranione łapki, albo nawet ryzyko jakiegoś małego, nie wiem, pożaru, podpalenia. To często widać też, że polany po prostu płoną, a to jest kwestia, no, zostawionych często butelek. To nie chodzi tylko o zbieranie śmieci, też dbanie o zieleń, też może dbanie o swój lokal, o swój biznes, żeby ta witryna była czysta, zadbana, żeby przed postawić jakąś ładną ławeczkę, żeby ktoś mógł usiąść i sobie też odpocząć. Więc ta miłość do naszej takiej lokalnej ojczyzny może się przejawiać w różnym stopniu.
0: Jakie masz plany na przyszłość? Czy zamierzasz jeszcze bardziej upiększać miasto?
1: Tak, dokładnie, zamierzam. No, myślę, że najpierw trzeba te takie najbardziej denerwujące problemy wśród mieszkańców rozwiązać, czyli właśnie te śmieci, te nielegalne graffiti, ale potem można pójść krok dalej, tak? Mamy przecież bardzo dużo niezagospodarowanych ścian, tak? Jeśli chodzi o bloki czy bramy, miejsc, gdzie można po prostu tworzyć sztukę, a nie tylko ją usuwać. Więc to jest też duży taki potencjał pod artystów, pod wspólnoty, żeby takie przestrzenie udostępniać, żeby współpracować. A również jak się stworzy ta taka lokalna społeczność, która dba o tą przestrzeń, to potem organizować różnego rodzaju eventy, pikniki, nie wiem, wspólne sprzątanie czy sadzenie jakichś roślinek na swoim podwórku. I to upiększanie może po prostu wejść nam jakby w nawyk i może być takim hobbym, które wykonujemy razem z sąsiadami.
0: Mateusz z grupy Upiększania Miasta był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Co można robić w letni weekend? Czwórka podpowiada.
0: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
3: Razem ze mną gość Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego. Cześć.
4: Cześć.
3: Jak wyglądała taka ulica w czasach lalki, ulica Warszawy? Jacy ludzie po niej chodzili? Jak wyglądali? Jak wyglądały też wozy, które jeździły po drogach?
4: Warszawa była bardzo zróżnicowanym miastem w czasach lalki i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, jak wyglądały wszystkie ulice, bo one były różne. Inaczej wyglądało krakowskie przedmieście, inaczej wyglądały aleje ujazdowskie, a inaczej wyglądały na przykład ulice warszawskiego Powiśla, o czym Bolesław Prus pięknie nam pisze. Ale oczywiście miało to swój klimat. My jak dzisiaj patrzymy na dawne zdjęcia, odtwarzamy gdzieś tam sobie w głowie, jak takie ulice mogły wyglądać, to budzi to naszą ciekawość, jakąś taką, tak atawistycznie nam się to podoba, ale pamiętajmy, że ulice były ciężkie do życia, do poruszania się, dużo wozów konnych, platform konnych, dorożek konnych, omnibusów, po Warszawie jeździł tylko jeden tramwaj zasadniczo konny, ale wszystko odbywało się transportem konnym, więc miało to swoje konsekwencje, także na ulicach miasta trzeba było te ulice sprzątać, panie, jak pisze Bolesław Prus, wzniecały tabuny kurzu, chodząc w swoich długich, powłóczystych sukniach po ulicach miasta, czy po alejach parkowych, czy ogrodowych. Więc oczywiście miało to swój urok, miało to swój klimat, no ale pamiętajmy, że po bokach każdej ulicy, nawet najbardziej eleganckiej, płynęły rynsztoki tak zwane. Więc te miasta wyglądały zupełnie inaczej, niż sobie to dzisiaj wyobrażam.
3: Ale mieliśmy taki podział, tak jak powiedziałeś, na krakowskie przedmieście, centrum, aleje ujazdowskie, ale też na Powiśle. I one, te dzielnice też wyglądały inaczej, w zależności od tego, jak bardzo zostały zniszczone, ale też był taki podział na warstwy społeczne, że
4: oczywiście
3: bogatsi
4: Warszawa
3: mieszkali
4: była
3: w centrum.
4: Bardzo zróżnicowanym miastem i to jeszcze było widać w okresie dwudziestolecia międzywojennego, także nie tylko w XIX wieku. No i zresztą po II wojnie światowej bardzo mocno, bo te dzielnice właśnie jak Powiśle, które było dzielnicą przemysłową, robotniczą, to była dzielnica w ogóle zupełnie inna od bogatego warszawskiego śródmieścia. Wokulski, który idzie na Powiśle i ogląda to Powiśle i mówi, że to jest chory kąt i to jest chore miejsce, patrząc na śmietnik w okolicy ulicy Dobrej, tak naprawdę no, był pewnie dla mieszkańców Powiśla niebywałym wydarzeniem, a sam Prus jakby mocno naraża go na pobicie, a w najgorszym wypadku na niechybną śmierć, prowadząc go na niebezpieczne i ubogie Powiśle.
3: Tak sobie myślę, jak bardzo zmieniły się te dzielnice i właściwie wszystkie, które wymieniliśmy dzisiaj, to są główne dzielnice Warszawy.
4: No, pamiętajmy, że Powiśle jest...
3: I takie, gdzie pewnie są najdroższe mieszkania.
4: Na przykład Powiśle, prawda? Tak. Która jest piękną dzielnicą, która czerpie korzyści z Wisły, no, a kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej.
3: Ale ta Warszawa to było też takie miasto małych biznesów, sklepików i nauki?
4: Pamiętajmy, że Warszawa była trzecim miastem Imperium Rosyjskiego. Dzisiaj sobie ciężko to wyobrazić, ale po Moskwie i Petersburgu była Warszawa. To było miasto, które przeżywało niesamowity okres prosperity. To jest niesamowity, gigantyczny rozwój Warszawy w trzech ostatnich dekadach XIX wieku. I oczywiście to są małe biznesy, to są sklepy, jak w każdym mieście, ale to są też wielkie biznesy, które się tutaj tworzyły. To są wielkie firmy, fabryki, produkty warszawskie zalewały Imperium Rosyjskie. Począwszy od produktów Norblina, platerów rozmaitych, ale skończywszy na szczotkach fabryki Feista. To jest dość niesamowite, ale to jest miasto bardzo szybko rozwijające się. Pamiętajmy, że w ciągu 10 lat zaledwie, od połowy lat 60. do połowy lat 70. Warszawa zyskała 100 tysięcy mieszkańców. To jest coś niebywałego w tamtym czasie, więc to jest jakby przyspieszenie Warszawy, które w lalce Bolesław Prus też pięknie nam pokazuje.
0: Przerwa na książkę.
2: Na książkę.
3: W naszym

0: Studiu Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego. Tak sobie myślę, że Prus chyba bardzo wiernie odtworzył Warszawę w lalce.
1: Prus był kronikarzem miasta. On bardzo często, zresztą kroniki tygodniowe, które pisał, to jest majstersztyk dziennikarstwa warszawskiego XIX wieku, i on, to stanowiło dla niego taki element poznawczy. On chodził, obserwował Warszawę, zresztą też nie za bardzo jeździł tramwajami, bo miał różne problemy zdrowotne. Czasami na drugą stronę Wisły przechodził mostami, nie przejeżdżał tramwajem.
0: Ale jeszcze wspomniałeś, że wtedy jeździł tylko jeden tramwaj.
1: Tak, ale Prus żył troszeczkę dłużej, więc dożył też większej ilości tramwajów niż tylko jak to wyglądało w lalce. Natomiast Prus obserwował, spisywał, notował i bardzo wiele elementów, które faktycznie obserwował, umieścił w lalce. Chociażby właśnie opis warszawskiego Powiśla jest jakby zaczerpnięty także z wcześniejszych kronik. Opisy Ogrodu Saskiego, czy w ogóle innych miejsc Warszawy.
0: Czyli więc właściwie jakby mogliśmy się uczyć też historii, czytając
1: oczywiście,
0: lalkę.
1: Jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że obraz lalki, obraz Warszawy w lalce jest też trochę nieprawdziwy ze względu na to, że nie ma tam obecności Rosjan. Czyli w Warszawie, w której dominował żywioł rosyjski, bo pozostawała miastem Imperium Rosyjskiego, Bolesław Prus nie pisze obecności Rosjan. To jest może jakby już nie w odniesieniu do architektury, do przestrzeni, do infrastruktury miasta, ale do samego jakby żywiołu miasta. W lalce nie ma języka rosyjskiego, nie ma rosyjskiego języcznych szyldów.
0: A z czego to wynika?
1: Historycy i badacze lalki kłócą się, warszawianiści jeszcze dokładają swoje, są różne teorie na ten temat i chyba jednoznacznie nie da się tego wyjaśnić. A to jest z jednej strony zabieg Prusa, taki typowo literacki, z drugiej strony może Bolesław Prus też uważał, jak uważają niektórzy badacze, że kiedyś lalkę będziemy czytali w zupełnie innych warunkach, no i tutaj się akurat totalnie nie pomylił.
0: Dokładnie, dzisiaj być może zrobilibyśmy, czy jakiś pisarz zrobiłby tak samo. To może przejdźmy do tych miejsc, których jednak nie ma już dzisiaj, a które były bardzo istotne w lalce. No ja mam tu na myśli przede wszystkim pierwszy sklep Wokulskiego, który do niedawna w jakimś stopniu można było zobaczyć, bo mieliśmy tę makietę w Warszawie.
1: Tak, no nie ma pewnych miejsc związanych z akcją powieści. No dzisiaj inaczej wygląda ulica Podwale, gdzie znajdował się sklep starego Mincla. No to jest opisany oczywiście sklep, chociaż on istniał w Lublinie tak naprawdę, ale Bolesław Prus opisuje go na Podwalu. Nie ma pierwszego sklepu Wokulskiego, nad którego wejściem funkcjonował szyld z napisem J. Mincel i S. Wokulski, czyli piękna kamienica Karola Bejera, która stała na krakowskim przedmieściu, na rogu Krakowskiego i ulicy Królewskiej. Nie ma pewnych miejsc dawnej Warszawy, nie ma budynku, w którym Bolesław Prus teoretycznie umieścił sklep, nie sklep, tylko mieszkanie Stacha Wokulskiego, czyli oboźna krakowskie przedmieście. Chociaż oczywiście z tym też mamy pewien problem, bo tam wisi tablica poświęcona Wokulskiemu, bądź co bądź fikcyjnemu bohaterowi.
0: W tym miejscu, gdzie miał mieszkać.
1: Tak, w tym miejscu, gdzie miał mieszkać. No ale oczywiście najprawdopodobniej już przed wojną też wyczytano z lalki coś, czego tam Bolesław Prus nie napisał. Nie ma konkretnej informacji, że to mieszkanie znajdowało się tam. To jest trochę wynik śledztwa prowadzonego w tamtym czasie.
0: Ale była na przykład, jeżeli jesteśmy jeszcze przy mieszkaniach, kamienica Łęckich.
1: No kamienica Łęckich na ulicy Kruczej.
0: Tak, ona istniała.
1: Istniała Krucza 26, kamienica, którą Bolesław Prus opisuje. Ta kamienica miała należeć do Łęckich, którą to kamienicę Tomasz Łęcki sprzedaje na licytacji. Tego budynku nie ma. Został zniszczony w czasie II wojny światowej, więc pewnych elementów na mapie Warszawy oczywiście nie znajdziemy.
2: W weekend robimy sobie przerwę.
0: A jak robimy sobie przerwę, to idealnym sposobem na to, jak ją spędzić, jest oczywiście czytanie książki albo oglądanie serialu. Dzisiaj wokół lalki nasze spotkanie się odbywa. Razem ze mną jest Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego, no ale też konsultant przy serialu, który na Netflixie wychodzi 16 września. Trochę nam to może umknąć, bo przede wszystkim słyszymy o filmie, który pojawi się też jesienią w kinach, no ale wcześniej jednak serial. No i tak, mówiliśmy wcześniej, że książka jest takim no, bardzo wiernym odzwierciedleniem tego, jak wyglądała Warszawa w tamtych czasach. To był rok 1890 i kilka lat później. A co z serialem?
1: ja miałem okazję współpracować przy serialu. To jest praca polegająca głównie na pokazywaniu twórcom, jak wyglądała Warszawa, jak wyglądały poszczególne miejsca, jak wyglądały szyldy w Warszawie, jakimi powozami poruszali się mieszkańcy, jak wyglądały poszczególne wnętrza. To są rozmaite wątki, które się tworzą tak naprawdę w czasie pracy, więc jakby tych tematów z czasem było bardzo, bardzo dużo.
0: Są

0: takie miejsca w Warszawie, które istnieją do dzisiaj i wydaje mi się, że twórcy raczej nie mogli ich ominąć, bo one były bardzo ważnymi też budynkami czy miejscami w samej lalce. Myślę sobie o Łazienkach Królewskich, też o takim miejscu, z którym kojarzymy chociażby Wokulskiego, który tam liczy na to przypadkowe spotkanie z Izabelą Łęcką.
1: W ogóle ogrody i parki są niesamowite u Prusa, bo Wokulski przeżywa różnego rodzaju rozterki życiowe właśnie w przestrzeni parków. I o ile nam się wydaje, że takim parkiem i ogrodem warszawskim był Ogród Saski, do którego chodzili wszyscy, to tak naprawdę Ogród Saski był bardziej mieszczańskim parkiem, ale elita towarzyska chodziła do łazienek, do Ogrodu Botanicznego, do Doliny Szwajcarskiej i to są te miejsca wyjątkowe i faktycznie łazienki nam się głównie kojarzą, że ten Wokulski tam idzie i przeżywa, kontempluje przestrzeń tych łazienek, zgodnie też z tym, no jakie ma odczucia w danym momencie względem także Izabeli Łęckiej. Z łazienkami jest tak jak z Powiślem. Jak Wokulski jest szczęśliwy, to wszystko jest piękne, jak jest Wokulski nieszczęśliwy, to i łazienki mu troszeczkę przeszkadzają.
0: Mamy jeszcze kościoły, kościół, w którym Izabela Łęcka zbierała datki.
1: Kościół Karmelitów.
0: Który istnieje do dzisiaj w niezmienionej formie.
1: W niezmienionej formie. I to jest dość ciekawe, bo kościół Karmelitów na krakowskim Przedmieściu to jest chyba jedyny budynek opisany w lalce, który wyglądał tak samo w czasie akcji powieści i tak samo wygląda dzisiaj. Więc jak ktoś szuka autentyzmu Warszawy, tamtej Warszawy, to może przejść się właśnie do kościoła Karmelitów. Do tego kościoła wchodzi Wokulski, widzi Izabelę kwestującą razem ze swoją ciotką i tam daje hojny datek na ręce Izabeli Łęckiej.
0: Idealny pomysł na to, jak spędzić może nawet jeden z pierwszych takich jesiennych spacerów.
1: Zachęcam do tego.
0: Dzisiaj można, może nie tym tramwajem konnym, ale hulajnogą, ale kilka miejsc zostało, tak jak słyszeliście, niezmienionych. Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego. Był razem z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Co działo się w naszym letnim plenerowym studiu? Posłuchajcie.
0: Czwórka z pokoju na lato. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
2: Czwórka w pokoju na lato. No teraz pogoda nam dopisuje, ale kiedy w pierwszej połowie dnia tak lało i myślałam sobie o naszym dzisiejszym temacie, czyli o filmach, które pomogą zatrzymać lato, to już sobie wizualizowałam to, jak niektórzy pewnie będą zapisywać te tytuły i dosłownie dzisiaj te filmy oglądać. No bo kiedy najlepiej ogląda się filmy, jak nie podczas deszczowych dni, kiedy nie chce się absolutnie robić nic innego. I o tych filmach, które być może pomogą nam zatrzymać taką letnią aurę, atmosferę, te ostatnie promienie słońca. O tym będę rozmawiała z moim gościem. Jakub Majmurek, filmoznawca, krytyk filmowy, już jest ze mną. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry Państwu.
2: No jestem ciekawa, jakie ty filmy oglądasz na koniec lata? Czy w ogóle ta pora, jakaś taka nostalgia może, która się pojawia, definiuje to, po jakie tytuły sięgasz, czy po prostu to są nowości albo klasyki, niezależnie od tego, czy jest to jesień, czy jest to początek lata, czy...
3: Myślę, że też trochę tak jak każdy, jeśli chodzi o nowe filmy, jestem zależny od repertuaru z jednej strony, jakich do kin wprowadzają dystrybutorzy, z drugiej strony od repertuaru festiwali. No i lato jako widzowi mnie się kojarzy z dwoma rodzajami filmów. Po pierwsze z horrorami, ponieważ rzeczywiście lato...
2: Z horrorami?
3: Tak, lato jest tradycyjnie taką porą roku, kiedy do kin się wprowadza horrory. No jeżeli spojrzymy na największe hity tego lata, nie tylko w Polsce, no to z jednej strony oczywiście była Odyseja Christophera Nolana, no ale z drugiej strony mające premierę no jeszcze przed wakacjami, ale też właśnie w miesiącach jeszcze już trochę letnich, Obsesja i Backrooms, Bez wyjścia, dwa filmy grozy, które bardzo mocno zdominowały tegoroczny box office, które okazały się wielką sensacją wśród fanów horroru. No i praktycznie co roku mamy właśnie w lecie jakiś horror jako takie wydarzenie box office'u. Wcześniej w zeszłym roku to było Orda i Jom, kilka lat wcześniej to był film Mów do mnie, więc zawsze ten horror właśnie w lecie często pojawia się w kinie i to jest coś, z czym
2: lato
3: się kojarzy.
2: Ale to ja muszę dopytać, dlaczego właśnie latem akurat pojawiają się horrory? Nie w październiku, nie listopadem,
3: znaczy,
2: kiedy aura jest taka
3: sprzyjająca?
2: Znaczy
3: pojawiają się też w innych porach w roku, no ale jest jak gdyby taka tradycja letniego filmu grozy, który wprowadzany jest przez dystrybutorów na lato, który jak gdyby korzysta się z tego, że może publiczność ma więcej czasu, szuka czegoś eskapistycznego, że może młodzi ludzie, do których często też horror jest adresowany, gatunkiem mają więcej czasu, więc bez wątpienia ten letni horror jest jak najbardziej częścią repertuaru. Oczywiście są też horrory, które mają premierę w listopadzie, grudniu, styczniu, no ale lato jest gdzieś tam tradycyjnie w box office częścią horroru. No a po drugie, w Polsce lato też zawsze było porą festiwali filmowych, festiwali takich jak na przykład Nowe Horyzonty we Wrocławiu. No i lato było właśnie tą okazją dla kinomanów z Polski, by pojechać na przykład do Wrocławia na właśnie ten festiwal Nowe Horyzonty. No i tam sobie zrobić taką bardzo ostrą pigułkę, bardzo gęstą z całego arthouse'owego kina z sezonu, z tego co było pokazywane przez cały właściwie sezon.

głównie na takich festiwalach jak Rotterdam, który jest w styczniu, który jest takim jednym z najbardziej artystycznie odważnych festiwali filmowych w Europie, jak Cannes, który z kolei jest tym najbardziej prestiżowym festiwalem, czy jak Berlin. No i to wszystko gdzieś tam było zbierane przez ekipę Nowych Horyzontów i to był taki właśnie ważny bardzo festiwal letni, ale tych festiwali

0: nowych form wyrazu, nie bojącego się trudnych tematów, no to właśnie Nowe Horyzonty były takim kluczowym wydarzeniem filmowego lata.
1: To my teraz zagramy jeden utwór, a ty pomyśl o tych wszystkich festiwalach, na których być może udało ci się w tym roku być i stworzymy sobie taki przewodnik, taki zestaw kilku filmów, które pomogą nam zatrzymać właśnie tę letnią atmosferę. Jak horror musi na tej liście się znaleźć, to niech się znajdzie.
2: Czwórka z pokoju na lato.
1: A ze mną cały czas Jakub Majmurek, filmoznawca, krytyk filmowy. Rozmawiamy o tych filmach, które pozwolą nam przedłużyć ten letni klimat. Jeśli deszcz będzie padał w przyszłym tygodniu, no to odpalajcie filmy. Jak się okazuje, horrory.
0: Znaczy, nie wiem, czy akurat horrory pozwolą utrzymać klimat lata, no ale one rzeczywiście są filmami, które wchodzą w lecie. Więc może jak ktoś chce sobie wspomnieć, co robił w lecie, to może właśnie odpalić horror. Chociaż mamy też takie na przykład horrorowe franczyzy, które bezpośrednio łączą się z latem. Na przykład całą tą franczyzę, która rozpoczęła się od filmu Wiem, co zrobiłaś ostatniego lata, która właśnie też wprost właśnie rozgrywa się każdy z jej odcinków w trakcie wakacji, więc tego typu horrory też są, no ale oprócz...
1: Właśnie, teraz czas na lenistwo, słońce, przygoda, przyjaciele.
0: No tak, to takich filmów letnich też oczywiście jest bardzo wiele. Myślę, że jakimś takim może najlepszym filmem, jednym z najlepszych o początku lata jest już dosyć stary film, dostępny myślę gdzieś na VOD pod tytułem Dazed and Confused Richarda Linklatera, który w polskim tłumaczeniu funkcjonuje pod dość dziwnym tytułem Szkolna Balanka. Znaczy może nie jest dziwny, ale słabo oddaje sens tytułu. Chociaż dość dobrze oddaje, co się w tym filmie dzieje, bo to jest film, który się rozgrywa w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i obserwujemy grupę młodych ludzi w ostatnim dniu ich szkoły i w pierwszym dniu wakacji. Reżyser tworzy jakiś taki bardzo szeroką panoramę młodych ludzi w przełomowym momencie, czy w jednym przełomowych momentów ich życia, którzy przechodzą przez różne doświadczenia po raz pierwszy. No i ten film ma tak wielki urok, ma tak wielką energię młodości, tak świetnie potrafi poprowadzić młodych aktorów, że bez wątpienia miał wyłonić jakiś taki jeden letni film, który warto sobie obejrzeć, by sobie przypomnieć klimat lata, jak to się było też, kiedy się było, jak to było też, kiedy się było młodą osobą w lecie, no to właśnie poleciłbym ten film. Jest naprawdę znakomity. Mamy też tam wiele aktorów, którzy później stali się znani w jakichś takich pierwszych swoich rolach, tak więc Dazed and Confused, Richard Linklater, film z lat 90. Naprawdę gdybym miał jakiś taki jeden letni film wymienić właśnie w takim skojarzeniu lato, wakacje, młodość, nic nie robienie, to wymieniłbym właśnie ten.
1: To jeszcze chociaż drugi dodajmy.
0: Drugi myślę, że też takie filmy, też jak gdyby takim mistrzem kina wakacyjnego po drugiej stronie Atlantyku był francuski reżyser, jeden z klasyków nowej fali, Eric Rohmer, który nakręcił kilka filmów rozgrywających się w trakcie wakacji, poruszających typowe dla niego tematy dylematów moralnych współczesnego człowieka, miłości, dylematów moralnych związanych z miłością czasu wolnego, samookłamywania siebie, autokreacji. No i tutaj takie filmy jak na przykład Paulina na plaży, Kolekcjonerka, czy Opowieść letnia, część cyklu Opowieści 4,5 roku, to są właśnie takie filmy, w których wakacje, ten moment wyłączenia się z reżimu pracy, moment, kiedy ludzie mają nagle czasu wolnego, być może trochę nawet za dużo czasu wolnego, stają się takim właśnie punktem wyjścia do takiej utrzymanej w bardzo francuskiej tradycji opowieści moralnej, zadającej pytania o współczesne, etyczne problemy, ale wszystko też to podane z wielką lekkością, zdolnością do obserwacji i też takim zmysłowym pięknem.
1: No właśnie, myśląc o tych letnich filmach, z jednej strony no oczywiście, kiedy akcja dzieje się latem, to już generuje bardzo często konkretny bieg zdarzeń, ale często takie letnie filmy mają też, mam wrażenie, taką inną kolorystykę, pewną lekkość. I to też wizualnie wygląda po prostu inaczej. Jeśli więc będziecie chcieli wrócić do tego lata w nieco chłodniejszych, prawdopodobnie zbliżających się dniach, no to tutaj dwie propozycje od Jakuba Majmurka, filmoznawcy, krytyka filmowego, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Bardzo.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
2: Czwórka Online.
3: Yo, take free, ha. Yeah. Spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia? Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, niestety, bez Sławy i Jurki Brachu. Chcę być wolny i móc żyć.

0: złapać wiatr.
1: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
3: Yeah.

This got to be most definite, not probably.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przynosi nam pogodę trochę w stylu jeszcze chwila, jeszcze nie chowamy lata do szafy. W Warszawie około 26 stopni. Będzie ciepło, ale niekoniecznie spokojnie. Słońce będzie przepatać się z chmurami, a miejscami może nawet pojawić się przelotny deszcz, a nawet burza. W Krakowie również około 26 stopni. Tutaj atmosfera może zrobić się bardziej dynamiczna. Przez większą część dnia będzie ciepło, ale możliwe są przelotne opady oraz burze. A nad morzem w Gdańsku około 24 stopni. Trochę więcej chmur, możliwy deszcz, ale temperatura nadal całkiem przyjemna.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulator.

0: Nowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: 11 minut po godzinie 7, a może by tak zapomnieć, że dzisiaj jest poniedziałek.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, wstajemy, pobudka, zaczynamy nowy tydzień. Poniedziałek już jest i nic z tym nie zrobimy, więc najlepiej przyjąć go z uśmiechem. No i kubkiem czegoś dobrego w ręku. Kawa, może herbata, mam nadzieję, że też śniadanie macie już jakieś na stole albo za chwilę będziecie mieć. Mam nadzieję, no bo powiedzmy sobie szczerze, że na tym entuzjazmie no to daleko dzisiaj nie zajedziemy. Przed nami nowe wyzwania, nowe pomysły, nowe zadania, no i pewnie kilka rzeczy, które miały być zrobione na szybko, a skończą się o wiele później, no bo właśnie takimi prawami rządzi się poniedziałek. Ale bez paniki, dajemy sobie trochę na rozruch. Najpierw łyk kawy, dobra muzyka, spokojny oddech i dopiero potem ruszamy podbijać poniedziałek. Nie trzeba od razu mieć planu na całe życie, wystarczy plan na najbliższe kilka godzin. Resztę wymyślimy po kolejnej kawie.

la brute.

0: 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj jest poniedziałek. Zaczynamy nowy dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A w Poranku Czwórki przez chwilę będziemy mówić o wdzięczności i będziemy zastanawiać się nad tym, czy wdzięczność może być sposobem na rozmowę wtedy, kiedy emocje i wzajemne pretensje zaczynają brać górę, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. W związku z akcją Maraton Podziękowań, za tą akcją stoi Alona Zozulia, która jest razem ze mną w studiu. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Witam serdecznie.
0: Powiedz, o co dokładnie chodzi, kiedy zaczął się Maraton Podziękowań, w którym roku to było i jaka w ogóle była ta inicjatywa? Na czym ona polegała?
2: Generalnie jest tak, że zaczęło się to w pierwszym półroczu wojny pełnoskalowej. Nie planowałam tego, oczywiście, bo byłam zajęta zupełnie innymi rzeczami, więc odezwała się do mnie moja znajoma, która pracuje w Radio Sochaczew, i skoro wie, że jestem z Ukrainy, no to chciała wiedzieć wszystko od razu, jakby od strony osoby z Ukrainy. Wtedy nie wiedziałam, czy moja rodzina przeżyje, nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, po prostu wszyscy byliśmy gdzieś tam w szoku, więc ostatnio, o czym myślałam, to o stacjach radiowych, o media, o czymkolwiek tak z tym związanym. Od razu nie powiedziałam nie, dałam sobie czas, przespałam się z tą myślą i zastanowiłam się nad czymś takim, jakby co mi to da, co to da w ogóle komuś, tak? Po prostu jakby w jaki sposób ja mogę to wykorzystać z korzyścią, tak? Nie tylko porozmawiać, tylko co mogę z tym zrobić. Więc generalnie pomyślałam sobie, że skoro Polacy rzucili się pomagać Ukrainie i to bardzo, za co właśnie jestem też osobiście oczywiście wdzięczna, stwierdziłam, okej, wykorzystam swoje możliwości, żeby publicznie podziękować od swojego imienia oraz imienia moich rodaków. No i pojechałam do Radio Sochaczew. Mówię, no okej, jak pojadę, no to oczywiście jakby no też to jest taka zachęta ludzi do dziękowania, do bycia jakby tu i teraz. Mówię, no to wydrukuję plakat, tak? No i tak się zaczęło. Tak naprawdę. Nie planowałam tak.
0: To było w pierwszym roku wybuchu wojny w Ukrainie, ale teraz postanowiłaś ponownie ruszyć z Maratonem Podziękowań. Czy ty czujesz, że teraz to słowo dziękuję jest potrzebne bardziej niż kilka lat temu?
2: Zdecydowanie. To jest o wiele ważniejsze niż na samym początku, ponieważ niestety polsko-ukraińskie relacje pogarszają się ze względu na różne czynniki, między innymi na propagandę rosyjską, ponieważ warto pamiętać, że Rosja wydaje bardzo dużo pieniędzy na propagandę, więc jakby też polecam sprawdzić, jakie to są kosmiczne kwoty. Niestety przechodziliśmy już przez to w moim kraju, więc też myślę, że jedna osoba też powinna dbać o te relacje. Więc uważam, że teraz to jest jeszcze ważniejsze i po to tu jestem.
0: Czy masz poczucie, że słowo dziękuję dzisiaj, kilka lat po wybuchu wojny w Ukrainie, jest trudniejsze niż wtedy, kiedy ona się zaczynała?
2: Nie wiem, dla mnie nie, osobiście. Mhm. Czyli dziękuję.

0: kiedy czuję, że muszę to powiedzieć. I teraz, korzystając właśnie z tej okazji, bo po to tu jestem, dziękuję Polakom w imieniu swoim oraz moich rodaków za wsparcie, za pomoc i też za to, że nie poddajecie się propagandzie. Oczywiście są osoby, wiadomo, wiemy, jak to wygląda niestety, ale znam bardzo dużo, dużo fajnych ludzi i myślę, że to wróci na właściwe tory po jakimś czasie, jak opadną te wszystkie emocje i jak już będziemy wiedzieć, na czym wszyscy stoimy tak naprawdę z tą wojną.
1: Kiedy zaczynałaś ten maraton, kiedy zaczynała się pełnoskalowa wojna w Ukrainie, no to te emocje były zupełnie inne. Chciałam cię zapytać, co zmieniło się w tobie i w tym, jak postrzegasz Polskę oraz Polaków?
0: To znaczy, w moim odczuciu osobistym nic się nie zmieniło za bardzo, ponieważ mieszkam tu ponad 10 lat. Większość mojego otoczenia to są Polacy, też mam polskie korzenie, więc jakby Polska nigdy nie była dla mnie obcym krajem. Od zawsze widziałam po prostu, że mam z tym związek i to bardzo mocny, więc jakby ja się czuję tutaj jak w domu, więc jakby to jest drugi mój dom. Więc jakby moje podejście nie zmieniło się. Alona, jestem wdzięczna, lubię Polaków, Polacy lubią mnie, więc jakby tu nie mam z tym problemu żadnych.
1: Alona Zozulia dzisiaj jest razem z nami, osoba, która rozpoczęła kilka lat temu maraton podziękowań, no i teraz postanowiła wrócić z tą akcją. Na czym będzie polegała jeszcze jej kontynuacja i w jaki sposób w ogóle postrzegamy te relacje nasze polsko-ukraińskie, o tym będziemy rozmawiać za chwilę jeszcze w czwórce. 23 minuty po godzinie 7 to jest poranek w czwórce.
2: Choć dla jednych świat ma się dobrze, dla

0: śpiew.
1: 26 minut po godzinie 7 o ważnych sprawach rozmawiamy w czwórce o poranku.
2: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Bo dzisiaj rozmawiamy o maratonie podziękowań i w związku z tym Alona Zazulia jest razem z nami. To jest akcja, która rozpoczęła się w pierwszym roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie i teraz Alona czuje, że musi wrócić z tą akcją, no bo jednak sporo się zmieniło. Relacja

0: relacje polsko-ukraińskie są dzisiaj zdecydowanie bardziej skomplikowane. Czy można jednocześnie być, uwaga, wdzięcznym za pomoc, ale też mieć żal czy pretensje dotyczące innych spraw?
1: Myślę, że to wszystko idzie w parze też, tak? Bo jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, są różne sytuacje, więc myślę, że jak najbardziej. Myślę, że też czasami czuję hiszpański wstyd, tak, za moich rodaków, tak, czasami widzę, co się dzieje ze strony Polaków, też jest mi bardzo przykro, więc myślę, że jakby, no nie można powiedzieć zero-jedynkowo, myślę, że te wszystkie emocje po prostu są razem, tak, no bo w zależności od tego, co się dzieje, dlatego też jakby staram się i osobiście też wszystkim polecam nie poddawać się emocjom, tylko włączyć zdrowy rozsądek, tak, bo emocje nie doprowadzą nas do niczego dobrego, tylko musimy myśleć i analizować.
0: A jak ty myślisz, co jest największym problemem w relacjach Polaków i Ukraińców? Polityka, historia, jakieś wzajemne stereotypy, zmęczenie wojną, czy może zwyczajnie brak dialogu i brak rozmowy?
1: Myślę, że brak dialogu i rozmowy, czyli to przede wszystkim. Druga sprawa, zmęczenie. Ponieważ jak wiemy, każda wojna też ma swoje etapy pod kątem podejścia, emocji i tak dalej, więc jakby to jest też oczywiste, że wszyscy są zmęczeni, tak? My też jesteśmy zmęczeni tą wojną, też byśmy chcieli, żeby to się zakończyło, tylko oczywiście na pewnych warunkach, tak?
0: Czy myślisz, że w ogóle można budować dobre relacje między narodami, jeżeli jednocześnie nie potrafimy rozmawiać o sprawach trudnych i bolesnych?
1: Myślę, że potrafimy, tylko musimy to zrobić. Po prostu ktoś musi zacząć prowadzić taki właśnie dialog. Ponieważ jak ja gadam z ludźmi na co dzień, to pomimo wszystko Polacy otwarci do tych rozmów, tak? Może nie wszyscy, ale myślę, że czym więcej osób będzie o tym mówić publicznie, tym lepiej.
0: Twoja akcja polega głównie na wypowiedzeniu słowa dziękuję. Czy twoim zdaniem to dziękuję może być w dzisiejszych czasach czymś więcej niż tylko uprzejmym słowem?
1: Zdecydowanie. Ponieważ oczywiście wiem, co się dzieje, czytam te komentarze nieraz, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji.
0: A jaki jest odbiór tej akcji?
1: Dobry. Całe szczęście, że dobry, ponieważ no nawet jeżeli osoba jest przeciwnikiem imigrantów, no to jakby no co można powiedzieć na to, że jaki argument zły można powiedzieć, że na słowo dziękuję? Przecież nieraz Polacy piszą, że Ukraińcy są niewdzięczni. No to właśnie chcę powiedzieć, że nie, jesteśmy wdzięczni, tak? Są pojedyncze przypadki, oczywiście z każdej strony. Tak, ale nie, jesteśmy wdzięczni i moi znajomi, moi koledzy, koleżanki, moja rodzina, która jest też w Ukrainie, to wszyscy są wdzięczni. Ja nie znam żadnej osoby ze swojego otoczenia, która by powiedziała, a Polacy, tacy. No nie, więc jakby kim są te osoby? Te pojedyncze.
0: To teraz jeszcze cię zapytam o tę wdzięczność, bo czy wdzięczność ma swoje granice i czy można oczekiwać od drugiej strony, że będzie wdzięczna bez końca?
1: No myślę, że nie. Myślę, że to jednak ma swoje granice, ale jakby warto o tym pamiętać. Jakby kto pierwszy pomógł, tak? I jak to było? Oczywiście to nie chodzi o to, żeby non-stop, tak? Po prostu dziękować, tylko chodzi o to, żeby uświadomić ludziom, że tak, jesteśmy wdzięczni i to nie podlega dyskusji, tak? To o to chodzi w tym wszystkim. O to chodzi też w moim maratonie, żebym nie musiała po jakimś czasie robić ten maraton, tak? Żeby już Polacy widzieli, tak, wdzięczni, tak, są takie akcje, tak, jesteśmy, tak, wdzięczni, koniec, jakby to nie podlega, tak, dyskusji, to o to chodzi.
0: Ile wystarczy ci jeszcze energii na to, żeby biec swój maraton podziękowań?
1: Zobaczymy. Jaka będzie potrzeba, tyle będę. No. Taka jest prawda. Kiedyś myślałam, że jestem tylko małym człowieczkiem i jakby co mogę zmienić, co mogę zrobić. Jednak wojna zmieniła moje podejście do pewnych kwestii życiowych i jestem w stanie powiedzieć, jedna osoba może zmienić bardzo dużo.
0: Życzę ci wytrwałości i dziękuję, że dzisiaj wpadłaś do nas do studia. Razem z nami Alona Zozulia, która prowadzi cały czas, nieustannie. Właściwie już można powiedzieć chyba od kilku lat maraton podziękowań. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję za możliwość bycia tutaj i jeszcze raz dziękuję Polakom za wsparcie. Nie poddam się na żadne prowokacje i wam nie polecam.

0: 23 minuty pozostały do godziny 8, to jest poranek w czwórce. Tutaj ciągle rozglądamy się za kawą.
1: Poranek czwórki.
0: No bo jest coś takiego w poranku, że zanim jeszcze zdążymy na dobre się obudzić, no to nas wie, co się dzieje. Zapach kawy, świeżego pieczywa, masła na patelni, jajecznicy, a czasem nawet mokrego chodnika za oknem. No i od razu w 5 minut wiemy, że to jest poranek i że warto pobudzić swoje zmysły, jakoś dobrze nastroić się na resztę dnia. I dzisiaj Alicja Michalska pojawiła się w naszym studiu, i która opowie o tym, jak węch wpływa na emocje, pamięć i też nasze dobre samopoczucie. Mam nadzieję, że dobrze, bo dzisiaj mamy poniedziałek, więc musimy się dobrze nakręcić na resztę tygodnia.
2: No i słuchaj, mamy dzisiaj też ostatni dzień wakacji, tych takich, wiesz, no może nie
0: każdy
2: oczywiście.
0: Super, że to powiedziałaś, bardzo fajnie. Jeszcze w ogóle nie użyłam tego argumentu dzisiaj, po prostu nie chcę nikomu psuć dnia. W końcu
2: no dobrze,
0: to poniedziałek.
2: Ale wiesz, to jest taki moment, w którym możemy sobie, no jak ktoś czeka na jesień i na przykład już, wiesz, wyczekuje.
0: Oho, już czuję, że się jesieniara tutaj pojawiła.
2: Tak, tej kawy pitej po prostu nie na balkonie, tylko w kocyku, w jakimś takim ładnym anturażu w swoim mieszkaniu, no to pewnie dużo osób się z tego cieszy i jak powiedziałaś o tym, no ja widzę, że ty nie do końca, chociaż powiem ci, że ja już mam trochę dość, już bym poczekała.
0: Tak już bym... Że co, że fajnie, że ta jesień
2: tak,
0: idzie, tak?
2: Tak, no jakaś taka zmiana, nie tak ciągle tak samo.
0: Nie, no wrzesień, październik jeszcze będzie spoko, no pogadamy o tym w listopadzie.
2: Dokładnie, ale pomyślałam sobie o tym też, że dzisiejszy dzień po prostu już trochę powoli pachnie tą jesienią, bo poranki są coraz chłodniej. No ale dobrze, o tym
0: zaraz
2: będziemy rozmawiać.
0: Zamkniesz drzwi z drugiej strony.
2: We wrześniu. Zaczniemy dzisiaj może od rzeczywiście początku dnia, czyli od momentu, kiedy otwieramy te oczy i jeszcze zanim zdążymy tak na dobre wstać z łóżka, no to zaczynamy odbierać te pierwsze zapachy. No dla jednych będzie to kawa, dla innych świeże pieczywo, jak powiedziałaś, jajecznica, albo zapach kosmetyków. No i chociaż często w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, zapachy są jednym z pierwszych bodźców, które w ogóle towarzyszą nam każdego dnia. No ale tutaj pojawia się pytanie, czy właśnie rano nasz zmysł węchu działa najlepiej? No odpowiedź wcale nie jest taka prosta, bo nie ma tak naprawdę jednej pory dnia, w której wszyscy ludzie najlepiej wyczuwają zapachy. Są badania sugerujące, że nasza wrażliwość na zapach może zmieniać się w ciągu dnia, no ale wpływ ma na nią tak naprawdę wiele rzeczy. Zmęczenie, indywidualny rytm dobowy, czy nawet temperatura albo wilgotność powietrza, więc nie ma tej jednej uniwersalnej godziny, o której możemy powiedzieć, teraz nasz nos pracuje na pełnych obrotach. No ale poranek ma swoje takie bardzo charakterystyczne zapachy i niektóre z nich potrafią działać na nas, zanim jeszcze zdążymy wypić tę pierwszą kawę. No i właśnie, kawa. No, u mnie to jest na przykład definicja poranka i tutaj ciekawostka. Sam zapach kawy może sprawić już, że poczujemy się bardziej pobudzeni, czujni, chociaż no przecież nie wypiliśmy tak naprawdę ani kropli, ani łyka tej kawy. Badania sugerują, że sam aromat kawy może wpływać na nasz nastrój i odczuwany poziom pobudzenia. No tutaj też umówmy się, dużą rolę odgrywają skojarzenia, prawda? Jeśli każdego ranka tą pierwszą rzeczą, którą robimy, jest zaparzanie kawy, no to jej zapach staje się po prostu dla mózgu sygnałem, tak, zaczynamy dzień i to będzie dobry dzień.
0: No to skoro tak mówisz, to niech tak będzie. Ja idę włączyć ekspres do kawy, a do rozmowy o zapachach za moment powrócimy, życząc wam oczywiście udanego poranka. 19 minut pozostało do godziny 8. Tak was budzimy w czwórce. Dzień dobry, wstajemy, to jest nowy dzień.

0: Dzisiaj rozmawiamy w czwórce o tym, jak węch wpływa na nasze emocje. Oczywiście przy okazji robiąc sobie dobrą kawę i nastrajając was na dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Icja Michalska jest razem z nami. Rozmawiamy o tym, no właśnie, jak zapachy wpływają na nas na dobry początek dnia, czy napędzają nas, czy to w ogóle ma znaczenie, kiedy my te zapachy odczuwamy, czy bardziej odczuwamy zapachy o poranku, a potem to już nie czujemy nic, bo jak już wypijemy tę poranną kawę, to i tak wszystko jest nam jedno. Jak to jest z tymi zapachami?
2: No i okazuje się, że tak naprawdę jeden zapach mogą zupełnie inaczej odczuwać dwie osoby, bo te zapachy są po prostu powiązane z naszymi wspomnieniami. Dlatego dwie osoby mogą zupełnie inaczej reagować na ten sam aromat. No bo dla jednej zapach kawy będzie oznaczał przyjemny początek dnia. Dla kogoś, kto kawy nie pije albo jej nie lubi, nie będzie miało to dla niego takiego po prostu wielkiego znaczenia. Co ciekawe, podobnie działa wiele innych zapachów, które spotykamy rano i właśnie dlatego może być zapach nie tylko takim momentem, w którym jest przyjemnie lub nie, ale też po prostu informacją, że coś właśnie gotujemy i nam to po prostu nie odpowiada. No taki moment przykładowo jesteśmy, wstajemy, jest ten poranek, jest wszystko dobrze i nagle czujemy, jak ktoś smaży jajecznicę na boczku i na cebuli. No mnie po prostu już wtedy...
0: Ja lubię.
2: No widzisz. A mi ten zapach, no, wywołuje u mnie po prostu ciarki i już jestem zdenerwowana od początku
0: dnia. Ale co, Alicja, u ciebie poranek pachnie lawendą?
2: A żebyś wiedziała. Nie, no może lawendą nie, no ale kawą tak. Ciszą, spokojem, to może nie ma zapachu, ale na pewno nie smażonymi jajkami od rana.
0: Nie, boczek w to się nie wpisuje za
2: nie,
0: bardzo.
2: Nie wpisuje się zupełnie. No ale dobra, skoro jesteśmy już przy poranku, to czy zapach może nas trochę wybudzić? Bo okazuje się, że niektóre aromaty rzeczywiście mogą zwiększać naszą czujność. No i wśród nich wymienia się przede wszystkim miętę pieprzową, ale też świeże, cytrusowe

zapachy. No oczywiście nie zastąpią one nam snu ani kofeiny, ale mogą sprawić, że poczujemy się bardziej rzeźko, czyli jeśli rano jesteśmy jeszcze jedną nogą w łóżku, zanim się

0: Wam życzę o poranku. Alicja Michalska dzisiaj o tym, jak funkcjonuje nasz węch i jak bardzo pobudza nas do działania, a my będziemy pobudzać was do działania do godziny 10. A teraz jest 13 minut do godziny 8. Alicja Michalska, wielkie dzięki.
1: Dzięki.
2: Nowość na playliście.

It of NBA, taki jest tytuł tego kawałka. Fitz Kalkbrenner i Cal Parker, oni połączyli siły w tym numerze. Charakterystyczna elektronika Kalkbrennera spotkała się tu z bardzo ciepłym, house'owym groove'em i takim przyjemnym, lekko dreamy wokalem Parkera. No to jeden z tych numerów, które od pierwszych taktów wprowadzają nas w dobry nastrój. A my tutaj wprowadzamy was w dobry nastrój, bo to jest poranek czwórki, a to była nasza nowość.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Zaczynamy nowy dzień, na zegarach jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Wrocław zacznie poniedziałek całkiem przyjemnie, tam około 24 stopni, niebo będzie zmienne, chwilami bardziej pochmurne, miejscami może przelotnie popadać, czyli pogoda jeszcze nie mówi jesień, ale delikatnie daje nam znać, że kalendarz zaczyna mieć swoje zdanie. W Poznaniu podobnie około 24 stopni, trochę chmur, trochę przejaśnień i możliwość przelotnego deszczu. Na szczęście nie zapowiada się na pogodową katastrofę, więc można spokojnie planować dzień. A Lublin? Tu lato będzie miało zdecydowanie więcej do powiedzenia, termometry pokażą około 28 stopni, więc zrobi się naprawdę ciepło. Jednocześnie możliwe są burze i przelotne opady, czyli będzie gorąco, będzie letnio, będzie ciekawie, tylko niekoniecznie sucho.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost.

0: Nie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. T plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Po reklamie.
5: Tak jak

0: 8 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witaj nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Nowy tydzień właśnie się rozpoczął i przyniósł ze sobą cały zestaw atrakcji, czyli nowe wyzwania, nowe zadania, nowe możliwości, no i oczywiście poniedziałek, którego nikt nie zamawiał, ale wszyscy dostaliśmy go po prostu w pakiecie. Zanim jednak zaczniemy cokolwiek zdobywać, osiągać, realizować, no to proponuję najważniejszy punkt programu, czyli kawa albo herbata. Do tego śniadanie, no bo człowiek głodny jest mniej więcej tak produktywny jak telefon na 1% baterii. A przecież przed nami cały tydzień, może być intensywnie, może być zabawnie, czasem może być trochę chaotycznie, ale właśnie dlatego dobrze jest zacząć bez totalnej spiny. Muzyka gra w czwórce, kawa działa, świat jeszcze się nie zawalił, czyli jest dobrze. Zaczynamy ten tydzień razem.

0: 15 minut po godzinie 8. Dzień dobry, dzisiaj jest poniedziałek.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Nie wiem, czy już wstaliście, czy poduszka was dalej mocno trzyma, kołdra nie pozwala wstać, ale my teraz będziemy rozmawiać o sypialni, no bo sypialnia to chyba najbardziej osobiste pomieszczenie w domu, to jest to pomieszczenie, w którym prawdopodobnie jeszcze zalegacie i bardzo dobrze, nie ma co się spieszyć i tak ten poniedziałek nas nie minie i tak jest początek tygodnia i tak jakoś musimy się rozkręcić. No ale dzisiaj o tej sypialni, no bo tutaj zaczynamy i kończymy dzień, dlatego dobrze, żeby ta sypialnia była nie tylko ładna na zdjęciu, bo teraz jednak żyjemy w takich czasach bardzo instagramowych i wszystkim zależy na tym, żeby te nasze wnętrza, może nie wszystkim, bez przesady, dobra, rozkręciłam się trochę, ale żeby nasze wnętrza ładnie wyglądały na Insta, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ta sypialnia była komfortowa dla nas, żeby dawała nam taki sygnał, że tak, tutaj możesz sobie już odpuścić, tutaj już możesz wyluzować, tutaj możesz się wyspać, no ale też fajnie jest się obudzić o poranku i mieć takie poczucie, że jest się w takim przyjemnym wnętrzu. Dlatego dzisiaj będę rozmawiała o tym, jak urządzić sypialnię, co tak naprawdę w tej sypialni jest nam niezbędne do tego, żebyśmy się dobrze w niej czuli i dlatego dzisiaj razem z nami Magdalena Rygielska, która jest architektką. Dzień dobry, witam w czwórce.
2: Dzień dobry, witam was.
0: Ale także Maria Klem, która jest projektantką wnętrz. Dzień dobry, witam w czwórce. Jak tam wam się dzisiaj wstawało? Jak wyglądają wasze sypialnie? Opowiedzcie nam tutaj. No bo założę się, że sypialnie projektantek muszą być przepiękne.
3: Oczywiście.
2: Oczywiście, że takie są. U nas najważniejsze, żeby w naszej sypialni było czuć, że to jest nasza sypialnia, tak? Że tam nie ma laptopa z naszą pracą, nie ma jakby... wiesz, o co chodzi, że tam wypoczywamy i to jest dla nas bardzo...
0: Naprawdę nie nosisz laptopa do swojej sypialni?
2: Na wizji tak będę mówić, że nie noszę po prostu.
0: Teraz robię, mam taki bieg myśli, zastanawiam się, gdzie jest mój laptop, prawdopodobnie przy łóżku.
2: To właśnie tak staramy się, wiadomo, że to nie zawsze się udaje, ale jakby tak jak mówiłaś, że to jest nasza oaza wyciszenia i tam mamy spać, tak? Tam mamy odpoczywać.
3: Czy jest... biurko tam absolutnie nie powinno się pojawić. No i ostateczność, tak? Ale musimy robić wszystko, żeby je jednak z tej sypialni...

0: gdzieś
1: znaleźć inne miejsce, tak, w domu.
0: No czasami, jak to mieszkanie jest rzeczywiście strasznie małe i nie mamy innego wyjścia, no to, no, to cóż, ale to jest złe miejsce na pewno. No, myślę, że oświetlenie to jest coś, co jest niesamowicie istotne.
2: To może w ogóle spróbujmy stworzyć taki plan idealnej sypialni. Ja wiem, że to się być może wielu osobom będzie wydawało dziwne, ale spróbujemy stwierdzić, jak powinna wyglądać idealna sypialnia, jakie powinna spełniać wytyczne, żebyśmy dobrze się tam czuli. My spróbujemy sobie jakoś wyobrazić, że te nasze sypialnie mogłyby tak wyglądać.
1: No to jest parę kwestii. Tak jak Marysia mówiła, oświetlenie to jest bardzo istotne, żeby to było przyjemna barwa światła, że dobrze się czujemy, wyglądamy. Też oświetlenie pośrednie, czyli to jest pierwsze, oświetlenie.
2: Ale bo my najczęściej w sypialniach mamy, tak jak sobie myślę, oświetlenie na górze, no bo jednak... Ja nie chcę tego mówić, ale...
0: Sprzątamy.
1: Tak, to jest techniczne.
2: Od czasu do czasu. Poza tym, że jednak żyjemy w kraju, w którym przez...
1: Większość czasu.
2: Jest ciemno.
0: Tak, jest
2: jak wstajemy i jak kładziemy się spać. Więc no to oświetlenie górne po prostu musi być. Tak. Ale to nie jest jedyne oświetlenie chyba, które tam powinno być.
0: No ono jest takie, tak nazywamy je technicznym oświetleniem, tak? To nie jest oświetlenie, które buduje nastrój i które jak gdyby nas utula do snu, tak? Musimy mieć oświetlenie na pewno takie pośrednie, typu kinkiety, oświetlenie do czytania, jeżeli lubimy czytać w łóżku, czy oświetlenie takie typowo dekoracyjne, różnego rodzaju listwy świetlne, które mogą być na dole, nawet pod łóżkiem, mogą być przy suficie, mogą podświetlać różne dekoracje w tym wnętrzu.
2: No to już grubo, naprawdę. Maria tutaj się rozkręciła z tym oświetleniem. Jak już zaczęła opowiadać o oświetleniu pod łóżkiem, to już się zastanawiam, gdzie jestem. Jak to jest?
0: Ale to naprawdę fajnie, tak, fajną taką poświatę na podłodze.
1: Tak.
2: A kurz widać wtedy, czy nie?
0: No,
1: jak się zapali to
0: się?
1: Światło techniczne,
2: to nie. To jest okej. Okay. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać idealna sypialnia. Już wiemy, że powinna posiadać oświetlenie, że to oświetlenie górne, wiadomo, techniczne, plus lampki, które są potrzebne nosem, no bo jednak czasami czytamy i też one tworzą jakiś tam nastrój. Dodatkowe oświetlenie, które tworzy nastrój, na przykład pod łóżkiem. Ja o czymś takim jeszcze nie słyszałam, ale tutaj będą padały za chwilę takie dobre pomysły, więc zostańcie razem z nami na fali.

0: 23 minuty po godzinie 8. Uwaga, urządzamy sypialnię.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: I w związku z tym razem ze mną Magdalena Rygielska, która jest architektką, a także Maria Klem, która ma świetne pomysły i jest projektantką wnętrz. Rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać idealna sypialnia. Już wiemy, że powinna mieć odpowiednie oświetlenie, no ale to nie wszystko. Czy kolory mają znaczenie?
2: Oczywiście. Kolory mają znaczenie, najlepiej... Znaczy, to wszystko jest kwestia też indywidualna, tak? No bo... Ale statystycznie większość ludzi lubi, jak te kolory są ciepłe w sypialni. Takie otulające, kolory ziemi, nie narzucające się jakoś bardzo, nie rozpraszające. Wiadomo, że znajdą się też tacy, którzy będą kochali burgund, czy jakieś ciemne bardzo sypialnie, bo sypialnia jest takim wnętrzem, że myślę, że tutaj nie ma co się bać tego, żeby była ciemna. Nie trzeba jej na siłę rozjaśniać, jeżeli jest od północy, to dobrze i nie trzeba wtedy jak gdyby specjalnie wprowadzać bardzo jasnych kolorów i starać się przemienić ją na siłę, na jasne wnętrze, tylko można rzeczywiście sobie pozwolić na ciemniejsze kolory, bo to jest miejsce, w którym odpoczywamy.
0: Czy ustawienie łóżka ma znaczenie? W ogóle gdzie ustawić łóżko w sypialni? Kiedyś mówiło się, że nie powinno stać przodem do drzwi.
2: Pod oknem.
0: Pod oknem. No to gdzie to łóżko w końcu postawić?
2: No najlepiej, żeby stało na środku, żeby można było ze wszystkich stron do niego dotrzeć. I właśnie rzeczywiście nie na wprost wejścia, żeby czuć się tak, że jak ktoś wchodzi do tej sypialni, to nie wchodzi bezpośrednio na to łóżko, tylko ono jest gdzieś tam przy ścianie. No najlepiej, żeby sypialnia była na tyle duża, żeby wszystkie te można było...
3: Tak, że najpierw przechodzimy przez garderobę, potem wchodzimy, tak,
0: opowiadajcie nam te bajki.
3: I wchodzimy dopiero do strefy sypialni, ale rzeczywiście ten komfort jest bardzo istotny, żeby nie czuć się, że śpimy naprzeciwko drzwi, tak? Że jednak jesteśmy trochę schowani, obtuleni i...
2: No ale u nas się na przykład w Polsce nie lubi, jak łóżko stoi pod oknem i też zresztą no, filozofia wschodu też mówi o tym, żeby tego nie robić, ale z tego, co oglądamy na przykład sypialnie skandynawskie, to tam bardzo często łóżko pojawia się pod oknem, na oknie stoją lampki, oni się tego nie boją. Mhm. Czyli to też jest kwestia jakby kulturowa trochę.
0: Ile mebli tak naprawdę potrzebujemy w sypialni?
3: No to łóżko.
2: Łóżko. No, pewnie jakieś miejsce na przechowywanie, szafa, komoda, stoliki nocne, one nie muszą być szafkami, to mogą być nawet jakieś taborety, no miejsce, żeby sobie odłożyć jakieś rzeczy potrzebne, czy też jakiś kubek z herbatą, tak?
3: Książkę.
2: Mhm. No i to jest tak naprawdę tyle. No, taką jak gdyby też ważną rzeczą, która pomaga ubrać sypialnię, są tkaniny. Jeżeli ktoś tylko może sobie na to pozwolić, bo nie wiem, nie jest alergikiem, no to tkaniny robią świetną robotę zawsze.
0: Czyli co, po prostu zasłonki wieszamy?
2: Zasłony, różnego rodzaju...
3: Zagłówki tapicerowane.
2: Czy też ubieranie tego łóżka, tak?
3: Tak.
2: W różnego rodzaju warstwy.
3: No widzimy na Insta układanie poduszek kolejnych, co my jakby patrzymy na to z
0: podziwem. Ja się zawsze potem zastanawiam, gdzie ludzie później zdejmują te poduszki, czy mają na to jakieś specjalne miejsce, gdzie je chowają, czy po prostu zwalają je na podłogę po to, żeby się później rano o nie potykać. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak urządzić idealną sypialnię. To jest idealna sypialnia, więc wasza nie musi być taka idealna. Nie musicie wszystkiego sobie tak bardzo brać do serca. Najważniejsze, żeby to było takie przyjemne miejsce do odpoczywania i o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy. Za moment wrócimy.

0: right. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Na zegarach jest 8:30, a my dalej urządzamy sypialnię.
2: Poranek czwórki.
1: A robimy to razem z Magdaleną Rygielską, architektką, a także Marią Klem, projektantką wnętrz z Klem Art, projektowanie i aranżacja wnętrz. Już wiemy co nieco, jak nasza sypialnia powinna wyglądać. Może możemy zrobić jakieś małe triki w swojej sypialni, żeby to jakoś przearanżować. No na przykład, jeżeli mamy taką możliwość, to ustawmy sobie łóżko naprzeciwko okna, żebyśmy mieli piękny widok. Mam nadzieję, że takie widoki macie o poranku. Postawmy łóżko, jeżeli jest taka możliwość, na środku. Jeżeli jest taka możliwość, no to sobie przyczepmy te kinkiety. A w ogóle to lampki muszą być zawsze takie same po dwóch stronach. Zawsze się nad tym zastanawiam, czy ta symetria musi zawsze obowiązywać w sypialni?
3: Nie. Nie, stosujemy czasami właśnie asymetrię, bo też doszliśmy do wniosku, że różne są potrzeby.
1: Że nuda.
3: Tak, nuda, tak. Że czasami jest to ozdobne z jednej strony z wiz, tak, nie wiem, z bursztynową poświatą, a z drugiej strony jest lampa stojąca. Tak, żeby jakby odejść od tej asymetrii.
4: Symetrii.
1: Tak, jestem ciekawa, jaką poświatę macie u siebie w sypialni. Czy jest ona bursztynowa? Czy może jakaś inna? Jakie najczęściej błędy popełniamy w sypialni?
4: Źle dobrane światło. Czyli na przykład światło, które jest zimne.
1: Ale to chodzi o żarówki, mamy sobie po prostu kupować ciepłe?
3: Tak, z barwą ciepłą albo naturalną. To jest mega istotne, bo wtedy jak się przyglądamy, czy w lustrze, czy jak wstajemy, to
1: od razu jest lepiej?
3: Nasza twarz wygląda...
1: Naprawdę?
3: Tak, nie białe światło, absolutnie.
1: Barwa, czyli nie robimy sobie tego?
3: Nie, ani w łazience, ani w żadnych pomieszczeniach, gdzie po prostu...
1: I to jest napisane na opakowaniu żarówki?
4: Tak, można to przeczytać, jaka jest barwa światła.
1: I to jest takie proste.
3: Tak, tak, czyli albo ciepła, albo neutralna. No to oświetlenie, tak jak Maria mówi, jest...
4: Chodzi o też o gniazdka, że czasami jest po prostu za mało gniazdek w sypialni i jest nam ciężko wtedy...
3: Funkcjonować.

0: Nie?
1: Tak, tak. No, nie chcemy, żeby były przedłużacze, tak?
0: Tak, w żadnym pomieszczeniu nie chcemy. W żadnym pomieszczeniu nie chcemy, żeby były przedłużacze.
1: No i teraz wszyscy mają bieg myśli, gdzie te przedłużacze leżą
2: ukryć
1: w domu, bo przecież każdy ma jakiś przedłużacz, nawet w sypialni.
0: Tak, tak.
1: Przedłużacz to jest rzecz święta.
0: Jasne, jasne, ale my się staramy jednak, żeby tak przemyśleć jakby tą elektrykę, to oświetlenie, żeby tych przedłużaczy nie było, bo to strasznie jakby utrudnia życie i to, tak jak Maria powiedziała, gniazdka. No są różnego rodzaju gniazdka i możemy od razu USB podłączyć i możemy podświetlić je. Oświetlenie też jest ważne, że jak leżymy w tym łóżku, to możemy z swojego miejsca włączyć i ten kinkiet, wyłączyć światło górne, a nie wstawać za każdym razem i wyłączać przy drzwiach.
1: To ja widziałam coś takiego tylko w hotelach.
0: No to my już właśnie staramy się, czy jakby w nocy się budzimy i chcemy iść do kuchni.
1: To co, że od razu z pozycji sypialni jesteśmy w stanie zapalić sobie światło w kuchni?
0: Nie, mówię o tym, że takie pośrednie z łóżka możemy
2: żeby
0: sobie...
2: Żeby się nie rozbudzić, żeby zapalić światła górnego, tak? Tylko zapalić sobie właśnie takie światło delikatne, nocne i wtedy
0: tak, to
2: sobie...
0: to jest bardzo istotne. To nocne światło, że nas nie budzi.
2: Zresztą też ważne jest, żeby te gniazdka były estetyczne. One są w tej chwili bardzo ładne. Są jak gdyby w różnych rodzajach i mogą być taką biżuterią przy tym łóżku i robić też dekoracje. Także i ich ilość i ich jakość jest bardzo istotna.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sypialnia powinna wyglądać. Sporo dzisiaj dobrych rad się pojawiło. Czy można sobie jakoś łatwo też przearanżować sypialnię, nawet jeżeli ona właśnie nie jest taka idealna? Gdybyście miały powiedzieć, no nie wiem, przynajmniej dwa takie tipy, które mogą pomóc w tym, żeby ta sypialnia zaczęła wyglądać lepiej. Wystarczy kupić ładną narzutę?
2: Tak, albo na przykład zagłówek. Zagłówek to jest taka rzecz, którą bardzo łatwo można wymienić, jeżeli mamy po prostu nawet nie wiem, gruby materac.
1: Bo łóżko bez zagłówka to nie.
2: No, można mieć wielkie poduchy, tak? Opierać tak. się. No to jak gdyby tych propozycji jest bardzo dużo, ale bardzo łatwo właśnie z samą zmianą zagłówka zrobić nową aranżację sypialni. Dodajemy kinkiety, nowe jakieś tam
0: tak,
2: tabulecik.
0: Ale też oświetlenie, że teraz na rynku jest tyle rzeczy, że nie musimy przerabiać całej elektryki sobie w sypialni, żeby mieć to dodatkowe oświetlenie, tylko te listwy LED-owe i nie wiem, można w sztukaterii jakieś też schować, więc można zrobić naprawdę własnym sposobem świetny klimat i...
1: Zachęcamy was. Jest wrzesień. To tak jakby trochę nowa pora roku się zaczyna. Nowe wyzwania przed nami i dzisiaj piękne historie, trochę bajkowe niektóre, opowiadały nam architektki Magdalena Rygielska, a także Maria Klem, projektantka wnętrz. Bardzo dziękuję za te dobre rady i opowieści o tym, jak powinna wyglądać idealna sypialnia, a co wy dalej z tym zrobicie, no to ja już was z tym zostawiam, ale przyjemnie było tego posłuchać. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Thank you.

0: 17 minut pozostało do godziny 9. Dzisiaj jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia i to jest bardzo dobry dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Bo nie wiem, czy wiecie, że 31 sierpnia 1987 roku Michael Jackson zrobił coś, co brzmi dzisiaj jak próba pobicia własnego rekordu. Czyli wydał album pod tytułem Bad. No a przypomnijmy, jego poprzednią płytą był Thriller. Czyli wiecie, no, taki drobny muzyczny sukces, który sprzedał się w ponad 60 milionach egzemplarzy. Tak więc presja była mniej więcej taka, jak powiedzenie, no dobrze, a teraz zrób coś jeszcze lepszego. No i Jackson najwyraźniej uznał, że nie ma problemu. Na Bad znalazły się takie kawałki jak Bad, The Way You Make Me Feel, Man in a Mirror, czy Dirty Diana, czy Smooth Criminal. Aż 5 singli z tej płyty dotarło na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Czyli album, który miał być następcą Thrillera, zdecydowanie nie przyszedł na świat po cichu. No i oczywiście Smooth Criminal, tutaj muszę o tym wspomnieć, biały garnitur, kapelusz, charakterystyczny krok, no i słynne wychylenie do przodu pod kątem, przy którym zwykły człowiek mówi, to ja jednak zostanę przy tańcu w kuchni. Jackson zrobił z tego jeden z najbardziej ikonicznych momentów popkultury. Co ciekawe, album miał początkowo nosić tytuł Midnight Man, ostatecznie wygrało krótkie i bardzo konkretne Bad, no i trudno o lepszą nazwę dla płyty, która miała powiedzieć światu, tak, po Thrillerze mam wam coś jeszcze do powiedzenia. A potem Jackson ruszył w swoją pierwszą wielką solową trasę koncertową, Bad World Tour, 123 koncerty, tłumy fanów, no i światowa machina popkultury na pełnych obrotach. I my teraz na pełnych obrotach zagramy Michaela Jacksona i utwór Bad.

0: jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można? Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: W Katowicach około 24 stopnie, początek dnia może być całkiem spokojny, ale później więcej chmur i miejscami może pojawić się deszcz, a także burza. To jeden z tych poniedziałków, kiedy warto zerknąć przez okno przed wyjściem, zamiast bezgranicznie ufać temu, co mówi aplikacja pogodowa. W Szczecinie trochę spokojniej i około 25 stopni, będzie ciepło, ale nieupalnie, z większą ilością chmur i możliwością przelotnego deszczu. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam około 29 stopni i tutaj naprawdę warto korzystać z lata, bo będzie gorąco, ale uwaga, również możliwe burze. W poniedziałek przyda się więc zarówno krem z filtrem, jak i parasol.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
12: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
13: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
14: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
11: Źródła europejskie.
12: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
11: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior.

0: Suplement diety. Szklanka litor salu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litor sal senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Nowy tydzień czeka już za drzwiami i wygląda na to, że ma wobec nas całkiem sporo planów. My wobec niego zresztą też. Nowe wyzwania, nowe pomysły, nowe rzeczy do zrobienia i kilka starych, które tajemniczo przeszły z poprzedniego tygodnia na ten. Ale spokojnie, nie wszystko na raz. Najpierw kawa, herbata albo jedno i drugie. Są ludzie, którzy nie uznają kompromisów. Potem śniadanie, no bo wiadomo, ambitne plany zdecydowanie lepiej realizuje się z pełnym żołądkiem. A później ruszamy. Może dziś wydarzy się coś naprawdę fajnego. Może ktoś nas pozytywnie zaskoczy. Może wpadnie nam do głowy jakiś świetny pomysł. Może poznamy miłość swojego życia. A może po prostu uda nam się przeżyć poniedziałek bez szukania w internecie hasła jak przedłużyć weekend. Cokolwiek się wydarzy, jesteśmy w tym razem z wami. Dobrego poranka i dobrego startu w nowy tydzień wam życzymy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A dzisiaj w Poranku Czwórki rozmawialiśmy o sypialni, rozmawialiśmy też o zapachach, a teraz będziemy rozmawiać o pewnym dźwięku, bo jest taki dźwięk, który dla jednej osoby oznacza śpię jak dziecko, a dla drugiej tej nocy chyba jednak wyprowadzam się na kanapę. I mowa oczywiście tutaj o chrapaniu. Według jednych to po prostu niezbyt elegancka ścieżka dźwiękowa do snu, według innych poważny problem, który potrafi mocno odbić się na jakości życia. Ale skąd właściwie bierze się chrapanie? Dlaczego my w ogóle chrapiemy? Dlaczego jedni chrapią tylko po imprezie, alkoholu albo w pozycji na plecach, a inni każdej nocy? I najważniejsze, kiedy chrapanie jest tylko uciążliwym hałasem, a kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, że coś naprawdę z nami dzieje się nie tak. I dzisiaj na tę serię trudnych pytań odpowie Wojciech Kuczyński, somnolog i pulmonolog. Dzień dobry, witam w Czwórce.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ja tutaj jeszcze dodam, żebyśmy może wytłumaczyli w ogóle, czym zajmuje się somnolog i ilu jest ich w kraju, bo wiem, że niewielu.
2: Somnologów w Polsce jest 4. Nie ma nas zbyt wielu.
1: No właśnie. A ile osób chrapie? I czy to jest okej?
2: Okay? Chrapie co trzecia osoba w Polsce, więc potrzeb jest dość dużo. Natomiast zwracając do pytania, kim jest somnolog? Generalnie w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, mamy odrębną specjalizację lekarską, która nazywa się somnologia. Czyli jest to specjalista zajmujący się medycyną snu. Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia w Polsce nie przewiduje takiej odrębnej specjalizacji w zakresie medycyny snu, dlatego tylko i wyłącznie możemy się tytułować mianem ekspertów medycyny snu, mimo że jest to, tak jak wspomniałem, w wielu krajach uznana specjalizacja lekarska.
1: Stąd no i też biorąc pod uwagę, specjalizacją, ile osób ma problemy ze snem, nie tylko z chrapaniem, bo dzisiaj akurat o chrapaniu będziemy rozmawiać, no to jednocześnie wydaje się to dosyć dziwne, no ale rzeczywiście tak jest, że tych somnologów w Polsce mamy tylko 4 i jednym z nich jest dr Wojciech Kuczyński, który dzisiaj jest razem z nami. Ale wróćmy do tematu naszej rozmowy, czyli do chrapania i właściwie zacznijmy od podstaw. Dlaczego w ogóle chrapiemy?
2: Chrapiemy dlatego, że powietrze wydostające się z naszych dróg oddechowych zwyczajnie w świecie ulega wokalizacji i stąd ten piękny i malowniczy dźwięk, który o poranku albo w środku w nocy jest po prostu zwyczajnie w świecie przez nas nieakceptowalny i nietolerowany. Więc to jest nic innego jak przepływ powietrza przez drogi oddechowe.
1: Czy to jest coś takiego, że to dotyczy każdego, czy to dotyczy tylko osób w pewnym wieku? Czy to jest jakaś przypadłość konkretnej grupy ludzi?
2: To dość złożone pytanie, bo każdy z nas może chrapać, ale to nie oznacza, że każdy będzie chrapał, idąc do łóżka, kładąc się spać. Na pewno osobami bardziej predysponowanymi do chrapania są przede wszystkim mężczyźni, osoby, które borykają się na co dzień z problemem otyłości bądź nadwagi, ale również osoby, które są w wieku podeszłym, a z takich rzeczy bardziej prozaicznych to na przykład osoby, które śpią na nieprawidłowo dobranej poduszce, zbyt miękkim materacu, osoby, które zbyt dużo czasu spędzają w pozycji na plecach w trakcie snu. Więc tak jak państwo widzicie, jest to dość złożony problem obejmujący bardzo szeroką grupę społeczną.
1: Czy można powiedzieć, że chrapanie, każde chrapanie jest nieprawidłowe? Czy chrapanie samo w sobie jest czasami zupełnie fizjologicznym zjawiskiem i po prostu musimy się z tym pogodzić?
2: U części osób to jak najbardziej będzie problem fizjologii. Nasza budowa górnych dróg oddechowych jest swego rodzaju urodą. Jeżeli ktoś ma węższe światło właśnie górnych dróg oddechowych, no to będzie zdecydowanie bardziej predysponowany do tego, żeby chrapać. I to chrapać dość głośno. Natomiast zdecydowana większość, pomimo prawidłowej budowy dróg oddechowych, no ma swego rodzaju przypadłość taką, która od tej budowy nie zależy. Tak jak już wspominałem, osoby, które borykają się z problemem otyłości, nadwagi, mają zwyczajnie w świecie większy ucisk na drogi oddechowe.

0: wówczas światła jest zdecydowanie mniej. Kiedy śpimy w pozycji na wznak, język w trakcie snu zapada nam się na tylną ścianę gardła, również utrudniając przepływ powietrza. O jakiego chrapania powinniśmy się obawiać?
1: To może tutaj na moment postawmy kropkę, tak. I za chwilę właśnie będziemy mówić o tym, jakiego chrapania należy się obawiać, a jakie jest całkiem okej, jeżeli w ogóle chrapanie może być okej. Dzisiaj razem z nami Wojciech Kuczyński, somnolog. Za moment do tematu chrapania powrócimy.

0: 26 minut po godzinie 9, dzisiaj bardzo życiowo w poranku. Rozmawiamy o chrapaniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Skąd się bierze chrapanie, jak sobie z nim radzić, i to zarówno za moment dobre rady dla osób, które chrapią, jak i tych, które próbują spać obok. Dzisiaj razem z nami jest dr Wojciech Kuczyński, somnolog i pulmonolog, wobec tego osoba, która no, po prostu zna się na ludzkim śnie. Przerwałam, jeżeli chodzi o to, kiedy to chrapanie robi się niebezpieczne, kiedy powinno nas zaniepokoić, no i co za tym może iść.
2: Jeżeli chodzi o takie chrapanie, które powinno nas zaniepokoić, to takie chrapanie, które jest swego rodzaju, nazwijmy to chrapaniem interwałowym, kiedy w trakcie nocy mamy takie przerwy trwające kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sekund, kiedy w zwyczajnym świecie albo mamy spłucenie oddychania, albo w ogóle mamy bezdech. Wówczas taka osoba w trakcie snu praktycznie nie wydaje żadnych dźwięków i nagle mamy takie zerwanie, bardzo głośne, donośne chrapnięcie, zaczerpnięcie wręcz rozpaczliwe powietrza, kiedy to no, właśnie to chrapanie jest wyjątkowo głośne i donośne, po czym następuje 5-6, czasem więcej oddechów i znowu mamy taką przerwę. Czyli to nie jest takie chrapanie monotonne, jednostajne, ale jednak towarzyszy no, drugi problem, jakim są zwyczajnie w świecie przerwy w oddychaniu, czyli nic innego jak bezdechy.
0: Czy osoba, która chrapie, jest w stanie się w ogóle zorientować, że coś takiego jej się dzieje, czy potrzebny jest w

0: współspacz albo współspaczka, żeby nas o tym poinformować?
1: Taką ciekawostką mogę powiedzieć, że co drugi pacjent, który zgłasza się do nas do poradni, to jest pacjent, który przychodzi bezpośrednio z lekarzem kierującym, czyli partnerem albo partnerką. Bo generalnie śpiąc, przeważnie nie słyszymy tego, że chrapiemy. Tak samo nie czujemy tego, że jesteśmy na przykład bardzo aktywni ruchowo w trakcie snu. To raczej nasi najbliżsi mogą na to zwrócić uwagę, a tym samym podnieść żółtą czy czerwoną kartkę ostrzegawczą. I są to objawy, których bezwzględnie nie powinniśmy bagatelizować. Powinniśmy zgłosić się do lekarza celem pogłębienia diagnostyki. Dlatego, że bardzo często obserwujemy taką bardzo złą i niekorzystną tendencję, w której to z problemu chrapania zaczyna się pojawiać problem wzajemnej przemocy domowej, no bo łokieć między żebra, przysłowiowy klapek w czoło, żeby to partner, partnerka przestali chrapać. Kolejną
0: ja chciałam tylko grzecznie zapytać, czy przekręcenie partnera na bok spowoduje, że on przestanie chrapać? Czy to pomaga?
1: U części osób tak, ale u tych osób, u których występuje tak zwany bezdech przede wszystkim pozycyjny, czyli zależny od właśnie spania w pozycji na plecach.
0: Bo w sumie dobrze, że doszliśmy do tego momentu, w którym wiemy już, że w tym są dwie osoby. Ta, która chrapie i ta, która próbuje spać obok. Bo ta, która próbuje spać obok, też ma gorszy sen, prawda?
1: Tak, to jest taki miecz obusieczny, który z jednej strony jest problem medyczny stricte dotyczący pacjenta, który chrapie i ma przerwę w oddychaniu i jego sen nie jest snem właściwym pod względem jakościowym czy ilościowym. A po drugiej stronie mamy naszego partnera czy partnerkę, któremu zwyczajnie świecie w trakcie snu przeszkadzamy. No i właśnie ta kolejna konsekwencja jest taka, że albo budzimy tą drugą osobę, albo sami dostajemy przysłowiowego klapka w czoło czy łokieć między żebra. No i kolejną konsekwencją jest to, że no, taka osoba no, musi znaleźć alternatywne miejsce do spania. Pojawia się kanapa, salon, być może dodatkowy pokój. I teraz proszę zobaczyć, że kolejną konsekwencją zaraz będzie spadek libido, spadek bliskości w relacji intymnej, w której jesteśmy z naszym partnerem, partnerką. Kolejną konsekwencją będzie coraz bardziej idąca za tym izolacja, no bo zaczynamy adaptować się do tego, że zwyczajnie w świecie śpimy w dwóch niezależnych sypialniach. Mamy swoje przestrzenie azylu, natomiast nie rozwiązujemy problemu, który w ogóle doprowadził do tej sytuacji.
0: I na moment tutaj postawmy
1: albo chrapania, albo bezdechu.
0: Kropkę, bo zmierzamy do tego, że może nastąpić rozpad życia rodzinnego. A czy chrapanie można wyleczyć i jak sobie z tym radzić? O tym będziemy rozmawiać za moment. Doktor Wojciech Kuczyński, somnolog i pulmonolog, jeszcze z nami zostaje. Let me tell you what I'm talking about, baby. Come on.

0: 26 minut pozostało do godziny 10, a my jeszcze przez chwilę rozmawiamy o chrapaniu.
1: Poranek czwórki.
0: I w związku z tym razem z nami dr Wojciech Kuczyński, somnolog i pulmonolog. Rozmawiamy o chrapaniu i tutaj naprawdę padły dramatyczne słowa, że chrapanie może doprowadzić do rozpadu życia rodzinnego i nie można tego lekceważyć. Ale ja chciałam zapytać, czy chrapanie da się wyleczyć? Bo mam wrażenie, że to jest taki problem, który z jednej strony jest poważny, a z drugiej strony jest dosyć mocno lekceważony i ma się takie przekonanie, że w ogóle to jest tylko jakaś fanaberia i że to nie jest żadna jakaś poważna przypadłość i wszyscy się muszą z tym pogodzić. W rodzinie.
2: Zacząłbym od tego, że mam szczerą nadzieję, że nasi słuchacze zrozumieli z tego naszego krótkiego wywiadu ten główny przekaz, którym jest to, że jeżeli mamy pacjenta, który chrapie, to w pierwszej kolejności wymaga postawienia rozpoznania i właściwej diagnostyki. Oznacza to, że nie możemy każdego pacjenta traktować jako pacjenta, który mając problem chrapania, zastosujemy uniwersalną metodę, która rozwiąże wszelki problem. Powinna być metoda terapeutyczna dobrana do przede wszystkim schorzenia, z którym pacjent się boryka, w oparciu o prawidłowo postawione rozpoznanie. A teraz podam przykład. Możemy mieć na przykład problem dziecka, które również chrapie głośno i donośnie, u którego w momencie, w którym wykonamy badanie diagnostyczne i potwierdzimy na przykład bezdechy występujące w nocy związane z chrapaniem, to metodą z wyboru będzie leczenie operacyjne pod postacią usunięcia migdałków. Wówczas możemy powiedzieć o tym, że problem chrapania zostanie w pełni wyleczony w momencie, w którym zwiększymy przede wszystkim to światło dróg oddechowych. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który na przykład ma chrapanie pozycyjne występujące wyłącznie w pozycji snu na plecach, również możemy zaproponować skuteczną metodę, którą będzie ograniczanie możliwości snu w pozycji na plecach, na przykład przez różnego rodzaju poduszki profilowane, czy tak zwane plecaki do spania. Natomiast jeżeli problem jest zgoła inny, mówimy o bezdechu, to wówczas powinniśmy takiego pacjenta wspierać przede wszystkim, czy to tak zwaną protezą oddechową, czyli potocznie zwane aparaty CPAP, czy może tak zwanymi wkładkami wysuwającymi żuchwę. Można również pokusić się o skierowanie takiego pacjenta na zabieg, jakim jest laseroterapia podniebienia miękkiego, celem również zwiększenia światła tych dróg oddechowych. A zatem prosiłbym, abyśmy nie wrzucali każdego pacjenta, który chrapie, do jednej takiej dużej grupy, bo to chrapanie wymaga postawienia rozpoznania, wymaga ukierunkowania później leczenia. Tak,
0: aby a czy takie rzeczy, jak na przykład leczenie. Plastry na nos, jak jakieś opaski, jak aplikacje monitorujące chrapanie, czy to w ogóle ma sens, czy raczej jest tylko jakimś chwytem marketingowym i jednak możemy sobie to darować, bo to i tak nic nie pomoże?
2: W dużej mierze niestety jest to chwyt marketingowy.

0: I tutaj w szczególności należy wspomnieć o różnych suplementach, które są bardzo często dostępne w aptece bez recepty. Należy powiedzieć wprost, takie rzeczy nie działają.
1: Ja jeszcze mam na koniec jedno pytanie. Skoro już wiemy, że taka gadżetologia nie działa i wiemy, że tak naprawdę z tym chrapaniem powinniśmy udać się do lekarza, mając świadomość tego, że somnologów w Polsce jest 4, to właściwie do jakiego lekarza udać się z problemem chrapania?
0: Lekarza pierwszego kontaktu.
1: Pomoże.
0: To jest wyjątkowo proste, chociaż być może mało intuicyjne. Każdy z nas w pierwszej kolejności powinien się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu i zapytać o to, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy. Dlatego, że lekarz pierwszego kontaktu powinien pogłębić nieco wywiad dotyczący tego, czy borykamy się tylko i wyłącznie z chrapaniem, czy mamy jakieś choroby współistniejące. Wówczas to on powinien skierować nas na właśnie właściwą diagnostykę. I tak jak powiedziałem, somnologów w Polsce jest 4, ale to nie oznacza, że tylko te 4 osoby w Polsce wykonują badania diagnostyczne w kontekście zaburzeń snu. Bardzo często jest tak, że zgłaszają się do nas pacjenci, którzy mieli wykonane badania diagnostyczne w innych miejscach, a zwyczajnie w świecie proszą o konsultację i omówienie wyniku, który otrzymali. Jest wiele badań, które są dostępne również w ramach ścieżki Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również w ramach ścieżki komercyjnej, które umożliwiają postawienie tego rozpoznania. I tak jak powiedziałem, rozpoznanie jest tutaj kluczem, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o wielu innych typach chrapania, które występują w nocy, na przykład tak zwanym chrapaniu REM zależnym, czyli u pacjentów w trakcie fazy snu REM również bardzo często dochodzi do chrapania. To jest takie chrapanie, które nie zależy od pozycji snu, ale zależy od fazy snu, w której się znajdujemy. Dlaczego? No bo faza snu REM charakteryzuje się tym, że mamy wówczas sny i jesteśmy całkowicie zwiotczeni. I teraz, jeżeli jesteśmy zwiotczeni, nasze mięśnie szkieletowe ulegają swego rodzaju wyłączeniu, no to wówczas trudniej nam jest o nabranie prawidłowego oddechu, a tym samym łatwiej jest o bezdech czy właśnie wspomniane chrapanie.
1: I nagle się okazało dzisiaj w poranku, że temat chrapania jest niezwykle fascynujący, bardzo też złożony. Nie można go trywializować i to zarówno po dwóch stronach i jeżeli chodzi o osoby, które chrapią i jeżeli chodzi o osoby, które są tak zwanymi współspaczami, ta osoba też jakby w tym wszystkim jest i trzeba o tym pamiętać. Myślę, że kiedyś jeszcze do tego tematu to wrócimy. Wiem, że nie udało nam się tego tematu totalnie wyczerpać, a tak jak on powiedział, w Polsce chrapie co trzecia osoba. Somnologów jest tylko 4, ale tutaj optymistycznie już wiemy, że jeżeli mamy problem z chrapaniem, to powinniśmy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i tutaj ta pierwsza pomoc powinna nam być udzielona. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce o poranku. Doktor Wojciech Kuczyński, somnolog i pulmonolog, dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję, no i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.

0: 13 minut pozostało do godziny 10. To oznacza, że poranek pomału dobiega końca. Pamiętajcie, że dzisiaj poniedziałek, więc może być intensywnie, może być zabawnie, może być trochę chaotycznie, ale dlatego warto zacząć ten poniedziałek bez spiny. Muzyczka nam tutaj gra, kawa mam nadzieję, że już zadziałała, a Lulu Zupczyńska już sprawdziła prognozę pogody, bo mówi, że jest freakiem.
1: Tak, ja zawsze sprawdzam.
0: Ale że co, że wychylasz się za okno i tam patrzysz?
1: Nie, słuchaj, wszystkie serwisy pogodowe, wiesz, otwarte, wszystko.

0: lekko jest u mnie cały czas.
1: Ja ale wiem, to dlatego, że jesteś DJ-ką i grasz na zewnątrz? Czy?
0: Też, tak, ale nie zawsze, latem, no oczywiście tak. Ale wiesz, ja lubię być przygotowana, nie wiem, może to jest taki właśnie kink jakiś.
1: Ale co, że zawsze masz jakąś kurtkę przeciwdeszczową?
0: Zawsze, musi być przecież.
1: Parasolka czy coś?
0: Musi być kurteczka, musi być parasolka, to wiesz, jak są chmury, tak, zdecydowanie. Długi, krótki rękaw, zawsze można zmienić. Ja jestem przygotowana na wszystko, także kochani, ze mną nie zginiecie, jeżeli się gdzieś wybierzecie.
1: To dobrze, że ty za chwilę tę pogodę tutaj przeczytasz.
0: Dokładnie.
1: Tuż punktualnie o godzinie.

0: właśnie dzisiejszym. Będzie też wspominka rozmowy z Liwką. Będziemy rozmawiać o festiwalach, będziemy rozmawiać jak zawsze o festiwalach, jak zawsze o wydarzeniach, koncertach. No i walizeczki oczywiście będzie można wygrać, ale to wiemy.
1: Dużo nowości. Po godzinie 10:00 w czwórce. Czwórka to słychać. Namawiam do tego, żeby zostać razem z nami na fali. Ja sama bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego poniedziałku. Have fun, bawcie się dobrze. I tak jak powiedziałam, może poznacie miłość swojego życia. Nigdy nie wiadomo, co się w poniedziałek wydarzy. I potem cały następny tydzień będzie naprawdę wspaniały. I takiego wspaniałego poniedziałku wam dzisiaj życzę. Wszystkiego dobrego. Kasia Dydo, do usłyszenia.
2: Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy, czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

Zawsze pewne to samo, po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Ostatni dzień wakacji zapowiada się dosyć przyjemnie. Nie wszędzie zobaczymy dziś słońce. Na termometrach aktualnie około 17-19 stopni na północy, 19-22 w centrum i około 22-23 stopnie na południu kraju. Spodziewamy się raczej umiarkowanego zachmurzenia. Lokalnie chociażby na północy chmur może być więcej. Mogą pojawiać się także przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie. W centrum i na południu będzie to około 25-27 stopni. Na zachodzie podobnie. Nad samym Bałtykiem jak zawsze chłodniej, około 20-22 stopni. Wiatr 30 km na godzinę, choć na zachodzie może dochodzić już nawet do tej nieprzyjemnej 40. Mimo to zapowiada się dosyć miły dzień. Łapcie kremy przeciwsłoneczne i korzystajcie z ostatnich chwil wakacyjnej aury.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniwa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, letni jeszcze poniedziałek mimo wszystko. Teoretycznie dzisiaj ostatni dzień wakacji, co prawda. Ale właściwie zależy dla kogo, tak jak tutaj sobie rozmawiamy w studiu. Jeżeli jesteście uczniami szkoły podstawowej albo liceum, no to oczywiście tak, zgadza się. Trzeba jutro założyć jakiś golowy strój, podciągnąć pod kolanówki, poprawić krawat i udać się do szkoły. A jeżeli jesteście studentami, no to macie jeszcze miesiąc laby przed wami, oczywiście. No i poza tym do jesieni jeszcze 23 dni, także możemy nadal cieszyć się jeszcze przez chwilę tą letnią aurą. I ja jestem zresztą zdania, że można się cały rok cieszyć nią za sprawą muzyki oczywiście. Na pewno tej, którą ja serwuję wam w czwórce. No i tego nie zmienią żadne daty, żadna pogoda za oknem. Zaczęliśmy w rytmie disco i tak jeszcze będzie przez chwilę. Tiny Things, Questlife, Hit It Off to jest nowa wersja hitu z 1979 roku, prosto z wytwórni Glitterbox, a potem Every Time You Touch Me w remiksie Dave'a Lee, legendy disco. Letnio, lekko, tak dzisiaj być powinno.

Już prawie 19 minut po godzinie 10 na zegarach. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No a w Kuśnikach nadal lato, jeszcze lato. To właśnie tak jak w utworze Jamie'ego XX Still Summer. Wspaniałej, niedocenionej troszeczkę perełki, powiedziałabym, z 2020.

1994 roku. Chciałam wam ją dzisiaj przypomnieć. Jamiego XX przedstawiać pewnie nie muszę. Jest to artysta, który stanowił połowę duetu DXX, ostatnio reaktywowanego, które zresztą zagrało na Openerze w tym roku. Sam utwór wyszedł na pięknym, mocno elektronicznym albumie In Waves. To był drugi solowy album Jamiego. Po 9 latach wydany po albumie Color we wrześniu 2024 roku. No i cóż, fala emocji, fala doświadczeń. Moment też po pandemii, bo Jamie tworzył te utwory właśnie wtedy. Euforyczny, melancholijny jednocześnie, dziwne połączenie. No i też bardzo taneczny. Sporo gości, Robin, Honey Dijon, The Avalanches chociażby również. No a także John Glacier czy Panda Bear. Samo z tym Steel Summer przeszło bez echa, obok takich bangerów jak właśnie Body on the Floor z Honey Dijon. No ale myślę, że fajnie sobie ten utworek przypomnieć właśnie w ostatni dzień takich szkolnych wakacji, jakie miały miejsce. Skoro elektronicznie, no to jeszcze do tego premiera sprzed 3 dni Vintage Culture Kevin Brower, Togower, Selecta. To teraz dla was w czwórce.

0: Ależ elektronicznie się zrobiło pięknie, tak jak lubię. To było Vintage Culture, Kevin Brower, Togower Selecta, premiera. No właśnie, bo zawsze mamy dla was parę doskonałych premier na playliście czwórki.
1: Nowość w czwórce. To słychać.
0: W tym tygodniu na playliście czwórki fantastyczna nowość elektroniczna. Fritz Kalkbrenner i Cale Parker, It Often Be. Bardzo świeży numerek, wyszedł 24 lipca tego roku nakładem Intercord Records. Sam Fritz Kalkbrenner to oczywiście młodszy brat bardziej znanego mimo wszystko od niego Paula Kalkbrennera, znanego chociażby z filmu Berlin Calling. Ale brat nie odstaje, również dzielnie reprezentuje rodzinę Kalkbrennerów, łączy house i elektronikę z takim bardziej piosenkowym podejściem i czasami też własnym wokalem. Akurat w It Often Be pojawia się Cale Parker, piękny, przystępny numer popowy, house'owo-popowy, czyli taki jak to ostatnio jest popularne na różnych playlistach streamingowych i nie tylko. Dużo bardziej piosenkowo mimo wszystko niż poprzednie produkcje Fritza. No i to jest taki nowy etap brzmienia, który rozwija już przynajmniej od roku. Fritz Kalkbrenner i Cale Parker, It Often Be, to na playliście czwórki, a potem premiera ode mnie sprzed niecałego tygodnia. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats, Cake, bardzo długa kolaboracja. Long Jacket dla was teraz w czwórce.

Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami do godziny 13. Dziś wiele, wiele dobrych piosenek oczywiście, ale nowości przede wszystkim. Nowości, premier. No i jeszcze jedna wspaniała nowość dla was dzisiaj to będzie Inner City, legendarny projekt house'owy. Za Stephanie Christian, numer Turn Me On, bardzo, bardzo świeża premiera, bo wyszła dosłownie 2 tygodnie temu. Oczywiście w wytwórni Glitterbox, bo gdzie? Samo Inner City kojarzyć możecie chociażby z takich utworów jak Big Fun, czy też chociażby Good Life. To były hiciory, absolutne hiciory house'owe lat 90. i 2000. Inner City założył w 87 roku Kevin Sanderson, który odpowiedzialny był również za współtworzenie brzmienia Detroit Techno razem z The Belleville Tree. Jeżeli chodzi o Inner City, to oczywiście dużo bardziej melodyjna historia. Jest tam znacznie więcej soulowych wokali i tej popowej melodyjności, tych pięknych piano stabów, które kojarzyć możemy z house'em lat 90. Na tych dawnych numerach śpiewała Paris Gray, to ona jest odpowiedzialna za ten piękny wokal w numerach Inner City. Tym razem Stephanie Christian zaśpiewała Turn Me On. Brzmi współcześnie, ale jednocześnie jest tam taka właśnie retro nutka tego dawnego Inner City. Dzisiaj zresztą jest to już historia rodzinna, bo Sanderson tworzy ze swoim synem Dantiezem Sandersonem. Turn Me On teraz zagra dla was w czwórce. Moim zdaniem to jest absolutny hicior tego lata, które niestety już się kończy, ale nadal możemy jeszcze posłuchać troszeczkę tych wakacyjnych nutek. Inner City, Stephanie Christian, Turn Me On, a potem Adelphi Music Factory Studio 60.

To było Adelphi Music Factory Studio 64. Piękna house'owa perełka z zeszłego roku. No i cóż, konkurs czwórka na walizkach dobiegł końca. Moi drodzy, przedziwne jest to uczucie, bo codziennie byliśmy właściwie z tym konkursem tutaj w czwórce. Ale uwaga, nadal można jeszcze zgarnąć taką fantastyczną walizeczkę firmy Ochnik na koniec tych gorących, kapryśnych wakacji. Wejdźcie na nasz Instagram. W ogóle warto na niego wchodzić, bo jest tam dużo ciekawych rzeczy. Mamy też tam posta, gdzie możecie pisać w komentarzach, jaki jest wasz wakacyjny niezbędnik. No i ta walizka może być wasza. Do 2 września możecie te odpowiedzi zapisywać w komentarzach i jeszcze zgarnąć sobie taki gadżet do zapakowania. No bo lato jeszcze trwa. Można gdzieś wyjechać, zwłaszcza, że na południu na przykład lato będzie jeszcze trwać do października, a pa, może nawet do listopada. My podróżujemy dalej muzycznie. W gorącą latynoską podróż zabierze nas Kryptogram z numerem Olvidare. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13 za mikrofonem.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.

0: a mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Na zegarach 11.
1: Pogoda.
0: Ostatni powiew wakacyjnej aury. Termometry pokażą dziś około 21-22 stopni Celsjusza nad morzem i na północy, 24-27 stopni w centrum, do nawet 28 stopni na południu Polski. Najcieplej w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Około 25-26 stopni w Warszawie i Łodzi, 24-26 we Wrocławiu i Poznaniu, około 26-27 w Krakowie i Katowicach, a w Gdańsku i Szczecinie około 21-23 stopni. Na niebie sporo chmur, mimo to w wielu regionach możliwe są przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie niewykluczone są także pojedyncze burze. Wiatr raczej umiarkowany, około 30 km na godzinę. Biometr, jak to nasze polskie lato, trochę nieprzewidywalny.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Kugar, czyli Lulu Zupczyńska, z wami do godziny 13. Rozbudzamy się, rozbujamy się niedługo również na ten tydzień. Ja się dopiero stabilizuję po tych letnich atrakcjach, po letnich festiwalach. Byłam w tym roku na 12. Słuchajcie, policzyłam sobie ostatnio, to jest mój osobisty rekord. Naprawdę gigantyczna praca, wbrew pozorom, pojechać na takie 12 festiwali. Ciekawa jestem, jaki jest wasz wynik i w ogóle jaki jest wynik na przykład jakiegoś takiego festiwalowego rekordzisty. Ile człowiek może znieść tych festiwali? Ile? Naprawdę się zastanawiam. Myślę, że co tydzień to już jest taki naprawdę maks. No więc dobrze, stabilizujemy się razem. Nie wiem, jak to będzie tej jesieni, ale jakoś to będzie, jak mawia moja mama, nigdy nie było jakoś tak, żeby jakoś nie było. Dobrze, będziemy grać dalej radośnie, będziemy grać energetycznie, żeby rozjaśnić sobie ten czas, nie tylko ten jesienny w przyszłości, ale ten dzisiejszy czas, ostatni dzień sierpnia, przecież ostatni dzień wakacji. Ten Snake, Coma Cat w miksie Purple Disco Machine, a potem Kira Divine i Marcus Tolliver. Archaeology w czwórce dla was.

Wiadomo, że w poniedziałek najlepiej myśli się o piątku. No ja już myślę, dlatego przychodzę do was z zapowiedzią tego, co wam zaprezentuję wieczorem tego właśnie dnia. A będzie to poza najświeższą selekcją klubową, poza tymi premierami elektroniki, które zwykle wam serwuję, również retransmisja seta Diany Durus z festiwalu Venus Rising. To był festiwal, który zadebiutował w maju tego roku w Dolicach, niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Dwudniowy, międzynarodowy również festiwal muzyczno-artystyczny, którego centrum stanowiły kobiety działające w muzyce, sztuce i kulturze. Bezpłatny, otwarty, no i również poza muzyką elektroniczną pojawiły się live paintingi, warsztaty DJ-skie czy wydarzenia edukacyjne, a w line-upie znalazły się zarówno takie postaci polskiej sceny jak Magda czy właśnie Diana Durus albo Roma Leopard, jak i zagraniczne artystki, chociażby Lafleur czy Cassie. Diana Durus zagrała pięknego, melodyjnego seta, którego zaprezentujemy wam w paśmie muzycznym w piątek o godzinie 22. Niezwykle doświadczona artystka, bo jej kariera zaczęła się już w 97 roku, prawie 30 lat. Grała również na Ibizie w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii i nawet USA. Także jestem pewna, że jej set będzie pokazem tych właśnie umiejętności i tego doświadczenia, które nabyła w czasie swojej DJ-skiej drogi. Zaczynała od techno, potem grała też tribal, progressive, również elektro. Teraz trochę house'u pojawia się także w jej setach. Bardzo jestem ciekawa, czy spodobałaby jej się moja selekcja. Mam nadzieję, że tak, byłby to wyraz wielkiego uznania. No to dla niej zadedykuję teraz te właśnie dwa kawałki. Vice, Byron Stingley, Love You i Soul Avergence, Reaching. To na dobry początek tygodnia.

Soul Avengers Reaching. Wysłuchacie oczywiście czwórki, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Dzisiaj nadzwyczaj dużo nowości. Zdecydowanie to było w ogóle bardzo obfite lato pod kątem premier. Dziwne, bo zazwyczaj jednak wakacje nie są takim właśnie premierowym okresem. Raczej artyści wydają swoje nowe utwory.

na jesień, ewentualnie na zimę. Ale ja się bardzo cieszę. To bardzo dobrze zawsze takich nowości sobie posłuchać, odświeżyć swoją playlistę. No i tak właśnie na streamingach wylądowała ostatnio wspaniała świeżynka od klasyka muzyki house, czyli od Shape Shifters. Właściwie tydzień temu ukazał się utwór On The Way Up, wydany w Glitterbox. Trochę nowy rozdział w twórczości Simona Marlina, czyli właśnie człowieka stojącego za The Shapeshifters, autorem kultowego Lola's Team chociażby. Do numeru zaprosił nowojorski zespół 79 and 5, którego muzyka łączy undergroundowe disco, funk oraz współczesny soul. No i oczywiście słyszymy tu takie wspaniałe, wielogłosowe, kobiece wokale, które są podstawą większości numerów The Shapeshifters. Jest to też zapowiedź nowego albumu. No, wygląda na to, że szykuje się kolejna era The Shapeshifters. Mi się to bardzo, bardzo oczywiście podoba, bo naprawdę twórczość Simona jest mi bardzo bliska od wielu lat. Zresztą nie tylko mnie, ale również wielu hausiarzom. Zawsze śledzę jego sety, DJ sety publikowane na social mediach. No i przede wszystkim jego muzyka trafia do serduszka, przecież o to w muzyce chodzi. Shapeshifters 79 and 5 On The Way Up, a potem Juarez i Andrews This Funky, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, do godziny 13:00.

0: A my dziś podróżujemy niby nie tak daleko, ale nie jest to jednak najbardziej popularna destynacja, szczególnie latem. Panie i panowie, Finlandia.
1: Igłą po mapie.
0: Rafa FL Suerte to kawałek, który wyszedł w 2020 roku jako pierwszy singiel wydany przez własny label Rafa FL, właśnie How We Do Music. Niech was nie zmyli ta hiszpańska nazwa, bo tak naprawdę Rafa wykorzystał w tym utworze sample z tak zwanej Jevan Polka, czyli fińskiej pieśni, której historia sięga końca XVIII wieku. Natomiast sam tekst został napisany przez Eino Kettunena w roku 1928. Jevan Polka, czyli po prostu Polka Jewy, czy też Ewy po polsku. W latach 90. tę piosenkę spopularyzowała fińska grupa Loituma. Nagrała słynną akapelę i w 2006 roku ten fragment tej wersji stał się właśnie internetowym memem Loituma Girl, czy też Lickspin. Być może niektórzy z was kojarzą tego mema do fragmentu tej wersji fińskiej pieśni. Anonimowy autor stworzył wiralową

animację z anime Bleach, której bohaterka Orihime kręci porem, czy też zieloną cebulką, dlatego w aktualnych wydaniach tej piosenki pojawia się właśnie to warzywo. To był niezwykle popularny mem w 2006 roku i nawet ja go pamiętam. Wszyscy wtedy kręcili porami i słuchali tejże właśnie piosenki. Być może sobie to przypomnicie, jeżeli pamiętacie chociaż fragment tego utworu, bo jest to właśnie dokładnie to, co pojawia się w utworze Suerte Rafa F.L. No i cóż, suerte to znaczy po hiszpańsku po prostu szczęście. Dlaczego akurat szczęście? Nie wiem. Ale ponieważ suerte, to dorzucę wam jeszcze do tego Ameryki Południowej troszeczkę. Nicola Fasano i Paul Jockey, La Cumbia de la Barra. Sama cumbia to muzyka i taniec pochodzące z Kolumbii. Ostatnio bardzo zresztą popularne w kraju nad Wisłą, chociażby za sprawą imprez kolegów moich z Laboratorio Tropical, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale najpierw podróż przez góry i lasy Finlandii i również w czasie. 20 lat cofnijmy się do tego memicznego utworu. Rafa FL, Suerte, Nicola Fasano and Paul Jockey, La Cumbia de la Barra.

Nicola Fasano, La Cumbia della Barra. I od razu się zrobiło tak wakacyjnie i tak hiszpańsko, czyli tak jak ja lubię najbardziej osobiście. Uwielbiam te latynoskie klimaty. No i to zawsze przypomina mi jednak o tych podróżach. Możecie nadal zgarnąć w czwórce walizeczkę firmy Ochnik. Już to są ostatnie dni takich możliwości, co prawda, ale nadal ta możliwość istnieje. Zajrzyjcie na nasz Instagram, tam konkurs do 2 września. Możecie jeszcze zgarnąć walizkę. Wystarczy, że napiszecie nam, jaki jest wasz wyjazdowy niezbędnik. No ja osobiście muszę mieć zawsze książkę i zatyczki do uszu. Bardzo wszystkim polecam na dalekie podróże ten gadżet. Niezbędny, zwłaszcza w tych hotelach zagranicznych, które mają takie

cienkie ściany. Ale można też założyć na przykład słuchawki i posłuchać sobie dobrej muzyki. To zawsze jest fantastyczny pomysł. Dlatego dla Was teraz adio.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęło...

0: Mam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
4: Wręczę ci mandacik.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.

0: minęła 12.
1: Pogoda.
0: Ostatnie chwile ciepła przed nami. Dziś temperatury wciąż jeszcze wysokie, od około 21-23 stopni na północy do 26-28 stopni Celsjusza na południu. 26 stopni w Warszawie i Łodzi, 26-27 w Krakowie i Katowicach, 24-26 we Wrocławiu i Poznaniu, w Trójmieście i na północy około 21-23 stopni. Do tego jednak sporo chmur, miejscami możliwy jest nawet deszcz. Ciśnienie atmosferyczne w normie, w granicach 1014-1018 hektopaskali. Na poziomie morza może to być nawet 1024 hektopaskale. W najbliższych dniach temperatura powinna utrzymać się jeszcze w okolicach 22, nawet 25 stopni, ale nie liczyłabym już na wielkie upały. Temperatury będą stopniowo zbliżały się do tych zdecydowanie bardziej jesiennych.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak?
3: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja.
4: Takie

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, rozpędza dzisiaj wasz poniedziałek, no i również cały tydzień muzycznie, a robię to za pomocą najlepszej elektroniki, najlepszego disco i najlepszego house'u. Oczywiście indie też się troszeczkę tam przewija przez te selekcje, ale moi drodzy, ja już jestem po jednej kawie, czekam na drugą, myślę sobie w ogóle, że jak się ekspres zepsuje, co się niestety czasami dzieje, to jest straszna tragedia. I trzeba sobie nadrobić, jak muzycznie chociażby. Niech nam to zrobi A Notter w kawałku How Do You Feel. Levan Kali zaśpiewała w tym utworze. Jest to premiera dosłownie z ostatniego miesiąca. No i co? Rozbudzamy się dalej w czwórce dla was.

0: minut po godzinie 12. No i to już chyba pora na dobrą porcję klasyków dla Was.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Dzisiaj na warsztacie Broński Beat i Small Town Boy. Oryginał ukazał się w 1984 roku i był debiutanckim singlem brytyjskiego trio Broński Beat. Za wokal odpowiadał Jimmy Somerville. Jego wysoki falset stał się znakiem rozpoznawczym tego zespołu. No i cóż, produkcyjnie jest to absolutna esencja lat 80. Wspaniałe, soczyste syntezatory, pulsujący bas i ta elektroniczna perkusja, oszczędna aranżacja również, to był znak tych czasów. No i główny motyw, który zapada od razu w pamięć, wydaje mi się, że całe lata 80. są w ogóle zbudowane na takich motywach i moim skromnym zdaniem do tego powinniśmy w muzyce wrócić, żeby robić muzykę, którą się zapamiętuje. Tekst utworu Small Town Boy opowiada o młodym człowieku, który opuszcza swoje rodzinne miasto i szuka dla siebie po prostu nowego miejsca. Nie jest mu dobrze tam, gdzie mieszka. To jest historia o samotności, odrzuceniu, potrzebie wolności, no i również oczywiście o inności. Dlatego też ten kawałek stał się hymnem queerowej społeczności. Pozostaje nim do tej pory. Był także ogromnym sukcesem. Dotarł w Wielkiej Brytanii do trzeciego miejsca na liście przebojów. Myślę, że do tej pory aktualny kawałek. Wiele remiksów się pojawiło, wiele coverów również. Swoją wersję wykonał The Soffer. Oczywiście jest to klubowa interpretacja utworu Broński Beat. Fajnie, bo widać, że można taki melancholijny charakter połączyć jednak z tą nowoczesną energią klubową. Ja zawsze takie połączenia lubię, zawsze jestem za tym, żeby powstawały. A do tego dodam Wam jeszcze house'owy banger lat 2000, czyli Robbie Rivera i Bang w remiksie Milk and Sugar. No właśnie, dobry bang sprzed 26 lat, moi drodzy. The Soffer, Small Town Boy, a potem Robbie Rivera i Bang w remiksie Milk and Sugar.

0: Paulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami za mikrofonem w czwórce. No i chciałam tylko lojalnie przypomnieć, że jest taki czas, kiedy gramy co chcecie.
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: W piątek o godzinie 18. To jest właśnie czas dla was. Możecie nam wysyłać swoje propozycje muzyczne na 4@polskieradio.pl.

www.polskieradio.pl. Możecie też zadzwonić 226452100, powiedzieć nam, czemu akurat taki utwór wybraliście, a my wam go tutaj pięknie na antenie sprezentujemy. No i oczywiście możecie także na social mediach napisać swoją propozycję. Piątek, godzina 18. Zapraszamy was. No i można na przykład sobie zażyczyć klasyków. Ja zawsze mówię, że to jest warte takiego życzenia i klasyki zawsze są dobre do słuchania. Dlatego skoro już jesteśmy na ich tropie, no to jeszcze jeden dla was w smacznym remiksie. To będzie kawałek The Jackson 5. Dokładnie tak, rodzina Jacksonów. Właśnie ta, z której pochodzi legenda muzyki pop Michael Jackson. Na ABC wyszło w roku 1970. Było drugim z rzędu numer jeden na liście przebojów od Jackson's 5 w USA po I Want You Back. To był ich najbardziej znany kawałek. No i cóż, zapchnęło z pierwszego miejsca nawet Let It Be Beatlesów. Także był to naprawdę wielki hit. Za sam numer odpowiada The Corporation, czyli producentko songwriterski Dream Team Motownu, Berry Gordy, Freddie Perren i Fons Mizelli. No i ciekawe jest to, że ta muzyka została właściwie zbudowana na bazie pomysłu z I Want You Back, czyli jeden hit urodził właściwie drugi. Podczas nagrywania tego utworu Michael Jackson miał 11 lat zaledwie. No i to właśnie ten jego dziecięcy, niezwykle ekspresyjny wokal jest jednym z powodów, dla których ten numer tak wspaniale się zestarzał. Porównuje on miłość do nauki alfabetu. Ta ABC jest taką właśnie popową lekcją miłości. No trochę tak jest. Musimy się nauczyć, jak kochać tak naprawdę. Nikt tego nie umie sam z siebie. Trzeba mieć, zdobywać doświadczenie, no i nauczyć się tego alfabetu miłości. Niech nam Jackson 5 powie, jak to zrobić, ale w remiksie Disco Doma, czyli francuskiego producenta i DJ-a Quentina Dombresa, czyli Dombreskiego, również pod tym aliasem jest znany. Ten artysta w lipcu zrobił swój refunk remix tego numeru ABC, przenosząc ten wspaniały klasyk w stronę współczesnego disco funku.

0: Joylon Pitch, Saving My Love, to był kawałek disco dla was teraz w czwórce. No ale nie samym disco, oczywiście człowiek żyje. Na naszej scenie alternatywnej dzieje się również dużo ciekawego, dużo muzycznego. Najlepszym tego przykładem Liwka. Tę artystkę gościliśmy chociażby w czwórkowym polowym studiu na festiwalu Defender Salt Wave w Jastarni, gdzie pośród morskich krajobrazów dała fantastyczny koncert na głównej scenie. Był to też wspaniały festiwal, pełen niesamowitych wrażeń i wakacyjnej atmosfery. A z samą Liwką rozmawiał ostatnio również Damian Sikorski w audycji Letni Soundtrack.
1: Często, gdy ukazuje się nowy singiel, mówi się, że to jest nowe otwarcie, ale w twoim przypadku to faktycznie jest takie świadectwo nowego otwarcia, prawda? Mhm. Co takiego się wydarzyło, że właśnie teraz z tym singlem wychodząc twierdzisz, że to jest nowe otwarcie?
2: Co się w sumie nie wydarzyło do tej pory.
1: Okej.
2: Okay. Wydarzyło się dużo. Znaczy, jeżeli chodzi o kierunek muzyczny, to ja miałam dylemat pomiędzy jakimś takim alternatywnym rockiem a elektroniką i tak padło na tę elektronikę. Ale nie wykluczam też, praca nad płytą trwa, więc nie, wy-

0: wykluczam innych brzmień.
1: No ja pamiętam, że przy jednym z naszych spotkań powiedziałeś, że ty lubisz gitarowe brzmienia. Że w ogóle lubisz gitarę.
0: Tak, ale lubię też inne instrumenty.
1: No i super. I w ogóle w tym nowym singlu słychać, że idealnie się odnajdujesz. I w ogóle słyszę inną Liwkę niż wtedy, gdy kilka lat temu spotkaliśmy się przy okazji twojego debiutu. Nie jesteś już Liwką z papieru.
0: W pewnym sensie jestem, ale...
1: Wewnętrznie może.
0: A, wewnętrznie? Myślę, że teraz gdybym miała powiedzieć, co lubię, to o wiele łatwiej by mi było teraz niż te kilka lat temu, no. Ale nawet ja, jak słucham tej płyty, to mam wrażenie, że miałam strasznie jakiś taki grzeczny głos.
1: No ale wiesz, to byłyby twoje początki, no też dopiero zakładałaś tę zbroję, wchodząc w branżę muzyczną i wiesz, dowiadywałaś się, jak ona wygląda i z pewnością przez te 2 lata już po premierze to wiele się zmieniło. Ty na pewno jako nie tylko Liwka, ale po prostu jako osoba zmieniłaś się bardzo.
0: Nieuchronnie.
2: Nieuchronnie, oczywiście, że tak, tak właśnie zmieniają się artyści na swojej drodze muzycznej. Sama Liwka też przeszła dużą transformację. Bardzo ciekawy kierunek teraz w jej twórczości. Ta elektronika, która pojawiła się w nowych utworach, wydaje mi się, że to jest w ogóle nieuchronne. Dziś trudno przed tą elektroniką się obronić, no chyba, że naprawdę gra się taki alternatywny rock albo metal, tego typu kierunki, ale poza tym jednak syntezatory pojawiają się w większości tych nowoczesnych utworów, zwłaszcza popowych, no i również właśnie alternatywnie popowych, tak jak to jest w przypadku muzyki Liwki. No to co, nowy kawałek tej artystki dla was teraz. Poza tobą nic w czwórce.

0: time.
1: Dzięki serdeczne za dzisiaj. Była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, a słuchaliście oczywiście audycji Czwórka. To słychać. Chciałam jeszcze przypomnieć na koniec, że to ostatnia szansa, żeby zdobyć walizkę firmy Ochnik. Wystarczy wejść na nasze social media, na posta o tym właśnie konkursie. No i napisać nam w komentarzach, co tam dobrego zabieracie ze sobą na wakacje. Ja sobie jeszcze przypomniałam, że butelka na wodę jest dla mnie istotnym gadżetem, nawet nie gadżetem, jakim tam gadżetem, to jest mój niezbędnik. No i krem z filtrem, moi drodzy. Trzeba się nawadniać i trzeba się chronić przed słońcem, zwłaszcza na południu, bo tam to słońce naprawdę daje o sobie znać. Dzięki jeszcze raz, mam nadzieję, że wszyscy są już rozbudzeni, rozpędzeni, że kawusia wypita, wakacje zaplanowane również, no i przede wszystkim, że uśmiechy na twarzach już są i niech tam pozostaną. Życzę wam pięknego, ciepłego tygodnia, dobrego nastroju od rana do wieczora, no i przede wszystkim dobrej muzyki, bo to jest w życiu ważne. Takie nie zabraknie nigdy w Czwórce. My się słyszymy już w piątek o godzinie 20, a potem oczywiście jak zwykle w poniedziałek. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Dla województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. RCB wysłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Alerty przed burzami obowiązują dzisiaj od godziny 13 do północy.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie...

0: Spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
0: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
0: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Po reklamie.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Poniedziałkowe popołudniowe. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kamil Jasiński. Przez 3 godziny jesteśmy razem. Chlip, chlip, chlip. Ostatni dzień wakacji. Na które jutro rozpoczęcie roku? No, na to pytanie akurat wam nie odpowiem, ale pojawią się też inne pytania. To wy będziecie zadawać pytania czwórkowe. Gadżety będą do zgarnięcia, więc mam nadzieję, że miło spędzimy najbliższe 3 godziny. Wróżbita pojawi się w naszym studiu, więc też wy wróży nam ewentualnie, jakie będziecie mieli oceny w zbliżającym się nowym roku szkolnym. Kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16:00.

0: Już mamy 18 minut. Po godzinie 13 teraz przenosimy się do słonecznej Italii. No i kolejny dowód na to, że warto dbać o siebie. Otóż zwykła wizyta u fryzjera przyniosła 100 tysięcy euro. Mieszkanka Grosseto w Toskanii we Włoszech zapłaciła 46 euro za ułożenie włosów, ale to nie zmiana wyglądu sprawiła jej największą radość.
1: Kobieta wzięła udział w tak zwanej Lotteria degli Scontrini, czyli włoskiej loterii paragonowej. Zwycięski rachunek został wylosowany i przyniósł jej główną nagrodę 100 tysięcy euro. Szczęście uśmiechnęło się również do właściciela salonu fryzjerskiego. Za ten sam paragon otrzyma on 20 tysięcy euro. Kobieta jest stałą klientką salonu i jak podkreślają włoskie media, korzysta z jego usług od około 35 lat. O wygranej dowiedziała się dopiero po pewnym czasie, ponieważ niemal zapomniała o udziale w loterii. Około 70-letnia Włoszka już wie, na co przeznaczy pieniądze. Chce spełnić swoje marzenie i wyruszyć w podróż dookoła świata. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: No na pewno przed taką wyprawą jeszcze wybierze się do fryzjera, żeby ułożyć sobie fryzurę. No tyle miejsc odwiedzi, podróż dookoła świata, no to jednak włosy muszą być zrobione.
2: To jest nowość czwórki.

Chcę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty przyjdę, ja zmamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

Tiruli, ruli, 24 minuty po godzinie 13. No i to jest ten moment, kiedy w czwórce można zgarnąć nasze czwórkowe klapki Kubota. Absolutnie tylko do wygrania u nas w radiu. Nie można ich nigdzie kupić. Limited edition dostępne tylko i wyłącznie w czwórce. A żeby zgarnąć te klapki, trzeba odgadnąć, jakiż to jest utwór.

No zdecydowanie, tak bardziej na spokojnie. Jeżeli macie pomysł, jaki kawałek został spowolniony, to dzwońcie do naszego studia 226452100. No mogę tylko tyle podpowiedzieć, że bardzo dobrze znany wszystkim utwór, na pewno go kojarzycie, no tylko w tej takiej wersji to właściwie jeden takt, który tutaj został zwolniony. No trzeba pokombinować, trzeba pogłówkować. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony.

0: 27 minut po godzinie 13 i Piotrek jest razem z nami. Dzień dobry, Piotrku.
1: Witam, czekam i jak tam, słuchaczy.
0: Jak tam ostatni dzień wakacji? Przeżywasz?
1: Nie, ja już na tym etapie, że nawet się cieszę, bo dzieci pójdą jutro do szkoły.
0: No także... dobrze. Czyli jesteś zadowolony, tak? Trochę odpoczynku będzie.
1: Nie biaduję.
0: Okej, okay, wszystko jasne. Piotrku, słuchamy twojego pomysłu. Co to za numer?
1: Pierwsze, co wpadło mi do głowy, to Tata Dilera.
0: Kazik, niestety nie. To nie jest to. Nie. Trzymaj okay. się. Dzięki bardzo. Wszystkiego
1: Dzięki,
0: dobrego.
1: Pozdrawiam.
0: Na razie, hej, hej. To był Piotrek, a teraz mamy Andrzeja. Dzień dobry, Andrzeju.
2: No, witam. Cześć.
0: Witamy. Jak u ciebie przygotowania do pierwszego dnia szkoły?
2: W pracy.
0: Stety czy niestety?
2: Stety i niestety, no.
0: Dobrze. Nie zagłębiając się, przechodzimy do konkretów. Andrzeju, słuchamy twojego pomysłu.
2: Daft Punk Around the World?
0: Nie, to nie jest to, to no, nie jest to, ale może by i pasowało, ale nie, to nie ten kawałek. Dzięki bardzo, hej, hej, no i jeszcze razem z nami jest Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
3: No, bo widać, co mi
0: Witamy. Jak samopoczucie poniedziałkowe u kolegi?
3: A dobrze, raz słońce, raz za chmurką.
0: Czasem słońce, czasem deszcz.
3: Tak jest, to wypełni na
0: to. Słuchamy twojego pomysłu, co to za kawałek?
3: Czysty strzał, Metallica na Singlesman.
0: Nie, to nie jest to. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. 226452100, no to posłuchajmy naszej zagadki, posłuchajmy naszego utworu. No i to akurat było przyspieszone. Być może teraz da wam to więcej do myślenia. Być może odgadniecie, jakiego kawałka szukamy. 226452100. Była wersja zwolniona, była wersja przyspieszona. No to czekam na wasze telefony. 226452100.

0: 27 minut pozostało już tylko do godziny 14 i mamy Kamila na linii. Dzień dobry, Kamilu.
1: Witaj, pizza. Jestem, pozdrawiam ze Słonecznej Limanowej. Rozwożę tutaj samochody i znam, a jaki to numer jest?
0: Znasz? No to dobra, no. Słuchamy, Kamilu.
1: Iron Man Black Sabbath.
0: Nie, to nie jest to. To nie jest to. To niestety nie jest to, ale gratuluję pewności siebie, Kamilu.
1: No, dzięki. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. No jeśli chodzi o jedną kwestię, to Kamil miał rację, jest to jakiś utwór gitarowy. 226452100, numer do studia czwórki, posłuchajmy jeszcze fragmentu.

Dosyć mrocznie brzmi w tej zwolnionej wersji, ale wcale nie jest taki straszny. Ten utwór na pewno bardzo dobrze wam znany. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, no a na was czekają czwórkowe klapki Kubota, więc warto dzwonić, warto próbować, warto strzelać. Co to jest za kawałek?

0: 23 minuty pozostały już tylko do godziny 14. Nie da rady. Trudna zagadka dzisiaj chyba się wylosowała. Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Łukaszu, słuchamy twojego pomysłu. Co to za kawałek?
1: Na moje ucho to był Tata Dillera.
0: Już był ten strzał i to nie jest to, niestety nie. Nie. Niestety nie. Trzyma się, wszystkiego dobrego, na razie, hej. No i teraz mamy Natalię na linii. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć Natalio, jak tam u ciebie przygotowania do roku szkolnego?
2: No spokojnie, jak mnie rok szkolny nie dotyczy, to jest okej. Okay.
0: Ale klapeczki by się na pewno przydały, więc słuchamy propozycji.
2: Moim zdaniem to był Black Sabbath Paranoid.
0: Nie, inna dekada, lata 70. możemy wykluczyć, tyle podpowiem.
2: Okay,
0: trzymaj
2: dobra,
0: się, wszystkiego dobrego, na razie, ale miło, że strzelacie w mój ukochany zespół. No i możecie cały czas dzwonić, 226452100, numer do studia czwórki, to posłuchajmy raz jeszcze tej przyspieszonej wersji i tutaj proponuję skupić się na wokalu. Co to za kawałek? 226452100, numer do naszego studia. Klapki Kubota dzisiaj do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony.

0: Cały czas szukamy odpowiedzi, jakiego utworu dzisiaj słuchamy. Najpierw został zwolniony, później przyspieszony i Szymon jest razem z nami. Dzień dobry. Halo, halo.
1: Witam, dzień dobry.
0: Witamy i słuchamy twojej propozycji.
1: Czy jest to System of a Down, Chop Suey?
0: Nie, nie, nie. Trochę starszy zespół niż System of a Down. Pozdrawiam, na razie. Cześć Szymonie, hej, hej. No i mamy teraz Krzyśka. Dzień dobry. Halo.
2: Witamy,
0: halo, Krzyśku. Tak, słyszymy się, świetnie.
2: Świetnie. Słuchaj, czy czasami jest to Limp Bizkit?
0: Nie, to nie jest Limp Bizkit. Nie, nie, nie. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. Trzymaj się na razie, pozdrawiam. No i Natalia jest na linii, halo.
3: Tak, halo, ale już wiem, że to nie to, bo chciałam celować właśnie w System, w Question, ale już powiedziałeś, że nie, więc nie,
0: nie, nie, to nie jest numetalowy zespół, tyle podpowiem. Trzymaj się na razie, hej. I mamy jeszcze Adama. Dzień dobry.
4: Czy to jest zespół Łona?
0: Zespół Łona?
4: Tak.
0: Łona i Weber? Nie.
4: Okej.
0: Niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No, walka trwa, walka trwa. 226452100, numer do naszego studia. Posłuchajmy jeszcze fragmentu.

No, spowolniona wersja to rzeczywiście brzmi jak Doom Metal. 226452100, numer do naszego studia. Wszystkie new metalowe zespoły odpadły, lata 70. odpadły. No to skupmy się na latach 90. Tyle podpowiadam i jeszcze raz posłuchajmy fragmentu. Dwa, dwa, sześć, cztery, pięć, dwa, jeden, zero, zero. Jakiego utworu dzisiaj szukamy? Dzwonicie, no i strzelacie i być może ustrzelicie czwórkowe klapki Kubota.

0: 13 minut pozostało już tylko do godziny 14, no musimy rozwiązać naszą zagadkę. Michał jest razem z nami. Halo Michale.
1: Dzień dobry, pozdrawiam radiosłuchaczy.
0: Pozdrawiamy.
1: Czy to jest Kazik na żywo?
0: Nie.
1: To nie jest to.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam na razie. Teraz mamy Łukasza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, drugie podejście.
0: Dawaj.
2: Nirvana, Hard Shape Box.
0: Nie, ale to jest ten zespół, tyle mogę powiedzieć, ale to nie jest Hard Shape Box. Na razie, pozdro, hej, hej. Ale jest drugi Łukasz na linii, halo?
3: Proszę czekać, twoje.
0: Pipu, pipu, pipu. Łukasz, dobra, Kuba jest razem z nami. Siemano. Halo? Kuba?
4: O matko, przepraszam, ja strzelam, tak jak tutaj mi podpowiadają koledzy z roboty, Something in the Way od Nirwany?
0: Nie, trochę bardziej dynamiczne. Na razie, dobra. Trzymaj się, wszystkiego dobra, dobrego, ale z tej samej płyty, co Something in the Way. No i jeszcze mamy Łukasza, halo?
5: A halo, jestem?
0: Siemano.
5: Myślałem o Metalice, ale
0: już wiemy,
5: chyba,
0: że to Nirvana.
5: No właśnie, także nie mam strzału. Dzięki serdecznie.
0: Trzymaj
5: pozdrawiam.
0: Się wszystkiego dobrego, okay. Czy nie wymieniłbyś składu Nirwany ani dyskografii. Dobra, mamy jeszcze Piotrka, halo?
6: Hej, to ja po raz.
0: Cześć,
6: drugi.
0: Piotrku.
6: No jeżeli to będzie Nirvana, to tylko Come As You Are mi przychodzi.
0: Tak, to jest to, brawo! Brawo. Lubisz Nirwanę?
6: Uwielbiam.
0: No to świetnie się złożyło i proszę bardzo, Nirwaną wygrywasz. Czwórkowe klapki Kubota są już twoje i słuchamy Nirwany na dobry początek tygodnia. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
6: Pozdrawiam.
0: Hej, gratuluję.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Pogoda u naszych zachodnich sąsiadów. Otóż tegoroczne lato w Niemczech było pod wieloma względami rekordowe, a fala upałów z końca czerwca największa w historii pomiarów i przyczyniła się do suszy, wysychania rzek i pożarów lasów. Wynika ze wstępnego bilansu niemieckiej służby meteorologicznej. W wielu miejscach w Niemczech temperatury przekroczyły w tym roku 40 stopni.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 14, druga godzina naszego spotkania przed nami. MYD za nami, Song for You, bardzo dobry utwór, jak pojawia się krowi dzwonek, to zawsze mnie to rusza. Znaczy nie ruszyło mnie aż tyle, żebym wstał tutaj z fotelika, ale jednak fajnie się troszeczkę było pobujać. Dobrze, przez dwie godziny jesteśmy jeszcze razem i już za moment nasze zgadywanki. No, zbliża się początek roku szkolnego, więc być może jakieś hasło właśnie ze szkołą dzisiaj się pojawi. Do zgarnięcia będzie butelka firmy Alpinus, trytanowa, więc na pewno przydatna, być może i do szkoły. Już za moment odpalimy nasze zgadywanki. Mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Metronom i za nami muzyka François Gelafou. No i czas na nasze zgadywanki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Przypominam zasady. Ja znam hasło, ale to wy zadajecie pytania, a pytania zadajecie dzwoniąc do naszego studia. Pierwsza dzwoniąca osoba na rozkręcenie naszej zabawy ma możliwość zadania dwóch pytań, no i później jeden strzał. 226452100 numer do naszego studia. Dzisiejsza kategoria to Witaj Szkoło.

Kończą się wakacje, chlip, chlip, chlip. Więc już temat szkolny dzisiaj się pojawia. Kategoria szkoła. 226452100. Numer do studia czwórki. Czekam na wasze telefony.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14. Dzisiejsza kategoria to szkoła i Maciek jest razem z nami. Dzień dobry. Halo, halo?
2: Halo, halo?
1: Cześć Maćku, siemanko, jak tam u ciebie dzisiaj?
2: Cześć, a dziękuję ślicznie. Właśnie szał zakupowy przedszkole dzisiaj się odbył, ale uzbroiłem w temat małżonka, także...
1: No dobrze, ale wszystko już jest? Kupione?
2: Tak, no prawie, z tego co wiem, to prawie wszystko, to detale do dopięcia.
1: No dobrze, to najważniejsze, kamień z serca. Słuchamy więc pytania, dwóch pytań.
2: Mam dwa, tak?
1: Tak.
2: Dwóch pytań. Dobrze. Czy to jest rzecz, przedmiot używany przez ucznia w trakcie lekcji?
1: Tak.
2: Czy hasło to jedno słowo?
1: Nie.
2: No to trzeba strzelić już teraz ciemno.
1: Tak.

0: tak, tak.
1: No na razie mamy ocean możliwości.
2: Zeszyt w kropkę.
1: Nie, to nie jest to. Niestety nie. Pozdrawiam serdecznie i samych piątek życzę oczywiście, Maćku. Trzymaj się, na razie. Hej, hej. Wszystkiego dobrego. No i mamy Patryka. Halo, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
1: Witamy i słuchamy pytania, Patryku.
3: Czy to chodzi o rzecz papierową, bardziej coś na zasadzie bloku zeszytu, czy zeszyt generalnie papierowy?
1: Nie.
3: Nie. To będzie w takim razie, ja strzelam w kredki.
1: Nie, to nie są kredki. Niestety nie. Trzymaj się, pozdrawiam. Dzięki. Serdecznie. Hej, hej. No i na linii mamy Janusza. Halo, halo.
4: No cześć, cześć.
1: No witamy, Januszu, słuchamy.
4: Czy to jest coś głośne?
1: Nie.
4: Nie głośne, bo bym miał być pierwszy dzwonek. No jak szkoła, to miał być pierwszy dzwonek. Jak nie jest głośne, to będzie linijka.
1: Nie, to nie jest linijka. Pozdrawiam, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No i razem z nami jest Dorota. Dzień dobry, Doroto.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witamy, słuchamy pytania.
5: No to ja strzał totalny.
1: Dobra.
5: Zadam pytanie, czy tego się używa w zeszycie na przykład?
1: Nie. No i proszę bardzo. No i
5: to służy do czytania.
1: To jedno pytanie w zeszycie, już mówię nie, i teraz strzelasz, tak.
5: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Ale możesz strzelić jeszcze, Dorota.
5: Książka?
1: Nie, to nie jest książka. Nie, nie, nie. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria szkoła. Witaj, szkoło, wracamy. 1 września już jutro. Czekam na wasze telefony. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 226452100 to jest numer do naszego studia i mamy na linii Patryka. Dzień dobry, Patryku.
2: Witam serdecznie.
1: Jak tam przygotowania do roku szkolnego?
2: Oby z głowy.
1: Oby z głowy. Dobrze. Trzymam kciuki, piątek życzę i słuchamy pytania.
2: Pytanie dotyczy, czy to jest używane do zajęć sportowych.
1: Tak, ale nie tylko.
2: Chciałem strzelić w strój do WF-u.
1: Ale nie, to nie jest to. Nie. Trzymaj się, Patryku, pozdrawiam. Dzięki. Serdecznie, na razie, hej, hej. Ach, ten WF i zwolnienie z WF-u, to było coś. Wiesiek jest razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: No cześć, Wieśku.
3: Szybki strzał, nie blokujący linii, tablica interaktywna.
1: Nie, nowoczesna szkoła, to nie jest to. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam, hej, hej. No i mamy Marka, dzień dobry, Marku. Halo, halo, czy się słyszymy? Marek i się rozłączył. To mamy Dominika może, halo, halo.
4: Tak, jestem, cześć.
1: Siemanko, słuchamy pytania.
4: Czy to jest coś elektronicznego?
1: Nie.
4: O kurczę.
1: No i co? Coś nieelektronicznego.
4: No, niech będzie smartwatch.
1: No to jest dosyć elektroniczne. No, trochę jest elektroniczne, no. Ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię, Dominiku, na razie. Hej, hej. I razem z nami jest Artur. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
5: Czy w tym trzyma się przybory szkolne?
1: Nie.
5: Kurczę. Dobra, strzelam.
1: Come on.
5: Piórnik szkolny.
1: A co trzymamy w piórniku? Przybory szkolne.
5: To przyszło mi teraz na myśl tylko.
1: Rozumiem. Dawno w szkole nie byłeś, stąd to zakłopotanie. No dobrze, nie, to nie jest piórnik. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się.
5: Dzięki,
1: na razie.
5: Pozdrawiam, trzymaj
1: się. No i teraz mamy Kacpra na linii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Siemanko, słuchamy pytania.
6: Moje pytanie, czy to jest coś, po czym się pisze?
1: Nie.
6: Nie. No teraz pytanie.
1: Teraz strzał. Czy pytanie tak sobie w głowie pomocnicę zadajesz? Co to
6: ułożyłem może sobie już bardziej pytanie, ale...
1: Teraz już strzelasz. Jedno pytanie, jeden strzał.
6: Temperówka?
1: Nie, to nie jest temperówka. Niestety nie. Pozdrawiam, na razie. No i jeszcze na linii jest Patryk. Halo?
7: Dzień dobry.
1: Cześć, Patryku. Słuchamy twojego pytania.
7: Czy to jest coś do przechowywania?
1: Nie.
7: Nie. To w takim razie może buty na przebranie?
1: Tak, to jest to! Buty na zmianę! Mamy to!
7: Tak jest!
1: Ależ to jest to! Gratuluję ci bardzo serdecznie. Najgorzej jak się zapomniało butów na zmianę, co?
7: Tak jest, dokładnie.
1: Zdarzały się takie akcje. Buty na zmianę! Gratuluję ci bardzo serdecznie. Butelka firmy Alpinus Trytanowa jest już twoja. Do szkoły czy też nie. No, możesz ją zabrać wszędzie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Gratuluję ci.
7: Pozdrawiam również.
1: No dzięki, na razie.
8: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

24 minuty pozostały już tylko do godziny 15, no zbliża się początek roku szkolnego, ale my możemy wakacje przedłużyć, na przykład kupując sobie prywatną wyspę w Lagunie Weneckiej, która trafiła właśnie na sprzedaż. Cena to około 5,5 miliona.

0: Miliona euro. Wyspa ma 5700 metrów kwadratowych powierzchni, a z jej brzegów widać m.in. słynne wyspy Burano i Torcello.
1: Do Wenecji z wyspy Krewan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan, przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: 5700 metrów i 5,5 miliona euro, no to chyba uczciwa cena.
2: To jest popołudniowa w czwórce.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 16 minut pozostało już tylko do godziny 15. Teraz przenosimy się do Australii, bowiem ten kraj ma walczyć z muzyką generowaną przez AI. Utwory stworzone w dużej części lub w całości przez sztuczną inteligencję nie będą mogły trafiać na oficjalne listy przebojów. Australijskie Stowarzyszenie Przemysłu Fonograficznego wprowadziło nowe zasady kwalifikowania muzyki do oficjalnych list przebojów. No i w ten sposób organizacja chce chronić ludzki charakter twórczości artystycznej. No nie wiem, czy w Polsce by się to przyjęło, patrząc i scrollując TikToka i Instagrama, no jednak całkiem sporo AI slopów się pojawia, więc w czwórce już teraz posłuchamy sobie ludzkiej muzyki.

części GTA. Wszyscy oczywiście czekamy. Gra ukaże się już w listopadzie. No i internet znowu się zagotował w obawie, czy przypadkiem nie będzie tam jakichś mikropłatności. Ale twórcy tej gry zadeklarowali, że czegoś takiego absolutnie tam nie będzie w tej grze. To jest bardzo dobra informacja. I też w GTA nie pojawi się generatywna sztuczna inteligencja. Czekamy na premierę i cały czas jesteśmy dobrej myśli, a tym samym w oczekiwaniu na razie na YouTubie można zobaczyć 20-kilkuminutowy gameplay, który całkiem niedawno się pojawił, no i całkiem sporo uchyla tego, jak nowe GTA będzie wyglądało.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Patrz, Barbara.

0: ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: aprendas.
1: Minęła godzina 15.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj w ciągu dnia niestety będzie zwiększało się zachmurzenie. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze. Najintensywniejsze zjawiska wystąpią na południowym wschodzie naszego kraju, na krańcach północnych. Suma opadów wyniesie do 25 mm, miejscami nawet do 30. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura od 23 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum i na zachodzie. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam termometry wskażą 30 stopni.
2: Autopromocja.
3: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
4: Cześć Kuba, witam serdecznie.
5: Witam was serdecznie, chłopaki.
3: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
6: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
3: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
4: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
3: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
4: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
3: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: No działka.

0: A wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Takie

0: Południowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy 9 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki pojawił się on, Wróżbita Wileusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wileuszu, na samym początku najważniejsze pytanie. Czy gwiazdy będą nam dzisiaj sprzyjały?
2: Tobie na pewno.
1: Dobrze.
2: Nie wiem jak reszta.
1: To w takim razie zapraszamy was bardzo serdecznie na najbliższą godzinę. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do naszego Wróżbity, śmiało oczywiście można dzwonić. Na pewno na wszystkie pytania, chyba na wszystkie pytania odpowie. O kulisach jego pracy porozmawiamy sobie już za moment, więc zostańcie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: Już mamy 13 minut po godzinie 15. Wróżbita Wileusz jest dzisiaj naszym gościem. Dużo tematów do omówienia. Wileuszu, drogi, jak zgłębiałeś tajemniki magii?
1: Jak zgłębiałem?
0: Tak.
1: No ja się z tym urodziłem po prostu.
0: Magiczny poród.
1: Magiczny poród, gwiazdy sprzyjały, księżyc sprzyjał, pełnia była. Po mnie widać zresztą, że była ta pełnia, dalej jest
0: dalej w brzuchu.
1: I tak to było, że to po prostu już jest dar. Mhm.
0: Słuchaj, jak wyglądają te twoje streamy, nagrania? Skąd ty bierzesz tych ludzi? Czy to wszystko jest ustawione? Bo ja scrollowałem dzisiaj twojego Instagrama, sobie myślałem, no to musi być wszystko wyreżyserowane, co do słowa.
1: Nie, nic nie jest wyreżyserowane, kompletnie nic. Pierwszy stream odbył się na imprezie u mojego szanownego przyjaciela Łukasza, którego pozdrawiam. Zrobiliśmy sobie to dla żartów. Weszliśmy na YouTube'a i odpaliliśmy live'a i zrobiliśmy z pokoju dziecięcego streama odnośnie właśnie wróżenia z kart. I no, oczywiście wtedy nikt nie dzwonił spoza kręgu zaufania, spoza tych ludzi, co byli w domu na imprezie, tylko znajomi dzwonili z dołu. Z dołu dzwonili ci, co byli. Wiadomo, przy tym były różne tam trunki, tych, spożywali różne trunki. I dzwonili dla żartów podczas pierwszego live'a i koncepcja była taka, że na następnej imprezie znowu robimy live'a, tylko bardziej się przygotowaliśmy. Wzięliśmy green screena, mieliśmy tło, ja obrałem koszulę, byłem też w lepszym stanie.
0: No, już doświadczony byłeś.
1: Tak, doświadczony, tak. O to chodzi, oczywiście, że o to. No i w połowie streama zorientowałem się, że nie rozpoznaję połowy głosów ludzi z dołu, ani moich znajomych, tylko byli to faktycznie już obcy ludzie. Co trochę mnie wtedy wystraszyło, no bo wiem, że z moich znajomych mogę sobie żartować, mogę im powiedzieć wszystko, co chcę, no a tutaj jednak nie wiedziałem, czy kogoś urażę, czy komuś źle doradzę z kart. No i później był trzeci stream i całkowicie już było tak, że dzwonili wszyscy obcy ludzie, a znajomi nie potrafili się dodzwonić, bo telefon dzwonił cały czas. No i przerwaliśmy całkowicie robienie streamów, bo to było w sumie 3 lata temu. 3 lata temu przerwaliśmy, bo trochę się tego obawiałem i wstydziłem. No, nie chciałem.
0: Że robisz streamy, tak?
1: Że robię streamy jako wróżbita, bo wiedziałem, że to jest dobry żart. Mhm. No ale ja się zajmuję stand-upem, nie? I po prostu jak już wyszło, że to poszło, no to przeraziło mnie to i przestałem to robić.
0: Że będziesz kojarzony tylko jako,
1: tak,
0: wróżbita.
1: Że utknę w postaci jak Ferdynand Kiepski. O to bardziej chodziło, nie?
0: Okay.
1: No i wracałem w zeszłym roku z Warszawy właśnie, z występu z moim kolegą Arkadiuszem Pawłowskim. Nie wiem, czy kojarzysz, pan Pawłowski.
0: Tak.
1: Kojarzysz. Mhm. No i on mi właśnie powiedział, co z tym wróżbitą. Ja mówię, no przestań, że to jest wiocha. Mhm. On mówi, nie no, to jest komedia. I zaczął mi tam przekonywać, zaczął mnie do tego, żeby to robić. Więc ja mówię, no dobra, no faktycznie, jeżeli zajmuję się komedią, no to wróżbita jest, jakby nie patrzeć, no, humorystyczną formą, nie, rozrywki. No i zanim zrobiłem live'a, jeszcze żeby tak się przekonać w 100%, zrobiłem jednego shorta z pierwszych właśnie, z drugiego live'a w sumie, z dziewczynką, która zadzwoniła, czy dostanie od rodziców konia. Ja jej przywróżyłem, że oczywiście go dostanie. I wrzuciłem, pamiętam, to była niedziela rano, wrzuciłem tę rolkę wrzuciłem na

0: TikToka. Pojechałem z dziećmi, z żoną do pizzerii na obiad i ja wychodzę z pizzerii i tak mówię, a sprawdzę, jak ta rolka się ma. No i patrzę, a tam po kilku godzinach było ponad 400 tysięcy wyświetleń. I tak spojrzałem w niebo i miałem taką łezkę wokół, że to jednak jest droga wróżbity. To jest ta
1: gwiazdy
0: droga,
1: sprzyjają.
0: To jest ta droga, którą mam iść. No i później zrobiliśmy live'a, no i od tamtej pory jest całkowicie rozpierdział, można powiedzieć. No.
1: delikatnie rzecz mówiąc, ujmując.
0: Delikatnie, tak.
1: No dobrze, ale ciąży ta postać nad tobą?
0: Nie.
1: Że już jesteś tylko Wileuszem?
0: Nie, uwielbiam tą postać.
1: Okej.
0: Okay. Uwielbiam ją.
1: Czy jednak te 3 lata temu twoje obawy były bezpodstawne?
0: Bez. I uważam, że właśnie warto wierzyć w jakiś swój pomysł, wierzyć w to.
1: W kryształy.
0: W kryształy, ale nie wszystkie kryształy.
1: Oczywiście, tylko te dobre kryształy.
0: tylko te prawdziwe, kamienne. To warto. No i teraz to mi w sumie dało popularność niecały rok.
1: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o naszej świetlanej przyszłości. Czy wziąłeś ze sobą karty dzisiaj?
0: Oczywiście, że wziąłem.
1: No to zaraz, wszystko będzie wyjaśnione. Zostańcie z nami.

0: Wróżbita Wileusz jest dzisiaj naszym gościem. No i proszę bardzo, karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi Wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
1: Dla dzieci czy dla nauczycieli?
0: I dla jednych, i dla drugich.
1: Sprawdzam karty. To co, trzy karty?
0: Trzy karty, niech będzie.
1: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem. Widać?
0: Czyli będzie trudno.
1: Nie. Będzie łatwo, ale będzie łatwo pod tym kątem, że ten rok szkolny będzie ostry, ale dla uczniów pod tym kątem, że będzie jakiś zakaz. Może to być zakaz związany z zakazem używania telefonu w szkole i po prostu

0: polepszą się relacje wśród uczniów, że będą oni znowu niegrzecznie wychodzić ze szkoły i wiadomo tak w tej piosence co robili, ale niestety na naukę będzie to miało negatywny wpływ, no bo jednak AI robił swoje, jeżeli chodzi o ich wyniki naukowe. Druga karta, kobieta znowu z mieczem, która siedzi na tronie.
1: Facetka z matmy.
0: Facetka z matmy się może dalej, że tak powiem, przywalać do uczniów i będzie stawiała pałki dzieciakom, w sensie takim, że jedynki oczywiście o to chodzi, więc dalej ta matma, dalej z tą matematyką będą problemy. I trzecia karta pokazuje mężczyznę, który trzyma znowu miecze. Czyli jedyna osoba dorosła w szkole, w tym roku szkolnym, z którą nie będzie problemów, to będzie woźny.
1: Czy przetasowałeś karty, że wszystkie miecze, czy nie tasowałeś?
0: Oczywiście, że tasowałem. Zawsze tasuję karty.
1: No dobrze, Wróżbito Wileuszu, jak ty się wkręciłeś w ogóle w magię? I, bo jednak, no, trzeba troszeczkę tym się zainteresować, żeby później tak pięknie wróżyć z tych kart.
0: Czy oprócz tego, że z tym się urodziłem, o tym już mówiliśmy, to moja teściowa, kochana, bardzo wierzy we wróżki. I ona z każdym problemem zawsze szła do wróżki, takiej prawdziwej wróżki. No i jak ja z nią rozmawiałem gdzieś tam jako jej zięć, na przykład mówiłem, że no mamo, w tym roku pojedziemy tu i tu na wakacje. Ona mówi, nie, nigdzie nie jedziecie, bo wróżka powiedziała mi, że w tym roku już coś będzie, jakiś kataklizm czy coś. No i ja zawsze się z tego naśmiewałem. No do tego stopnia, że mówię, kurde, no to jest tak zabawne, że ja muszę wróżyć. Ja muszę wróżyć. Może kiedyś przyjdzie do mnie teściowa, żebym jej powróżył, to zwróci mi się utrzymywanie jej córki.
1: To jak twoja teściowa reaguje na twoje wróżby?
0: W sensie... Poważnie. Ona poważnie mówi, że nie żartuje się z kart tarota, że Boże, co ja powiedziałem, źle zinterpretowałeś tę kartę, źle to powiedziałeś. Ja mówię, mamo, serio? A ty myślisz, że naprawdę te wróżki mówią prawdę? Tak, moja mówi. Moja, która wzięła ode mnie 1000 zł za pół godziny rozmowy, wszystko mi przywróżyła. Ja mówię, co? No, że będzie na przykład słońce w lipcu. Ja mówię, a nie było taniej sprawdzić pogodę?
1: Wróżbita Wileusz, ostro swojej teściowej i już za moment wracamy do rozmowy.
0: Ale ją kocham.

0: back home. 27 minut po godzinie 15. Wróżbita Wileusz jest cały czas razem z nami. Już powiedziałeś, że teściowa w różny sposób reaguje na twoje wróżby, a czy spotkałeś się ze strony po prostu jakichś ludzi nieznajomych ci, że oni czuli się urażeni, że ty wyśmiewasz wróżbitów?
1: Z nikim się nie spotkałem, zazwyczaj teraz poznawalność jest coraz większa i jak byłem w różnych częściach Polski, w tym w Świnoujściu na przykład, czy na Mazurach, no to no, wszyscy mnie rozpoznają i to jest takie, o, witamy wróża Wileusza, i to jest takie, jak ksiądz się trochę czuje, że tak, wiesz, że mają taki szacunek z góry do mnie. No śmieszna była sytuacja na Mazurach, gdzie podpływałem z tatą łódką, wyskoczyłem z niej, żeby zacumować w porcie w Giżycku i przybiegł bosman i mówi, a gdzie macie karty? I ja mówię, kurde, karty, no to albo od motorówki, albo patent. I ja mówię do taty, ty masz karty ze sobą? A on mówi, a jaką kartę? Ja mówię do tego bosmana, no jakie karty? Mówię, no swoje, gdzie ty masz? Gdzie ty masz te swoje te karty, wróżu, Wileuszu?
0: I powróżyłeś?
1: Nie.
0: No dobrze, a zdarzają się takie sytuacje, że ktoś podchodzi i prosi, żebyś z ręki na przykład powróżył?
1: No dzisiaj się taka zdarzyła, mianowicie ty to zrobiłeś.
0: Ale nie powróżyłem.
1: Bo powróżyłem ci, że wiesz.
0: No tylko piękne oczy, tylko tyle powiedziałeś.
1: Tak, piękne oczy, ale to nie trzeba kart, żeby to widzieć chociaż.
0: No dobra, to powiedz, jak technicznie to wygląda, bo ty podajesz swój prywatny numer telefonu i ludzie dzwonią?
1: Przez przypadek, bo mieliśmy te 3 lata temu numer taki, wiesz, z kiosku, że od razu go włożyliśmy do telefonu i on działał, a teraz po tych 3 latach okazało się, że kartę SIM musisz zarejestrować gdzieś, jakieś dowody mieć, jakieś takie rzeczy, których ja nie ogarniam, bo zawsze to ogarniała moja żona, ona jest po prostu mądrzejsza w tej kwestii. No i przed live'em okazało się, że ta karta SIM nam nie działa, więc musiałem użyć swojego prywatnego numeru, bo już na live'ie czekały osoby, gdzie jest wróżbita, i tam pisali w komentarzach. No i użyłem swojego prywatnego numeru i od tamtej pory codziennie jest po 300-400 połączeń nieodebranych w ciągu całego dnia i całej nocy. Bo
0: no i jak ty funkcjonujesz, jak masz tyle połączeń każdego dnia?
1: Mam włączony tryb nie przeszkadzać, to tak się da ustawić. I dopuszczone są 40 numerów zaufanych, czyli moja rodzina, znajomi, którzy do mnie mogą się dodzwonić, no a tamte numery są po prostu, mają zajęte, jak do mnie próbują się ktoś zadzwonić, nie?
0: No dobra, a też sobie o tym myślę, jak tyle osób do ciebie dzwoni w ciągu dnia, no to też to utrudnia trochę korzystanie z telefonu. Coś zrobić, coś kliknąć.
1: Tak, z tym, że jak masz ten tryb włączony, no to nie widzisz tych powiadomień.
0: Okej, czyli od razu ci tam zrzucają te
1: od razu, tak. No ale podczas tego pierwszego live'a po 3 latach była taka sytuacja, że po 15 minutach zablokowali mi telefon na 5-6 minut, bo mieli jakieś podejrzenie o spam, czy o jakieś działanie niekorzystne na moją rzecz i musiałem szybko odblokować telefon i przyjmować te połączenia. Operator mi wysłał powiadomienie, czy coś
0: czy wszystko,
1: jest tak, czy wszystko jest okej, tak w skrócie dużym. No ja dałem akceptuj, no i te połączenia. No, jak ja kończyłem rozmowę, to już następny czekał na linii, nie?
0: Okej, okay, ale się udało.
1: Tak, tak, to był bardzo udany live. Pamiętam, to było 14 lutego Walentynki i wtedy dzwonił słynny Achim, że mu ukradli kierunkowskaz i no i w sumie ta rolka z Achimem no podbiła cały projekt. Cały projekt wróżbity.
0: To kto na razie taki największy twój viral?
1: No to Achim? Achim. Okay. Achim jest numer 1 w momencie, w którym mówisz, że sprząta mieszkania na czas, czyli pierwsza rolka.
0: Tak, tak.
1: Druga rolka to jak Achim dzwoni, że ukradli mu kierunkowskaz. No to są milionowe wyświetlenia, mówimy. No i trzecia, jak zadzwonili, że jednemu ukradli katalizator z Hondy.
0: A to też chciałem.
1: Tak, i tam się, bo też to podbili internauci przez to, że ja powiedziałem, że nie ma szans, żeby Honda z 93 roku miała katalizator, ale nie dodałem wyrazu jeszcze, bo miałem na myśli,

0: że już go ktoś dawno wyciął. No oni się kłócili między sobą w komentarzach, że miała Honda po prostu katalizator.
1: Czyli hondziarze się
0: Tak, dlatego było tak głośno.
1: A to jest mocne lobby w internecie. Pozdrawiam wszystkich hondziarzy. Dobrze, i za moment wracamy do rozmowy.

0: To Crystal Fighters, a cały czas Wileusz jest razem z nami i rozmawiamy o wróżbach, rozmawiamy o przyszłości. Wileuszu, z jakimi pytaniami najczęściej się spotykasz?
1: Najczęściej, jeżeli chodzi o partnera, kobiety dzwonią, czy znajdą swojego mężczyznę marzeń. Albo czegoś szukają, no, przed katalizatora szukali kierunkowskazu szukali. Tylko, że problem jest taki, że teraz dużo się powiela tych pytań, bo internauci niektórzy próbują być bardziej śmieszniejsi ode mnie. I to nie zawsze wychodzi, no bo jak ktoś dzwoni trzy razy z rzędu, że jest Achim, no to wiesz, to już było, no to niech ktoś zadzwoni faktycznie z jakimś problemem. Ostatnio na jednym live'ie 3 osoby zadzwoniły po dowód rejestracyjny, nie?
0: Na bo przykład, zgubiły.
1: Bo zgubiły, no. No ja widziałem w kartach, że wszystkie dowody były na komendzie. Zabrane przez policję.
0: No dobra, ale jak dzwonią na przykład kobiety, bo jednak takie mam wrażenie, że jeśli chodzi o to środowisko takich wróżb, przepowiadania przyszłości, no to jednak bardziej interesują się tym kobiety, prawda? Więcej jest kobiet zainteresowanych wróżbiarstwem.
1: Tak.
0: Teoretycznie. Czy to ciebie czasami ktoś dzwoni na poważnie, czy wszyscy raczej robią sobie...
1: Żarty. Nie, dzwonią, żeby mnie poznać, tak ja to odbieram, żeby mnie poznać, żeby ze mną porozmawiać, żeby dotknąć gdzieś tam wróżbity, ale raz zadzwonił ktoś na poważnie, tylko że zadzwonił pod wpływem tam substancji płynnej odurzającej. No, tak. No i pytał się o takie rzeczy, że zwątpiłem w trakcie.

0: trakcie rzeczy on wie, że to jest, że to są jaja, to nie jest na poważnie. No i tak trochę mnie to przeraziło, no bo ale nie, naprawdę, ja mam depresję, on tak mówił, nie? Ja naprawdę, ja mam depresję, ale to ja mam się wyleczyć, ja mam rzucić, czy mam nie rzucać, co ja mam robić? No i to było takie trochę straszne.
1: Bo ktoś do tego na poważnie podchodził.
0: Tak, jedna osoba na live do tego, ale tego nie udostępniłem.
1: No dobra, ale z reguły jak się pojawiało pytania o partnera albo miłość, to raczej taki pozytywny przekaz jest.
0: Nie, pozytywny. Staram się pozytywny mieć przekaz. Nie chcę ich dołować, no. Z tym, że na przykład były też takie rozmowy, gdzie to widz mnie zaskoczył swoją błyskotliwością, jak jedna pani, która zadzwoniła właśnie o swojego chłopaka, który szedł do wojska, ja jej odpowiedziałem i ona na koniec mi odpowiedziała na moją puentę, no to aż ja wybuchłem śmiechem, tak samo z Achimem też wybuchnąłem śmiechem, więc fajnie, jak ktoś czuje tego vibe'a i zadzwoni do takiego wróżbity, bo to jest super rozmowa, nie? Ona, taka rozmowa nieraz trwa po 20 minut. No a jak ktoś jest albo niekumaty, albo za młody, żeby to wyczaić, no to wtedy jest taki cringe trochę. Ale to szybko przerywam już.
1: O, i kończysz rozmowę. Ale chyba jednak te shoty, które sobie oglądałem, no to one świadczą, że no, Polacy nie słyną za bardzo ze swojego poczucia humoru, ale to pokazuje, że jednak mamy to poczucie humoru. No i ono jest dosyć absurdalne też bardzo często, abstrakcyjne.
0: Wydaje mi się, że Polacy mają ogromne poczucie humoru, ale one dopiero uruchamia się w weekend. I w tygodniu może być z tym ciężko, patrząc na prozę życia, jaką jest praca czy obowiązki. I faktycznie bałem się, że mogę kogoś denerwować, jak wrzucam rolkę we wtorek o 8 rano, no ale często dostaję komentarz: zrobiłeś mi dzień, super, poprawiłeś mi humor, więc mam takie, okej, da się ich trochę rozśmieszyć też w tygodniu, bo przez sam stand-up już wydaje mi się, że ciężko jest właśnie trafić do takiego Polaka, bo już jest tego za dużo.
1: Za dużo jest stand-uperów?
0: Tak jest moje zdanie.
1: Czyli rynek jest nasycony.
0: Tak jest moje zdanie. Więc powielają się żarty, a tu jest jednak forma wróżbiarska, która się nie powiela, no bo nawet inaczej. Jak kiedyś były, te wróżbiarstwo było
1: telewizyjne,
0: to i tak się ludzie z tego śmiali. Też dzwonili z żartami, tylko że mało się trafił wróżbita, który by odpowiedział w jakiś sposób śmieszny.
1: Bo oni z kolei do tego podchodzili na poważnie i no oni tak. Czuli się urażeni. I tam dużo było też takich dosyć wulgarnych żartów ze strony tych dzwoniących.
0: No jest, tak, że chcieli sprawić przykrość też wróżbicie, czy...
1: A to nie jest fajne.
0: To nie.
1: No dobrze, to jeszcze za chwilę może jakieś tam jednego tarocika nam postawisz. Dobra?
0: Może tobie.
1: Dobra, pewnie, to za moment. A jeżeli wy macie jakieś pytania do naszego wróżbity, to dzwońcie 226 452100.

0: Wróżbita Wileusz jest cały czas razem z nami.
1: Tak.
0: Drogi Wróżbito, to może sprawdzisz w kartach, co czeka mnie w najbliższej przyszłości.
1: Co czeka ciebie?
0: Tak, jeżeli mógłbyś.
1: To co, dwie karty?
0: No dobrze, niech będą. Czekaj. Na jedną i na drugą nóżkę.
1: Na jedną i drugą nóżkę. Może lepiej nie w twoim przypadku. Dobra. Pierwsza karta pokazuje mężczyznę i nad nim kołuje delikatny ptaszek nad patykami. Dziwna to jest karta, ale może to świadczyć o tym, że ty nie jesteś rannym ptaszkiem i po prostu dzisiaj się nie wyspałeś, o czym świadczą też twoje ciężkie powieki. Powiedz mi, czy tak jest, czy nie?
0: Dokładnie.
1: Nie wyspałeś się dzisiaj?
0: Nie wyspałem się.
1: Dobrze. Druga karta pokazuje kobietę trzymającą rybę. Może to być karp, czyli podobasz się jakiejś kobiecie, która ma sztuczne usta. Powiedz mi, czy kręci się koło ciebie jakaś taka dziewczyna?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie. Może o inną rybę chodzi.
1: A, o inną rybę. Czy, tak. Ale może dlatego, że jesteś żonaty i nie chcesz tutaj nam wszystkiego...
0: I żona nie jej ryb.
1: I żona nie jej ryb.
0: Tak, i okay. Wszystko jest. Ja to też nie przepadam.
1: Mam dla ciebie jeszcze ostatnią kartę. Czekaj, ze środka wezmę, żebyście nie myśleli, że kłamie. O! Pierwsza, znaczy trzecia to już będzie karta, pokazuje mężczyznę, który siedzi na tronie i się z czymś nie zgadza. Wiesz, co to znaczy?
0: No, że się nie zgadzam właśnie z tą kartą, z rybami.
1: Teoretycznie tak, ale na karcie też jest kula. Czyli nie możesz się pogodzić z tym, że ty byłeś pierwszy w kulach, tak?
0: To by nic nie dało.
1: Ty byłeś pierwszy w kulach, a jednak sobie te miano wziął ktoś inny i ciebie to boli nie do tej pory. Powiedz mi, czy to jest prawda.
0: To jest prawda. To byłem ja. Ja byłem pierwszy w kulach. To ja byłem mocniejszy.
1: Czyli karty nie kłamią.
0: Nie, karty mówią prawdę. Wileuszu, jeszcze, czy potwierdzasz, że dużo osób w ogóle interesuje się wróżbami, taką magią, tym takim mistycyzmem? To jest chyba dosyć popularne w Polsce i to jest chyba też ewenement w ogóle na skalę europejską.
1: Tak, potwierdzam i sam się interesuję. Jak teściowa przychodziła po Nowym Roku z horoskopami, no to słuchałem z zaciekawieniem właśnie, co mnie czeka w tym Nowym Roku. I zawsze było, że będę bogaty i będzie mi się powodzić i kurczę od... No 34 lat to się nie sprawdza z tym bogactwem.
0: Czyli karty nie kłamią, ale horoskop kłamie.
1: Tak, horoskop to ktoś się nie zna.
0: Ale wiesz, z drugiej strony, ten horoskop to są zawsze trzy zdanka. Co ci szkodzi przeczytać, jak trafi?
1: Tak, ale zauważyłem, że jeżeli chodzi o osobowość do horoskopu, no to się sprawdza. Jaki ty masz znak zodiaku?
0: Waga.
1: Waga, czy jesteś zrównoważony? To pasuje.
0: Właśnie nie.
1: Nie jesteś zrównoważony?
0: Właśnie jest w jedną albo w drugą stronę. Że rozchwiana waga.
1: Masz hiperfokusy łapiesz, tak? Że albo no okej, okay. Czyli takie połączenie z ADHD. No ja jestem baranem, no to u mnie się to sprawdza w 100%.
0: Uparty.
1: Jest uparty, roztargniony, taki wybuchowy, taki rozszczepany. No bo tobie od razu bym powiedział, że waga.
0: No widzisz, prawdziwy wróż. Jeszcze na koniec takie pytanie, jak wiesz, zaczęło to się trochę bardziej kręcić, większe wyświetlenia, czy ty trochę zacząłeś zgłębiać ten świat magii, tarota i coś tam, robiłeś jakiś research, albo próbowałeś coś tam rozkminić, czy na spontanie cały czas?
1: Było tak, że próbowałem teściową i mojej pytałem, czy może mi coś tam powiedzieć. Mówię, mamo, weź mi powiedz o tym. I ona zaczyna mówić, ale po 20 sekundach mój mózg się wyłączał i nic z tego nie zapamiętałem. Także są to urywki gdzieś w mojej głowie, że coś może mieć faktycznie sens co do tarota. No po prostu ja korzystam na ten moment z samego daru, a nie korzystam z praktycznej wiedzy, więc myślę, że jeszcze dużo przede mną, jeżeli chodzi o naukę.
0: To jak najwięcej szczęścia w kartach, tak? Tego się...
1: No wszystkim życzę.

0: jak życzymy najwięcej szczęścia w kartach kredytowych przede wszystkim.
1: Przede wszystkim.
0: Żeby były pełne.
1: O, mamy telefon, ktoś do nas zadzwonił. Wileuszu.
0: Sławki?
1: Tak, jeżeli mógłbyś założyć, dobrze? To będzie jakieś poważne pytanie chyba od naszego słuchacza. I przełączamy i razem z nami jest już, halo, halo.
2: Halo, jestem?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień Wróżbita dobry. Wileusz z tej strony, witam serdecznie.
2: No, witam serdecznie, no jak Wróżbita to powinien znać moje imię.
0: Jest męskie, na pewno jest męskie, tyle panu powiem. Z kim mam przyjemność?
2: Marcin, słuchasz.
0: No właśnie, tak myślałem, Marcin, ale Marcin, zastanawiałem się nad Mateuszem jeszcze.
2: Ja pytanie mam, co z tym kierunkowskazem, czy oddany, czy nieoddany?
0: Wie pan co, kierunkowskaz jest obecnie tam, gdzie znajduje się samochód pana Achima, czyli na parkingu policyjnym.
2: Bo ja tam gdzieś tam puszczam jakiś kierunkowskaz,
0: tak,
2: to Mercedesa, to jak coś, to mogę służyć.
0: Aha, czyli pan może sprzedać?
2: No mam, coś tam do jakiejś części leżą, tak. Dobra, to wyciągamy dla mnie karty?
0: To niech pan poda adres, gdzie leżą te części, bo... chętnie się policja o tym dowie, panie Marcinie.
2: Ale to nie jest ten kierunkowskaz, tylko taki podobny.
0: Nie, no. Oczywiście, żartujemy sobie.
1: To co, chociaż jedna karta dla Marcina może, co?
2: Tak. Chociaż jedna karta.
0: Panie Marcinie, jakie jest pytanie?
2: No nie wiem, no o przyszłość, nie wiem, coś tam. Tak,
0: a pana przyszłość?
2: Ten rok. Jaki będzie ten rok szkolny? O, będzie.
0: Rok szkolny już przepadałem, ale powiem panu pana przyszłość. Panie Marcinie,
2: dobra.
0: Karta pokazuje mi dwie osoby, które bardzo pana sprawdzają, bo jest to pan tutaj na tej karcie jako główna postać. Mianowicie, jeżeli będzie pan rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem, to zatrzyma pana policja jeszcze dzisiaj.
2: O, nie, no mam zestaw głośno mówiący.
0: Tak się pan może tłumaczyć.
2: Nie, tłumaczenie jest takie, że trzeba się wytłumaczyć, że nagrywałem piosenkę, nie rozmawiałem przez telefon. Ale nie, korzystam z głośno mówiącego.
0: Dobrze, a gdzie pan jedzie, panie Marcinie?
2: A, do pracy jeszcze.
0: A, do pracy, okej. Gdzie pan pracuje?
2: Do pracy, jeszcze pracuję.
0: A gdzie pan pracuje?
1: Jeszcze pracuję.
2: A, że tak powiem, po szpitalach pracuję, więc jeżdżę po Polsce całej.
0: O. I handluje pan też częściami z Mercedesa, tak?
2: Tak.
1: Człowiek orkiestra. Wszystko załatwi.
2: Tak jest.
1: Marcinie,
2: tak
1: pozdrawiamy się bardzo serdecznie.
0: Szerokości.
1: Świetlana przyszłość przed tobą. Dzięki, trzymaj się.
0: Pozdrawiam, do widzenia.
1: Wileuszu, wielkie dzięki za to, że wpadłeś do naszego studia pomyślności i też może, żeby tobie się kiedyś udało być pierwszym w kulach. Tego ci życzę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, na razie.
0: Pozdrawiam, cześć.

0: 16. Ja wiem, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Moja audycja się skończy i będzie z wami Kuba Jabłosek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Rozumiem, że ty jesteś tym takim młodszym pomocnikiem Wileusza.
0: Padawanem jestem. Padawanem. Tak. Zerkam tylko w karty przez ramię.
1: Czy ty jesteś w takim razie w stanie odpowiedzieć mi na jedno pytanie, które nurtuje mnie mniej więcej od 15 lat? Czy zdam

0: No dzisiaj akurat nie, chociaż ja najbardziej lubię te motoryzacyjne tematy, bo wiadomo, to cały ja. Natomiast będziemy rozmawiać o naszych powrotach z wakacji. Dlaczego jest tak, że niektórzy wracają i od razu przerażeni, że tu wrzesień. Będziemy rzeźbić w drewnie i będziemy też rozmawiać o tym, kto jest ikoną mody, dlatego że papież Leon XIV został uznany za jedną z najlepiej ubranych osób na świecie.
1: No dobrze, kącik modowy też przed wami. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 13. Kamil Jasiński. Na razie, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
6: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
6: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Na Pomorzu, we wschodniej i południowej Polsce popołudniowe burze. Miejscami może mocno powiać i spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptyczka IMGW Dorota Pacocha mówi, że w Podlaskiem, z wyjątkiem Suwalszczyzny, może zagrzmieć i intensywnie wiać.
2: Mamy wystawione ostrzeżenie przed burzami. Warto mieć ze sobą może jakiś parasol albo kurtkę przeciwdeszczową. Sporo opadów w burzach prognozujemy, do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru też mogą być spore, do 70 km na godzinę.
0: Te gwałtowne burze prognozowane są także w Małopolsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom regionu ostrzeżenie pogodowe.
1: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Co ja mogę powiedzieć? When I Get My Check i Lyrics Born, a wcześniej Skrillex, którego muzyka podobno odstrasza komary, także no moim zdaniem do grilla idealnie. Chociaż ja nie wiem jak z tym grillem, bo dzisiaj 31 sierpnia, pewnie w wielu domach zaczyna się nerwówka, bo trzeba kupić plastelinę, trzeba kupić zeszyty, zaraz też zaczną się te nocne eskapady po kasztany na plastykę, no dzieje się. Ale jest też dobra informacja, dobra wiadomość, w czwórce wakacje trwają jeszcze przez miesiąc. Na weekend rozpoczynamy w piątek, bo tydzień pracy trwa u nas 4 dni. Ogłaszam, do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 50 minut i 14 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Będzie się dzisiaj działo, będziemy rozmawiać o tym, jak przetrwać pierwszy tydzień września, więc porozmawiamy o trudnych powrotach z wakacji, urlopów. Będą też warsztaty rzeźby w drewnie, a za kilka minut porozmawiamy o modzie, bo papież Leon XIV ikoną mody się stał. Pytanie do was, gdzie słuchacie czwórki? Dajcie znać z trasy 226452100.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki?
0: My oczywiście na posterunku Królowa Stylu, Ala Mucha, Demon Gustu i Męskiej Elegancji, Grzegorz Maciąg i to bardzo wymowne, bo posadzili mnie za szybą Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. 226452100. Dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Dwa, trzy.

0: To Wienio i Hades i ich nowe bloki. Ja jestem ciekawy, czy nawiązuje do stylu polskich osiedli i polskich bloków w swoich stylówkach papież Leon XIV. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że właśnie papież trafił na prestiżową listę najlepiej ubranych ludzi według magazynu Vanity Fair. Biskup Rzymu dzieli to wyróżnienie z gwiazdami kina i estrady, to jest chociażby Nicole Kidman czy Rihanna. Natomiast co zachwyciło branżę modową w jego stylówce? Unikalne połączenie tradycyjnych watykańskich szat liturgicznych z elementami amerykańskiego stylu.
1: Po robocie.
0: Chodzi oczywiście o te kultowe sneakersy, które razem z sutanną dały efekt, jaki dały. Ja teraz nie wiem, czy papież Leon XIV jest najlepiej ubranym człowiekiem, ale przynajmniej jak rano wstaje, to długo nie zastanawia się, co założy. Pytanie do was. Kto waszym zdaniem jest najlepiej ubranym człowiekiem? Czekam na telefony 226452100, ale chciałbym oddać też głos tym, którzy na modzie znają się jak mało kto. Podejrzewam, że oprócz was jest to chociażby ekspert mody męskiej Łukasz Podliński. On wie, na co powinniśmy stawiać w świecie mody. Na styl, czy może jednak na trendy?
2: Mówi się generalnie, że styl pozostaje, trendy przemijają. I jestem też podobnego zdania, bo widzimy, że jest pewnego rodzaju taka pętla, że coś, co kiedyś było modne, teraz jest passé, a za 10 lat znowu będzie super modne. Więc trzeba mieć trochę z tyłu głowy, że to wszystko gdzieś tam krąży. Oczywiście są pewne elementy garderoby, pewne nieśmiertelne rzeczy, które faktycznie nigdy się nie starzeją i są taką bazą, którą możemy zawsze mieć w garderobie, zawsze wyciągnąć i zawsze będzie ona świetnie wyglądała. A co do trendów, na nie też powinniśmy znaleźć jakąś część swojej garderoby, no bo też chcemy być na czasie, tak? Więc też powinniśmy gdzieś to uwzględnić. Ale jakaś taka doza rozsądku w tym, co modne, a w tym, co klasyczne. Ja staram się ubierać tak, jak się czuję. Uważam, że nasz wygląd powinien nam służyć, a nie odwrotnie. Nie powinniśmy wpadać w taką trochę niewolę trendów ani stylu. Styl powinien też być pewnego rodzaju przekazem niewerbalnym, który dajemy sobą, więc to, jak się dzisiaj czuję, tak się ubieram. Dzisiaj jestem elegancko, ale jutro pewnie możesz zobaczyć mnie w dresach.
0: Bardzo konkretnie mówi ekspert mody męskiej Łukasz Podliński, a my pytamy was o to, jaki człowiek waszym zdaniem jest najbardziej stylowy, najlepiej ubrany człowiek. Kto? Tu stawiam trzy kropki, chociaż mógłbym coś dodać, bo ja uważam, że Grzegorz Krychowiak to jest jednak number one, przynajmniej jeśli chodzi o tę modę męską. 226452100, można oddać też głos na papieża. Przypomnę, Leon XIV trafił na prestiżową listę najlepiej ubranych ludzi świata.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Pewnie, że warto. 226452100. Mam nadzieję, że obserwujecie nas też na Instagramie, bo tam znajdziecie same smaczki, jeśli chodzi o czwórkę, między innymi modowe rolki Kasi Dydo, chociażby o historii obcasów. A wracając do tego wątku modowego, to jak to jest? Najlepiej ubrany człowiek, waszym zdaniem? 226452100.

0: King Steps, tak nazywa się ten kawałek. Chyba trochę opis tego, co robi Leon XIV, kiedy śmiga w swoich nowych sneakersach w połączeniu. Kiedy połączy te białe sneakersy ze swoją sutanną, no to wtedy dzieje się magia i wtedy trafia chociażby na prestiżową listę najlepiej ubranych ludzi, bo tak faktycznie się wydarzyło. Jednak sutanna i sneakersy sprawiają, że można zająć miejsce obok Rihanny czy Nicole Kidman, a w wasze ręce może trafić butelka od czwórki.
1: Relaksik.
0: Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że pytam was dziś o waszym zdaniem najlepiej ubranego człowieka. Najlepiej ubrany człowiek w Polsce i na świecie. Tu stawiam trzy kropki i czekam na telefony. 226452100, ale musi być też warstwa edukacyjna. Dlatego dzisiaj rozmawiamy trochę o tym, jak zacząć swoją przygodę z modą męską, a najlepiej wie to Łukasz Podliński.
2: Przede wszystkim spojrzenie na swoją garderobę, co tam jest. Wyrzucenie wszystkiego, co jest za duże, za małe i w złym stanie, bo często trzymamy rzeczy na jakąś okazję z myślą, że schudniemy, z myślą, że to się jeszcze przyda, albo coś z tym zrobimy. No prawda jest taka, że większość rzeczy po prostu zalega, przez co wydaje nam się, że w garderobie mamy bardzo dużo rzeczy, a gdy przychodzi to, do czego otwierasz szafę i nie masz co ubrać. Więc przede wszystkim zrobiłbym porządek w garderobie, a gdy już to zrobisz, postawiłbym po prostu na zbudowanie tak zwanej bazy, czyli rzeczy, które będą do siebie pasować uniwersalnie. Każda góra z każdym dołem, w ten sposób po prostu będziesz mógł tworzyć dużą ilość stylizacji, nie za bardzo się wysilając. Trzymaj. Jest jedna prosta zasada, którą ja cały czas powtarzam. Zasada nazywa się 60-30-10. To znaczy 60% koloru twojej stylizacji powinien stanowić jeden kolor, jest to kolor bazowy, 30% kolor uzupełniający i 10% detal. Generalnie uznaje się, że człowiek wygląda najlepiej odziany w trzy kolory.
0: No jeśli chodzi o papieża, to nawet bym powiedział, że są dwa albo jeden. Leon XIV trafił na prestiżową listę najlepiej ubranych ludzi i jest tam ubrany na biało, a zajął miejsce obok Nicole Kidman czy Rihanny. Waszym zdaniem najlepiej ubrany człowiek to? Właśnie, to jest pytanie. 226452100. Czekam na telefony. Czeka też czwórkowa butelka. Idealna na wakacje, ale też idealna do szkoły.
1: Teraz to już luz.
3: To jest nowość czwórki.

0: She's the best, he's the best też, dlatego że Leon XIV, o nim mowa, trafił na prestiżową listę najlepiej ubranych ludzi. Będę to powtarzał do znudzenia, dlatego że nie mogę wyjść z podziwu, że jednak połączenie sutanny i białych sneakersów może tak zapisać się w historii mody. Halo, halo, cześć Arku.
1: Cześć.
0: Dobrze cię słyszeć. Czy mogę powiedzieć, że ty jesteś demonem stylu?
1: Staram się wyglądać tak, żeby odbicie w lustrze sprawiało mi przyjemność.
0: No okej. Okay.
1: W każdym razie, myślę, że moda to jest moda, a styl to jest styl. Z wiekiem trzeba mieć więcej stylu niż mody. Natomiast, wiesz co, ja od lat uważam, że muzycy z Black Eyed Peas są najlepiej, najbardziej stylowo ubranymi osobami w świecie show biznesu. Z przyjemnością się na nich patrzy, no i myślę, że nawet no, nie muszę być fanem ich muzyki, chociaż jest bardzo fajna. Fajnie się patrzy na ich teledyski.
0: Nie wiem, czy się zgodzisz, bo kilka minut temu Łukasz Podliński, który jest ekspertem mody męskiej, mówił o tym, że trzy kolory sprawdzają się najlepiej. Gdybyśmy mieli się tak zastanowić nad stylówkami muzyków Black Eyed Peas, to by się pewnie okazało, że są takie trzy wiodące kolory w ich stylówach. Trochę czerni jest.
1: No, trzeba to zobaczyć, trzeba się przyjrzeć, bo to jest wspaniała zabawa wzorami, kolorami. No, zawsze są ciekawie ułożone. A właśnie teledysk Mamacita i tam no, pokazuje, że to naprawdę jest w środku nich.

0: że styl i wzory i ta zabawa, no to jest gruba rzecz. Tak jak dla mnie oczywiście.
1: Pyta Marga o najlepiej.
0: Ale warto spojrzeć.
1: A, spojrzymy na pewno, bo jestem ciekawy, czy moje wyobrażenia odnośnie tych kolorów faktycznie są zbieżne ze rzeczywistością. Pytam Arka o to, kto jest najlepiej ubranym człowiekiem. Mówi nie jeden człowiek, to muzycy Black Eyed Peas. Ty powiedziałeś, że stawiasz teraz bardziej na styl. Czy to oznacza, że masz takie rzeczy w swojej szafie, które będą pasować absolutnie do wszystkiego i po co byś nie sięgnął, to jedno z drugim da się połączyć?
0: I zawsze się to niestety odbija na ulicy, bo to każde miasto ma swój vibe i każda okoliczność, nie wiem, no, kraje śródziemnomorskie czy Stany pozwalają na więcej luzu, więcej... No, ja trochę narzekam na to, że akurat w Łodzi jest wszystko szare, stroje są szare, ludzie są szarzy, a no trzeba dodawać sobie trochę koloru w życiu. Trzeba dobierać za każdym razem. Fajnie jest mieć swój taki styl i lubić rzeczy nietuzinkowe. Natomiast stosownie do sytuacji i do ulicy, na którą wychodzimy, żeby nie wyglądać jak... coś tam się mówi, stróż Boże Ciało.
1: No, tak się mówi. A skoro mówisz o stróżu w Boże Ciało, to jak ci się podoba stylówka Leona XIV?
0: No właśnie nie widziałem jeszcze, ale zainspirowałeś mnie do tego, żeby przemyśleć, czy jest ktoś taki, kogo styl mi się podoba. I no bo wiadomo, funkcja państwowa, czy tam funkcja społeczna, czy kościelna wymaga jakiejś tam, no wiadomo.
1: No jest jakiś dress code, no ewentualnie z butami można poszaleć i on akurat tutaj poszalał, bo sobie postawił na białe sneakersy i akurat wszyscy to podłapali. Nie wiem, jakie skarpety miał, to też muszę skontrolować.
0: Na pewno nie miał klapek czwórki, a
1: nie miał, nie miał. I butelki od czwórki też nie miał, bo zanim do Watykanu, to chciałbym ją wysłać do ciebie. Ona pasuje akurat do wszystkiego. Bierzesz?
0: Super, jasne.
1: Mam nadzieję, że na wrześniowe wieczory, poranki będzie jak znalazł. Wszystkiego dobrego, Arku. Trzymaj się.
0: Cześć, cześć.
1: 226452100.
2: Stoisz w korku? Dzwoń! 226452100.
1: Słuchajcie, pytam was dzisiaj o najlepiej ubranego człowieka na świecie. Dajcie znać, kto nim jest waszym zdaniem. Przypomnę, papież Leon XIV trafił na prestiżową listę najlepiej ubranych ludzi obok Nicole Kidman czy Rihanny.

0: Tu czwórka i po robocie, 22 minuty pozostały do godziny 17. Polskie Radio dba o to, żebyście się specjalnie nie nudzili zarówno w wakacje, jak i wrześniowe wieczory i poranki też. Serwujemy wam solidną porcję chociażby podcastowych nowości. I tak się składa, że Weronika Puszkar swój podcast ma. Mało tego, na platformy podcastowe wjechał kolejny odcinek podcastu Świat z kanapy.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: I teraz mogę mówić długo. Pad thai z kurczakiem, jajka na parze, czy wreszcie dodawany do wszystkiego makaron instant. Jedzenie to jest ważny element życia Koreańczyków. Jedzą wspólnie, często na spotkaniach integracyjnych i ze współpracownikami, a także z szefem, ale jedzą też w domu z rodziną i to jest klucz do tego, o czym chcemy wam opowiedzieć. O tym wszystkim mówi zresztą Wioleta Błazucka, która jest autorką książki Pierogi z kimchi, moje ulubione azjatyckie przepisy.
2: Niestety w tej chwili jest naprawdę bardzo poważna sytuacja, gdzie prawie cały dzień są bez prądu. Jest część Hawana albo część całe kraju, gdzie na przykład tylko mają prądu 3 godziny w dziennie. Godzina do pracy to jest na przykład od 8 do 12. Już po 12 to wszyscy mają wracać do domu, bo po pierwszej później będzie ciemno. Nie mają jak wracać do domu, bo nie ma transport. Już nie działa nic, czyli wszystko ma się ułatwić od 8 do 12. Bo już od pierwszej nie ma nikogo na żadne biuro albo jakiś stan do zrobienia. I to jest bardzo smutne, tak? Bo ludzie idą do pracy, myślają, że będzie wszystko ok, i nagle pokazuje się, że nie ma prądu, nie ma jak to zrobić. Innych ludzi się spóźniają, bo nie mają transportu, żeby dojechać na miejscu. Jest ciężko.
0: Zachęcam was do tego, żeby odpalić kolejny odcinek podcastu Weroniki Puszkar, Świat z kanapy. On jest dostępny na platformach podcastowych.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Między innymi na platformie podcastowej Polskiego Radia, a za kilka minut wielka muzyczna zabawa do zgarnięcia, kolejna butelka od czwórki. 226452100.

0: Give It Away, Red Hot Chili Peppers, no ten zespół nie zawodzi. Przed godziną 17 w porobocie lubimy trochę zamieszać w naszym muzycznym garze i dzisiaj nie będzie inaczej. W wasze ręce może trafić butelka od czwórki. Czy wiecie, o jakiego artystę chodzi? Przygotowałem dla was trzy podpowiedzi.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Mam nadzieję, że po robocie jesteście już mimo wszystko wypoczęci i głowa jest wasza otwarta, dlatego że trzy podpowiedzi wyglądają następująco. Ta pierwsza: pasjonuje się bitwą o Alamo z 1836 roku i zgromadził ogromną kolekcję pamiątek z nią związanych. To jest podpowiedź numer jeden, jeśli chodzi o naszego artystę. Podpowiedź druga: śpiewa i gra na perkusji, chociaż nuty nie są jego mocną stroną. I jeszcze trzecia podpowiedź: jest jednym z zaledwie trzech artystów obok Michaela Jacksona i Paula McCartneya, którzy sprzedali ponad 100 milionów płyt. Mam też czwartą, że jest łysy, ale ja nie wiem, czy to akurat ma specjalne znaczenie.
1: Stoisz w korku? Dzwoń 226452100.
0: Butelka może trafić w wasze ręce. 226452100. Dajcie znać, o jakiego artystę chodzi.

0: Co tu dużo mówić, emocje sięgają zenitu, bo gra toczy się o wysoką stawkę, czyli o butelkę od czwórki.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: To będzie też wielka muzyczna rozgrywka, dlatego że razem z nami

0: mi Filip. Halo, halo, cześć Filipie.
1: Cześć, witam.
0: Jak się miewasz u progu kolejnego roku szkolnego, bo nie wiem, czy ty jesteś z tych wysyłających swoje pociechy do szkoły, czy nie, więc wolę się upewnić.
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie,
1: jeszcze nie.
0: Nie.
1: Chociaż tak, no do przedszkola, to w sumie tak, jeden pies.
0: No tak, chociaż już słyszałem, że dzieci niektóre posłane, nawet w wakacje
1: tak,
0: do przedszkola.
1: To mój jeszcze nie, od pierwszego.
0: Czyli będzie debiut.
1: Tak.
0: I wy się jakoś nastrajacie całą rodziną, czy nie?
1: Znaczy nie, on już chodzi do przedszkola, po prostu od jutra ma rok szkolny.
0: A, rozumiem, czyli jesteście przyzwyczajeni.
1: Nie,
0: a
1: jak... to jest wszystko już tam, tak.
0: A jak ty sobie radzisz na początku września?
1: Spoko. Już jestem na tyle czasu po, że tak powiem, wakacjach, w sensie, że wakacje mnie dotyczyły, że to już zapomniałem, jak to jest mieć wakacje takie fajne, długie.
0: No i teraz trzeba sobie po prostu poprawiać humor. Co może poprawić humor? Na przykład butelka od czwórki, ale żeby nie było tak łatwo, mam dla ciebie trzy podpowiedzi, które dzisiaj już w eter zresztą rzuciłem, a twoim zadaniem tak. jest odpowiedzenie na pytanie, o jakiego artystę chodzi. No dobrze, to zaczynamy
1: tak,
0: od pierwszej podpowiedzi.
1: Czwarta
0: była najlepsza?
1: Tak, i gdyby nie to, to bym chyba nie zgadł.
0: Po co
1: a mam
0: ja
1: wrażenie,
0: mówię?
1: Że wiem, kto to jest.
0: Po co ja to mówiłem?
1: I pierwszy, no, byłoby ciężko. A pierwsza w ogóle jest abstrakcyjna, według mnie.
0: No to jeszcze raz, przypomnę ją, słuchaj. Pasjonuje się bitwą o Alamo. Ta bitwa miała miejsce w 1836 roku. Sam musiałem sprawdzić. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to jest część rewolucji teksańskiej, gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. I zgromadził też ogromną kolekcję pamiątek z nią związanych. Druga podpowiedź. Śpiewa i gra na perkusji, chociaż nuty nie są jego mocną stroną. Trzecia podpowiedź. Jest jednym z zaledwie trzech artystów w historii obok Michaela Jacksona i Paula McCartneya, którzy sprzedali ponad 100 milionów płyt. No i ta czwarta podpowiedź, po co ja to mówiłem, nie wiem, ale powiedziałem, że jest łysy. I teraz bardzo dobrze wiesz, rozumiem, o jakiego artystę chodzi.
1: Tak mi się wydaje, że to jest Phil Collins.
0: To jest oczywiście Phil Collins.
1: Brawo.
0: No świetna postać, jeśli chodzi o światową muzykę. Tu się zgodzimy
1: Oczywiście.
0: Masz jakiś
1: ulubiony... Ale jakbyś dał tylko dwie pierwsze podpowiedzi, to już byłoby gorzej.
0: Myślisz? Tak? Chociaż ta perkusja...
1: Przynajmniej dla mnie.
0: Jakąś podpowiedzią.
1: Tak.
0: Ale jednak co łysa głowa, to łysa głowa.
1: Nuty nie są jego mocną stroną. A to też mnie zaskoczyło w sumie. 100 milionów płyt mi podpowiedziało, no i jego fryzura.
0: Filipie, butelka jest twoja, ale jeszcze mam dla ciebie jedną propozycję. Możesz zamienić się teraz w dziennikarza muzycznego i zapowiedzieć jeden z kawałków Phila Collinsa. On się nazywa Two Hearts.
1: Zapowiadam Two Hearts.
0: Krótko, konkretnie. Tak to się robi w czwórce. Dziennikarz muzyczny, wybitna postać dziennikarstwa muzycznego Filip. Zrobił to, co trzeba
1: Dziękuję
0: było. Dzięki
1: bardzo.
0: Wielkie. Trzymaj się, a my słuchamy.
2: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
11: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19:00. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
0: Po reklamie.
12: A ja lubię cię, Beto, a kto ty? Lubię, kiedy kupią mnie deszczy.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: To problem i męskie granie Tata Dillera. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: No jak ktoś w nocy wychodzi, to też będzie miał problem, bo to będzie deszczowa noc. W wielu miejscach Polski pojawią się również burze i tak przywita nas wrzesień. Chociaż jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj tragedii raczej nie będzie. Ta minimalna wyniesie od 13 do 17 stopni, a jutro będzie cieplej, a najcieplej na południowym wschodzie. Tam około 25 stopni, więc po witaminę D tam jechać najlepiej.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Po reklamie.

0: Czy kiedykolwiek mówiłem wam o tym, jaka jest moja ulubiona strona internetowa? Ta strona to Ile do piątku, bo ona zawsze przypomina mi, że tydzień pracy trwa w czwórce tylko 4 dni i my weekend rozpoczynamy w piątek, a do piątku zostały 3 dni, 6 godzin, 55 minut i 13 sekund.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam, zapraszam. My mamy taką jedną zasadę, która u nas panuje, że po robocie nie rozmawiamy o robocie. Chociaż dzisiaj nie będzie łatwo, bo chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jak przetrwać pierwszy tydzień września. Porozmawiamy o trudnych powrotach z wakacji, z urlopów, dlaczego zamiast pełni energii często wracamy zmęczeni i przytłoczeni. I o tym pogadamy, ale zacznijmy od tego, że nasz nieustraszony reporter Max witał ludzi wracających z urlopów na dworcu z mikrofonem czwórki.
2: Wagony o numerach 13, 14, 15, 16 zatrzymują się w sektorze drugim.
3: Ja tam wracam wypoczęta raczej. Znaczy ja tu ogólnie siedzę w domu, zajmuję się dziećmi, a mąż pracuje.
4: Trzeba wrócić i do pracy, i do szkoły. Trójkę dzieci jeszcze ogarnę, także to nie jest łatwe. Fajnie spędzić wakacje z rodziną, z pełnym wyposażeniem nad morzem, nad jeziorem, na Mazurach. Fajna rzecz, a potem trzeba no niestety wrócić do tego.
5: Powrót do szarej rzeczywistości. Urlop zawsze jest fajny, jak jest dłuższy.
6: A wiadomo, z pewną nostalgią tego, co przeminęło po wakacjach. Przy okazji z faktem powrotu do szarej rzeczywistości. Ale jednak warto skupiać się na tym, co było miłe, więc z niesamowitymi z wakacyjnymi wspomnieniami.
7: Mega negatywne. Nienawidzę tego. Chociaż ja akurat zaczynam swój urlop, więc jest fajnie. Jedyne co, to za psem tęsknię.
8: Nie, lubię. Wolałbym być w takim miejscu, gdzie nazywa się limbo, także czas nie rusza.
9: To jak najbardziej pozytywne, no. Każdy dzień może być wakacjami i każdy dzień pracą. Bo mam to szczęście, że prowadzi własny biznes, także to jest jeszcze więcej stresu, ale nie mam tego ciężaru, bo praktycznie bo ty cały czas jestem w robocie.
10: Bardzo krótki wypoczynek, także nie miałem czasu jakby zupełnie wyjść myślami z pracy, że tak powiem.
0: To jest nasz pociąg relacji czwórka po robocie. Pytanie do was. Wypoczęci czy zmęczeni? Jacy jesteście po urlopie? Czekam na telefony 226452100. Porozmawiajmy o tym. Zastanówmy się, jak łagodnie wejść z powrotem w rytm szkoły, codziennych obowiązków. Rzadko używam w trakcie naszych spotkań tego słowa, ale jednak w rytm pracy. No jak poradzić sobie z takim powakacyjnym spadkiem nastroju, który też może się pojawić?
11: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: To teraz głęboki wdech i odpowiedź na pytanie. Wypoczęty czy zmęczony, jaki jesteś po urlopie? 226452100. Tu się nic nie zmienia, jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Ala, Grzegorz i Kuba.

0: To Fokus, Rahim, Natalia Przybysz. Ten kawałek Krok w tył, taki tytuł nosi, chociaż my nie robimy kroku w tył, my patrzymy do przodu, dlatego że jutro rozpoczyna się wrzesień i dlatego pytam was o to, czy jesteście wypoczęci, czy jednak zmęczeni. Jacy jesteście po urlopie? 226452100.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy. Dzień dobry, cześć Magdo.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiaj duże wyzwanie, dlatego że my mamy taką tradycję wakacyjną, a wakacje w czwórce trwają do końca września, że w porobocie nie rozmawiamy o robocie, a ja cię już przedstawiłem jako ekspertkę od współczesnej pracy.
2: No właśnie. To mam wyjść?
0: Nie, zostań z nami. Musimy jakieś inne słowo wymyślić, jakiś neologizm na hasło praca. No ale to może wyjdzie w trakcie gdzieś.
2: Może ktoś nam podrzuci jakiś pomysł.
0: Chociaż w ogóle chciałem powiedzieć, że weszłaś do naszego studia i zamieszałaś w tym garze, bo mówisz tak. To może zamieńmy to pytanie wypoczęty czy zmęczony, jaki jesteś po urlopie, na coś innego, bo jesteś ciekawa tego, jakie patenty mają nasi słuchacze.
2: Tak, tak. Zaproponowałam, może państwo się wypowiecie. Jakie macie patenty, jak wchodzicie do pracy, odpalacie maila, on wybucha na przykład i tam jest 500 nieodczytanych maili. To co robicie? Jakie jest wasza pierwsza godzina pracy?
0: Czyli
2: pierwsza decyzja?
0: Co robicie z tymi mailami, które do was przychodzą w trakcie urlopu, jak wracacie i potem to odpalacie i jest na przykład 500 wiadomości, jak wspomniała Magda. A ty co robisz?
2: Wiesz co, no właśnie podzieliłam się też tutaj przykładem osoby, która pierwsze co robiła, to kasowała wszystkie, bo wyznawała zasadę, że jeżeli coś jest pilne, to na pewno jeszcze się ktoś do niej odezwie albo zadzwoni, więc to jest jedna z metod, jestem ciekawa innych. No ja skrupulatnie filtrowałam i wywalałam oczywiście te wszystkie informacje, takie komunikacje, które mnie nie dotyczyły.
0: Spamowe,
2: takie tak zwane, jak to ładnie nazwać? Te takie chrony, które sprawiają, że daje się kogoś do wiadomości, żeby na wszelki wypadek wiedział, więc to też usuwałam, zostawiłam sobie tylko taką esencję. No tego też było sporo, ale już to tak nie bolało.
0: Ale wiesz, że można zrobić zawsze tak, że zapychamy sobie skrzynkę przed urlopem, potem te wiadomości wszystkie są odbite, wracamy, nie ma. Idziemy
2: pięknie
0: dalej tym tropem.
2: Tak,
0: tego
2: to już
0: pana,
2: mamy drugą metodę, szanowni państwo. Czyli albo kasujemy, albo zapychamy skrzynkę i one i tak nie wpadają.
0: To co wy robicie z tymi mailami, jak wracacie z urlopu i ich jest mnóstwo? Kasujecie, czytacie, odpisujecie. 226452100. Czekam na telefony. W wasze ręce może trafić butelka od czwórki. Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy. Jak było na urlopie?
2: Dziękuję. Wypoczęłam, wracając do pytania z początku, czy wypoczęta, czy nie wypoczęta.
0: Czyli wypoczęta i teraz wracasz do takich codziennych obowiązków i to był taki duży przeskok dla ciebie, czy absolutnie nie i tak z optymizmem patrzysz nawet na ten początek września?
2: Wiesz co, z optymizmem, dlatego że ja jestem mamą dwójki dzieci, więc wakacje z dziećmi, nie wiem czy też macie takie refleksje, to jest nadal dużo pracy, tylko w innym miejscu, więc ja z dużą radością witam nowy rok szkolny. I to, że dzieci będą w placówce i jednak będzie człowiek mógł się skupić na pracy i na takim rytmie, który zna, który jest taki zaplanowany.
0: No wiesz, ale to podejrzewam, że też wymaga wielu istotnych działań, no bo trzeba kupić tę plastelinę, zeszyty. W nocy będziecie chodzić pewnie po kasztany, jak sobie ktoś przypomni, że następnego dnia na plastykę trzeba.
2: Tak, no to tak będzie, ale jest to, wiesz co, to jest taka rutyna, którą ćwiczymy przez większość roku, więc jest ona znajoma i do tego się tak wraca. Oczywiście no, wrzesień też jest takim momentem, że przestawiamy się z tej rutyny wakacyjnej, czyli z takich zmartwień typu, nie wiem, co tam dzisiaj wyserwują na all inclusive, na śniadanie i czy będzie leżak dostępny, no to przestawiamy się na inny rodzaj problemów, ale człowiek lubi rutynę, więc te parę dni i wsiąka z powrotem w ten rytm szkolno-kasztanowo-plastelinowy.
0: To o tym wszystkim na pewno dziś porozmawiamy i padnie pytanie, dlaczego ten pierwszy tydzień września potrafi być dla wielu osób trudniejszy niż się spodziewamy. Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy, chociaż w porobocie nie rozmawiamy o robocie, dlatego pytam was o to, co robicie z tymi mailami, których może być 500, 800 albo 1200, kiedy otwieracie swoją skrzynkę po wakacjach i one was zalewają. Kasujecie, odpisujecie, jak to u was jest, w waszej ręce może trafić butelka od czwórki. 226452100.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: I jak to w czwórce bywa, oprócz tego, że rozmawiamy, to też słuchamy chociażby tego kawałka Hot Chip. Tak gramy specjalnie dla was. 18 minut po godzinie 17.

0: Tu czwórka i po robocie. Po robocie nie gadamy o robocie, ale dzisiaj robimy mały wyjątek, dlatego że zastanawiamy się, jak przetrwać pierwszy tydzień września. Czyli to jest rozmowa o trudnych powrotach z wakacji, z urlopów, dlaczego zamiast pełni energii czasem wracamy zmęczeni i przytłoczeni. Pytanie do was, co robicie z tymi mailami? Jak otworzycie sobie skrzynkę pocztową i tych maili jest mnóstwo. Odpisujecie, ignorujecie w myśl zasady, że jak to jest ważne, to jeszcze ktoś napisze, czy może kasujecie? Są różne podejścia. Jakie jest wasze? 226452100.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy. Magdo, no to jak ktoś się stresuje tym powrotem do pracy, to ma czym, czy nie ma czym? Bo zakładam, że to nie jest tylko rozmowa o pracy, tylko też szerzej o takim powrocie, sama mówiłaś, do takiej
2: rutyny.
0: Codzienności, rutyny, wysyłania dzieci do szkoły i tak dalej.
2: Tak, no rzeczywiście jest tak, że na pewno coś na nas czeka w tej pracy. Raczej większość z nas ma jakąś taką pracę, która gdzieś czeka. Oczywiście ile się da zdelegować, rozdzielić po zespole, to się da, ale część rzeczy na nas czeka, więc spodziewamy się, że to wybuchnie właśnie tymi mailami, tymi niezałatwionymi sprawami, więc to na pewno budzi stres. Ale też wracamy do jakby... Cały świat wraca do tej rutyny wrześniowej całego roku, czyli jest więcej korków, dojazdów, dochodzi pamiętanie o szkole, przedszkolach i innych okolicznościach takich związanych z dziećmi. Więc nagle z tej wakacyjnej aury mamy takie brutalne przejście, tak, że to nagle jest więcej rzeczy, o które musimy zadbać.
0: Ale może to jest też nasze wyobrażenie, że nam się wydaje, że po urlopie powinniśmy od razu działać na 100%, a tak nie musi być.
2: Nie musi być, to prawda. Znaczy, są rzeczy, które nie mogą poczekać, na przykład odesłanie dziecka do szkoły, tak, no to się musi wydarzyć, bo zaraz zapuka do nas opieka społeczna, ale poza tym inne rzeczy myślę, że możemy wchodzić stopniowo, tak, czyli nie wszystkie sprawy w pracy muszą być załatwione pierwszego dnia. Nic się nikomu nie stanie, jeżeli odpiszemy mu za 2 dni, no chyba, że jest coś pilne, to sam się skontaktuje w myśl naszej tutaj zasady rozpoczętej. Także też dajmy sobie czas na to, żeby wejść z jakimś takim

0: pokojem, nie na łapu-capu. Ja też myślę sobie, że urlop nie uodparnia nas na pracę, w takim sensie, że czasami oczekujemy, że my się tak naurlopowaliśmy, że teraz ta bateria jest aż przeładowana i będziemy mieli z czego schodzić.
1: Że się nachapaliśmy tego urlopu na zaś.
0: Tak, na zaś, a to tak nie jest. No wracamy do tych samych patologii, tych samych ludzi, tych samych problemów. No i to nie jest tak, że my nagle z kosmosu będziemy czerpać nie wiadomo jakie nadludzkie siły. Tam nadal czeka na nas ta sama praca, więc my się zregenerowaliśmy. Ale też no, nie spodziewajmy, nie oczekujmy od siebie, że my teraz nie wiadomo skąd będziemy mieć jakieś hiper duże pokłady odporności i tolerancji, no bo też tak nie jest. Nadal wracamy i to trzeba jakby sobie poradzić, więc też nie jest tak, że my się uodparniamy na pracę.
1: Magda na wakacjach była w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy powinienem to mówić, ale zadzwonił do nas Mariusz ze Stanów, więc możesz sięgnąć po słuchawki. Halo, halo, halo, Mariuszu.
2: A witam serdecznie.
1: No i jak to u ciebie wygląda? Jak ty przed 1 września i w ogóle początkiem, no nie powiem jeszcze jesieni, ale czegoś nowego?
2: To znaczy, ja po tym szoku już jestem za, mogę powiedzieć, ponieważ szkoła się tutaj trochę wcześniej akurat w stanie, w którym ja mieszkam, zaczyna. Było to już 10 sierpnia, ale ogólnie wakacje moje, mogę powiedzieć, że były razem z naszymi znajomymi z Polski, także jestem dopiero po wakacjach, ponieważ przyjechali odwiedzić nas. I muszę powiedzieć nawet, że po tym powrocie to lekki taki szok, ponieważ kulturalnie, prawda, dawno znajomych nie widzieliśmy. I wróciłem do pracy, oczywiście znana historia z 500 mailami, prawda, oczywiście wszystko się zaznacza, po prostu od razu kasuje. Ale ogólnie tak, ciężko było się dostosować, zwłaszcza, że tak dawno znajomych nie widzieliśmy. I pewnie to jest największy ten element, który tak trochę mnie smuci, że właśnie wyjechali, a tutaj już naprawdę praca w toku.
1: A no właśnie, czyli dwa kompletnie różne światy. Z jednej strony ta sielanka, z drugiej rzeczywistość, nawet ta mailowa.
2: Zgadza się.
1: Ale to podejście do maili to masz bardzo konkretne. Zaznaczasz, kasujesz.
2: Natychmiast. W ogóle nawet nie zastanawiam się, po prostu to nie ma sensu. To jest strata czasu. Dla mnie to jest strata czasu. Cokolwiek będzie miało przyjść do mnie jeszcze raz, przyjdzie.
1: Czyli jak coś ważnego, to na pewno się odezwie.
2: Oczywiście, że tak. Jak wiemy, życie daje zawsze nam szansę, żeby mieć tą drugą szansę, prawda? Jeżeli ktoś naprawdę mnie szukał albo coś czegoś potrzebował, albo coś było ważnego, no to ktoś chyba, prawda, o mnie nie zapomniał, no chyba, że chce zapomnieć, prawda? Dziękuję.
1: Mariuszu, butelka od czwórki jest twoja, wysyłamy ją do Stanów. No ona pozna więcej życia niż ja. Taka prawda. 226452100. Pytamy was o to, czy i jak radzicie sobie z tymi mailami, które pojawiają się w waszej skrzynce, kiedy wracacie po urlopie. Kasujecie, czy jednak czytacie, odpisujecie, może macie jakieś swoje sprawdzone patenty. Ja wspomniałem o tym, że zawsze można zapchać sobie przed urlopem skrzynkę, potem te maile są odbijane, no i nie ma żadnego problemu. Znaczy jest, ale on się okazuje, jakoś przychodzi do nas później. Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy razem z nami. Pytanie podałem, to jeszcze numer 226452100.
3: Relaksi.

0: Stormzy, Odile, 24 Hours. No mniej zdecydowanie niż doba została do początku września, to już tylko kilka godzin, dlatego pytamy was o to, czy jesteście wypoczęci, czy zmęczeni, jacy jesteście po urlopie. 226452100.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy. Jeszcze nie po robocie, bo w sumie teraz w robocie.
2: Troszeczkę.
0: Chociaż w porobocie, bo tak nazywa się nasza audycja. Znasz takich ludzi, którzy na przykład pod koniec urlopu już dzwonią tam do firmy i zastanawiają się, jak ta firma sobie bez nich radzi, już próbują się wdrożyć, chociaż jeszcze leżą gdzieś pod palmą?
2: Tak, tak. Dlatego właśnie, że nie demonizujmy. Czasami naprawdę lubimy to, co robimy. Tęsknimy trochę za tym. Wiadomo, że trzeba się zregenerować i jak zachęcamy do tego oczywiście. Ale też często lubimy ludzi, których zostawiamy w tej pracy. Lubimy projekty, więc z przyjemnością myślimy o tym powrocie.
0: Czyli rozumiem, że to nie jest tak, żebyś wysłała kogoś już na leczenie od uzależnienia od pracy.
2: Chyba nie, wiesz, chyba jeżeli on się czuje z tym dobrze, nie wpływa to na rodzinę, na relacje, jest w tym taka pozytywność, a nie, wiesz, histeria, tylko takie właśnie oczekiwanie radosne i takie pozytywne, to niesie za sobą skutki w ciele nawet, tak, ekscytację, no to nie, ale jeżeli to jest histeria, że sobie nie poradzę i że o matko już muszę zacząć odpowiednio wcześniej, no to tu już bym sobie pomyślała.
0: Histeria, że sobie nie poradzę, albo histeria, że o mnie być może zapomnieli, to na wszelki wypadek się przypomnę, dużo rzeczy może się pod tym kryć chyba.
2: Może, tak, też o tym, nie lubimy o tym mówić, ale czasami sami chcemy być tacy potrzebni i niezbędni i co by było, gdyby nikt się nie interesował, gdyby żaden mail nie wpłynął, otwierasz skrzynkę, a tam nikt nie pisze.
0: A no właśnie, to już lepiej radzić sobie chyba z tymi 500 mailami, o których rozmawialiśmy i zastanawiać się, czy kasować, czy nie, niż nie mieć żadnego, na którego można albo nie można odpowiedzieć.
2: No to by było na pewno trudne do przyjęcia dla takiego naszego ego, że nikt nas nie potrzebował. Z drugiej strony może to sygnał, że dobrze zdelegowaliśmy pracę. Ale obawiam się, że to pierwsze by jednak dominowało.
0: Ja na przykład potrzebuję Bartka, który do nas zadzwonił. Halo, halo, cześć Bartku.
3: Cześć.
0: A dzień dobry. Słyszę taką nutę relaksu w twoim głosie po urlopie.
3: Bo w końcu wróciłem do pracy. Po urlopie można w końcu odpocząć.
0: Naprawdę?
3: No może aż tak, ale w tym roku wyjątkowo nie odpocząłem na urlopie. I wróciłem chyba bardziej zmęczony niż pojechałem.
0: No okej, ale to rozumiem, natomiast związane jest z tym, że pogoda była brzydka, czy tysiąc innych rzeczy się na to złożyło?
3: Nie, oprócz zwykłych obowiązków typu pies czy gotowanie, doszły inne, czyli trochę wolnego czasu i żeby porobić coś dla siebie. No i wtedy tego czasu 24 godziny jest mało, a do tego jak wykonujesz wolny zawód, to moja definicja jest taka, że wolno ci pracować na wakacjach. No i to jest jakby dodatkowy element, że jednak gdzieś tam z tyłu głowy tego maila, o którym państwo żeście mówili wcześniej, trzeba sprawdzić, no i jak coś, to jednak zostać wprawdzie z pięknym widokiem, ale w pracy na wakacje.
0: Ale Magdo, mówiłem o tym, że pewnie jest gro takich ludzi, którzy faktycznie na wakacjach sprawdzają maile.
2: Tak, no tutaj pan wspomina o tym, że jest freelancerem, tak? No
0: to jest trochę inna sytuacja.
2: Jakby skasował te maile, to mógłby żałować.

0: Czyli Bartku, rozumiem,
1: ty tak... Nie do końca, ale wolny zawód, czyli no... Ja akurat bardziej w kierunku prawniczym, ale tak, no.
0: Nie, no to akurat prawnik musi czytać maile.
1: Szczególnie, że po zmianie przepisów, no, część rzeczy przychodzi na skrytkę i tą pocztową elektroniczną i po 14 dniach jest uznane za doręczone, niezależnie od tego, ile dni ma urlop.
0: No, to inna sprawa. Powiedz,
1: tak narzekając.
0: Poczułeś coś takiego, że jakieś napięcie spadło, kiedy wreszcie mogłeś wrócić do swoich takich rutynowych zadań codziennych?
1: To znaczy, ja myślę, że to nie napięcie spadło, bo jakby praca przez cały czas funkcjonowała i tylko część rzeczy czekało. Natomiast faktycznie, jak to wszystko jest takie poukładane i człowiek z emocjami nie otwiera tej skrzynki, czy to będzie, czy nie, tylko po prostu otwiera, no i ma to do zrobienia, to jest jakoś tak dla głowy spokojniej, o może w ten sposób.
0: No to ja ci życzę.
1: Czy to już jest pracoholizm, to nie wiem, ale...
0: No słuchaj, jak ci z tym dobrze i nie przeszkadza w innych dziedzinach życia, to pewnie żadnego problemu nie ma. Magda kiwa głową, więc się zgadza.
2: Tak.
0: Bartku, wszystkiego dobrego w takim razie. Trzymaj
1: również
0: się i powodzenia w codziennych trudach i wyzwaniach. 226452100. Pytamy was dziś o to, czy jesteście wypoczęci, czy jednak zmęczeni. Jacy jesteście po urlopie? Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy.
3: Stoisz w korku? Dzwoń! 226452100.
0: A no właśnie, bo o tym warto pamiętać. My towarzyszymy wam wtedy, kiedy stoicie w korku, wtedy, kiedy leżycie sobie na piasku, kiedy jesteście w wodzie, bo tam też można słuchać czwórki, kiedy jesteście przy garach, albo w ogródku, albo na kanapie. Tam jesteśmy razem z wami. 226452100.

0: No lubię ten kawałek od Jungle. 23 minuty pozostały do godziny 18. Pytamy was dziś o to, czy jesteście wypoczęci, czy jednak zmęczeni. Oczywiście po urlopie.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Dziękuję Jędrzeju, że wyręczyłeś mnie, jeśli chodzi o numer telefonu, chociaż ja też mogę powtórzyć. 226452100. To jak to u was jest? Jesteście zmęczeni, czy wypoczęci? Pytał o to też Max, nasz tajemniczy reporter, który wziął mikrofon czwórki i powędrował. Gdzie? No na dworzec, bo tam wita się ludzi.
2: Jestem zmęczony podróżą teraz, tak? No i wizja, że trzeba wrócić do pracy, no to już sama jest męcząca. Trzeba wstać z rana, prawda, ubrać się inaczej do pracy.
3: Pociąg ekspresji ze stacji Świnoujście do stacji Warszawa Wschodnia. Przyjęcie z opóźnieniem około 70 minut.
4: No nie, absolutnie nie wypoczęta, gotowa po długiej podróży, to w ogóle zmęczona, a do pracy nie chce się wracać w ogóle. Pracuję w firmie

0: dostępne produkcyjne.
1: Mam do pracy 500 metrów, także chodzę piechotą, ale to nie zmienia faktu, że wstawanie rano jest okropne.
2: Zadowolona z pobytu, a muszę przeorganizować sobie wszystko, żeby wrócić do pracy. To trzeba się przestawić na tryb pracy.
3: Raczej wypoczęty, gotowy do pracy. Nie tyle co za tęsknić, ale już mi się nudzi po prostu. Najbardziej mi brakuje jakiegoś wysiłku umysłowego, bo wiadomo, że można czytać książkę, ale to jednak nie jest to samo. Trochę głowa mi się nudzi. Też kontakt ze współpracownikami, mamy fajną ekipę, więc myślę, że to też ma wpływ.
4: A u was jak to wygląda? Wypoczęci czy jednak zmęczeni? Jacy jesteście po urlopie? 226452100. Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy. Magdo, czy są takie rzeczy, których nie powinniśmy robić zaraz po urlopie? Myślę nie tylko o pracy, ale w ogóle o takim podejściu wrześniowym do obowiązków.
5: Wiesz, rzucać tego i wyprowadzać się w Bieszczady, tak myślę chyba, żeby sobie dać czas. A tak poważnie...
4: Ale wiesz co, wiesz ile razy ja miałem na przykład, będąc gdzieś w górach, w Pieninach, taką myśl, żeby sprzedać mieszkanie, kupić sobie w Pieninach jakieś?
5: No właśnie, no. Ale wiesz, nie w pierwszym tygodniu września.
4: Dobra, w drugim.
5: W drugim, na chłodno. A tak poważnie, to ja bym chyba zdjęła z siebie trochę. Takiego ciśnienia, że wszystko właśnie musi się wydarzyć. Zwłaszcza, że nie wiem, czy też tak masz i słuchacze tak mają, ale mamy czasami tendencję traktować ten wrzesień jak mały styczeń. Czyli od września to zapiszę się gdzieś tam, zacznę robić coś tam, że postanowienia wjeżdżają nam tutaj mocno. Więc jakby mało było tego, o czym też zresztą mówiono tutaj w audycji, tak, na dworcu, że trzeba się przestawić i znowu wejść w te tryby pewne takiej rutyny codziennej, to jeszcze sobie dołóżmy najlepiej od 1 września, od 2 siłownie albo jakieś, nie wiem, angielski, żeby jeszcze było więcej.
4: Ale wydaje mi się, że to nawet gorsze niż 1 stycznia, bo 1 stycznia nam się kojarzy z tym, że my coś robimy ze sobą. Ta siłownia, bieganie, szycie dywanów, cokolwiek. A tutaj jeszcze sprawa dotyczy całej rodziny, całego tego systemu rodzinnego, że te dzieci idą do szkoły, ale oprócz tego, że do szkoły, to się je zapisuje na różne zajęcia dodatkowe. Więc to nie jest tylko taki nowy początek dla siebie, ale dla całej rodziny, więc system naczyń połączonych.
5: Tak, no to jest taka kumulacja ten wrzesień, rzeczywiście to, o czym mówisz i też właśnie spokojnie, tak? Jak zapiszemy się od października, nic się nam nie stanie, dajmy sobie ten czas na ten rozpęd wrześniowy, nie wkładajmy sobie za dużo na głowę, zwłaszcza, że to się mówi, zapisać dzieci na zajęcia, na przykład na piłkę nożną. Tylko to jest jeden punkt, ale on się składa na tym, że ja muszę pamiętać o stroju, pamiętać o zawiezieniu, pamiętać, żeby ustawić tak grafik, żebym ja mogła pojechać i wrócić. Więc z jednej kropki na liście robi się tak naprawdę kilka innych mniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać, a ten nasz mózg jakąś pojemność operacyjną ma ograniczoną, więc nie dokładajmy za dużo na początku.
4: Tym bardziej, że kupowanie tego stroju nie zwalnia z tego, żeby po nocy zbierać wspomniane dzisiaj kasztany.
5: Dokładnie.
4: Na zajęcia z plastikiem.
5: Za chwilę to będzie. Szanowni Państwo, to już. Zacznijmy już krążyć wokół kasztanowców, bo na pewno na jesień będzie albo liść, albo kasztan.
4: A myślisz, że ludzie, których mamy na co dzień wokół siebie, myślę tutaj o środowisku pracy, szkoły czy uczelni, oni mogą nam ułatwić trochę taki powrót po przerwie? Czy to nie ma specjalnego znaczenia, bo wszystko jest w naszej głowie i to my decydujemy, jak podejdziemy do tego powrotu.
5: Znaczy ja bym powiedziała, że w naszej głowie się zaczyna, bo jeżeli chcemy prosić o pomoc, to musimy też sobie dać na to szansę, prawda? Więc też oczywiście zachęcam, bo czasem okazuje się, że ta logistyka mogłaby być łatwiejsza, jakbyśmy się dogadali z sąsiadem, który też wozi na przykład dzieci gdzieś tam, tak? Czy połączyli siły z kimś i na przykład ja odprowadzam w jedną stronę, a koleżanka wracając, tak, zabiera dziecko ze sobą moje i swoje. I jakoś próbujmy sobie pomóc, bo kiedyś żyliśmy jednak w klanach. Tam była babcia, ciotka, wszyscy byli blisko, więc jakoś to dało się zarządzić. A tu jesteśmy często sami, więc stwórzmy sobie taką społeczność dookoła siebie, wsparcia. I na ile się da, pomagajmy, ale oczywiście trzeba zacząć od głowy, bo jak nie umiemy poprosić o wsparcie, no to może się nikt nie domyśli.
4: A może ta sąsiadka z naprzeciwka nie jest taka zła i pomoże?
5: Na pewno.
4: Tak też może być. Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy razem z nami. Pytamy was dziś o to, czy jesteście wypoczęci, zrelaksowani, czy wręcz przeciwnie, u progu września, czyli u progu tego,
5: rozpaczy.
4: Co nowe. Rozpaczy? Aż tak?
5: Nie.
4: No. Może i rozpaczy. 226452100. Czekam na telefony.
6: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
4: Podejrzewam, że bardzo dobrze wiecie, że Georgia Smith już na stałe zagościła na naszej playliście i myślę, że to jest taki kawałek, który towarzyszyć może wam absolutnie wszędzie i w samochodzie, bo wiem, że wielu z was słucha nas w trasie, wtedy, kiedy stoicie na przykład w korku albo parkujecie samochód na podjeździe przed supermarketem, ale też, no dobra, użyję tego słowa, w pracy. Tam też w niektórych miejscach można słuchać muzyki, a Georgia Smith środowisko pracy lubi bardzo, bardzo.

0: What's done is done od Georgie Smith. Tak gramy specjalnie dla was. 14 minut pozostało do godziny 18.
1: Po robocie.
0: Przygotowujemy się do września, bo jesteśmy w końcu po urlopie. Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o wakacje, one oczywiście w czwórce trwają do końca września, więc my trochę jak studenci rozpoczynamy rok akademicki i nowy rok w październiku. Jak się taką perspektywę zmieni, to od razu przyjemniej. Nie wiem,
2: przyjemniej.
0: Czy to widzisz.
2: Ta rozbiegówka dłuższa.
0: Tak, ale ty też czasem sobie tak robisz, że nawet jak zaczynasz swój czas pracowy we wrześniu, to jednak starasz się zrobić jakiś mały wyjazd jeszcze wtedy, żeby tak z pełną mocą od października zacząć, czy nie?
2: Wiesz co, akurat na wrzesień nie, ale ja generalnie żyję od wyjazdu do wyjazdu w mojej głowie, więc ja cały czas jestem w oczekiwaniu na urlop jakiś.
0: A, to jest bardzo ciekawa perspektywa, czyli wracasz, tak. Ale jednocześnie planujesz coś
2: już
0: nowego.
2: Muszę, to mnie uspokaja, że ja już wiem, na co czekam.
0: To jestem bardzo ciekawy, czy podobnie mają ci wszyscy ludzie, których spotkał nasz reporter Max na dworcu centralnym w Warszawie, bo tam przepytywał ich o to, czy są wypoczęci, czy zmęczeni po urlopie.
3: Jestem wypoczęta i gotowa na powrót do pracy, bo to mi daje potrójną energię do działania, więc jeszcze większe siły na nowy sezon.
4: Jestem raczej osobą, która lubi mieć co robić, więc zależy jaki urlop. Jak wyjeżdżam gdzieś z rodziną i jest to głównie taki urlop wypoczynkowy, no to jestem dosyć podekscytowana tym, że będę miała znowu co robić. Ale wiadomo, fajnie odpocząć. Dużo bardziej wolę wyjechać tak faktycznie aktywnie, żeby coś zobaczyć i faktycznie poczuć jakieś miasto. Zależy od urlopu.
0: Słuchaj, a myślisz, że te mityczne 3 tygodnie albo 2 tygodnie urlopu, w zależności od tego, ile mieliśmy, one będą wpływać na to, jak będziemy wracać?
2: No badania mówią, że tak, że 2 tygodnie pozwala rzeczywiście się odłączyć i zresetować, ale no myślę z drugiej strony, że podęguje liczbę maili, o której mówiliśmy, no bo jednak jest więcej czasu na to, żeby one się tam nazbierały i też na pewno
0: ale
2: nabieram...
0: Ale wtedy można trochę... zrobić jak Mariusz ze Stanów, to znaczy
2: koniecznie.
0: Skasować.
2: Pozdrawiamy Mariusza i jego podejście. Moim zdaniem jest świetne. To znaczy, naprawdę, no, co się miało rozwiązać przez 3 tygodnie, to już się załatwiło, rozwiązało, prawda? No bo pewne rzeczy muszą się dziać, nie mają 3 tygodni. A jeżeli coś na nas czekało, no to spokojnie, skoro dało radę czekać 3 tygodnie, to 3 tygodnie i 3 dni też da radę, tak? Dajmy sobie też taką zgodę na to, żeby się powoli rozkręcać.
0: Magdo,
2: tak?
0: A gdyby pierwszy tydzień września był człowiekiem, to co byś mu powiedziała?
2: Gdyby pierwszy tydzień... No nie ciśnij,
0: proszę
2: tak.
0: Nie przeklinać. Proszę nie przeklinać, od razu mówię.

0: będziesz chciała, to ja to wypikam, tylko powiedz mi kiedy.
1: Muszę dać znak. Postaram się. Nie, ja bym powiedziała, że nie ciśnij. Nie ciśnij nas tak. W sensie takim, że powolutku w pierwszy tygodniu września wszystko się nam poukłada. Nie ściskaj nas tak, nie wkładaj do pralki, tylko powoli, wiesz, za rączkę i do przodu.
0: To ja nie wiem, czy tym wrześniem nie jest przypadkiem każdy szef w Polsce, bo on powinien chyba do tego apelu trochę się dostosować. Bo czasem jest taka pewnie pokusa w niejednym kapo, że kiedy ktoś wraca z urlopu, niby wypoczęty, no to go docisnąć, bo już może działać.
1: Wiesz co, no może tak, ale zobacz, w tych wszystkich sądach nikt nic nie powiedział złego o szefie, że on nie chce wracać do szefa. Ludzie tęsknią trochę za tą pracą, lubią się intelektualnie powyginać, powiesz, podziałać, nie lubią się nudzić, więc nie jest tak źle może.
0: Magdo, czego ci życzyć u progu września?
1: No właśnie tego spokoju. Odsyłam dwójkę dzieci do pierwszych klas szkolnych, więc wiesz, jestem...
0: Plastelina kupiona?
1: Plastelina kupiona, odprasowane stroje galowe na jutro, więc... Tego mi życzę, żeby się to nie wysypało jakimiś chorobami.
0: I żebyś nie musiała zbierać kasztanów po nocach. Tak. To też, tego ci życzę. Magda Maroń, ekspertka HR i współczesnej pracy, gościła dzisiaj w Porobocie.
1: Dzięki.
0: No i tak wyszło, że w Porobocie niby nie gadamy o robocie. Trochę się pojawiło wątków pracowych, ale jakoś omijaliśmy też hasło praca.
1: Elegancko.
0: Tak miało być.
2: Wrzuć na luz.
0: A po godzinie 18 będziemy wrzucać na luz, bo będziemy zastanawiać się, co zrobić, żeby zrobić karierę w rzeźbieniu w drewnie. Brzmi tajemniczo, ale wszystko się wyjaśni.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.

0: Wyjdziemy na spacer z psem
1: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś

0: 2,49 zł za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: czwórka. To słychać.
1: Ha. Ka. Abrada. I joka. Ufał LT.
2: Dzień dobry.
1: Dawaj.
2: Gdy wstaje

0: To kaliber 44. Ja się wcale nie chwalę, ja też się nie chwalę. Ja po prostu wiem, minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: No i chyba idzie jesień. We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, głównie w północnej i wschodniej części kraju. To na pewno warto wziąć pod uwagę, kiedy będziecie wychodzić z domu. Temperatura, ta maksymalna, wyniesie od 18 do 23 stopni. Nieco cieplej będzie na południowym wschodzie, około 25, a chłodniej w górach około 15. Mówiąc językiem ubraniowym, jutro od koszulki z krótkim rękawem po polar.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: To The Allergies w czwórce i tak otwieramy trzecią godzinę naszego spotkania. W czwórce tydzień pracy trwa 4 dni, weekend rozpoczynamy w piątek, a do piątku zostały 3 dni, 5 godzin, 51 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Pamiętam, że kiedy trenowałem piłkę ręczną, to najgorszym komplementem albo belgą, jaką można było usłyszeć, było hasło drewno. No bo jak drewno, to się nie rusza zbyt zgrabnie. Zresztą jak ktoś poszedł na wesele i tam też ktoś nie potrafił tańczyć, to pojawiały się takie hasła. No drewno. Ale ja dzisiaj chciałbym to hasło odczarować, bo drewno może być najlepszym przyjacielem człowieka, szczególnie wtedy, kiedy weźmiemy do ręki dłuto, a ktoś pokaże nam, jak rzeźbić. Zapraszam Was na pierwsze radiowe warsztaty rzeźbiarskie. Będziemy rzeźbić w drewnie i mam nadzieję, że to będzie coś, co dla wielu z Was stanie się początkiem pięknej pasji. No bo to jest też taka nasza tradycja, że od poniedziałku do czwartku w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy. Jak ktoś nie umiał pływać, to mógł się nauczyć w wieku 50 lat. Jak ktoś nie umiał jeździć na rowerze, spokojnie, my zadbamy o to, żebyście się nauczyli. Jak ktoś chciał spróbować kiedykolwiek growlować, u nas jest taka możliwość, a dziś bierzemy do ręki dłuta.
1: Po robocie. Po robocie.
0: I zapraszamy też wybitnych specjalistów. Alicja Mucha, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z Wami dziś do godziny 19:00.

0: To Dwa Sławy, Gruby Mielski, Nie mam siły. Tak nazywa się ten kawałek, ale nasz gość siłę na pewno ma.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: A jest nim Anna Klara Zielińska, która jest rzeźbiarką, jest snycerką czy snycerzem?
2: Snycerką.
0: Snycerką. Dzień dobry, cześć Aniu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Rzeźbi zarówno w drewnie, jak i w kamieniu. Mało tego, rzeźbi na przykład piłą spalinową, dlatego ja powiedziałem o tej sile, bo zakładam, że do piły spalinowej to ta siła potrzebna jest.
2: Potrzebna. Sama piła waży 5 kilo i jak się pracuje tak 6 godzin, to trzeba mieć siłę, żeby to udźwignąć i pracować tą maszyną.
0: To oprócz tego, że jesteś po Akademii Sztuk Pięknych, de facto poradziłabyś sobie pewnie gdzieś w Bieszczadach jako pilarz.
2: Myślę, że jest to realne.
0: A nie jest tak, że ta praca w rzeźbie, kiedy rzeźbi się piłą spalinową i praca, kiedy po prostu ścina się drzewo, to jest inna technika, inne podejście do drewna?
2: Jest to samo narzędzie, ale inne metody cięcia. W rzeźbie jest dużo łuczków, skosików, w zasadzie taki taniec z piłą, bo to się czasem bardzo różne pozycje przyjmuje, żeby dotrzeć do tych miejsc, które trzeba wyłonić z tego drewna. Natomiast przy takiej pracy, do czego piła została stworzona, to są głównie takie cięcia równoległe. Nie, nie ma takich naprężeń na pióro piły, tych łuków, tych krzywizn, tej obróbki fakturowej.
0: Czyli pewne różnice tutaj są.
2: Tak, zdecydowanie.
0: A to jest trochę tak, że właśnie piłą spalinową stworzyłaś swoją największą rzeźbę? Czy jednak z małym dłutkiem dłubałaś i powstało?
2: Największa powstała przy użyciu piły i ma 6 metrów i prawie 5 ton waży.
0: I co to było?
2: To jest Psyche, rzeźba obrazująca takie dwie postaci wyłaniające się z jednego pnia i znajduje się w

0: W szpitalu psychiatrycznym w Tworkach.
1: Czyli 6 metrów, 5 ton w Tworkach można znaleźć tę rzeźbę. Czy ty pamiętasz jeszcze ten pierwszy kawałek drewna, który cię zachwycił?
0: Pierwszy kawałek drewna, który mnie zachwycił, to były jeszcze lata dziecięce. Znalazłam taki dosłownie kawalątek drewienka i chciałam z niego sobie zrobić wisiorek. Jako kobieta potrzebowałam dekoracji i stwierdziłam, że to będzie właśnie drewniany wisiorek. I nożykiem od dziadka, zaostrzonym przez dziadka, wydłubałam sobie ten wisiorek.
1: No i wtedy pomyślałaś, okej, to będzie mój sposób na życie, czy to była taka dziecięca zabawa na początku?
0: W ogóle rzeźba pojawiła się u mnie, jak miałam 4 lata w głowie. Mama zaprowadziła mnie do Domu Kultury, żeby pokazać, jakie są pracownie, żeby zapisać mnie
1: za
0: zajęcia.
1: Ania w ogóle jest z Zakopanego, więc to wiele mówi też, bo ta tradycja snycerska tam jest bardzo mocna.
0: Tak, zdecydowanie. I mama zaprowadziła mnie do Domu Kultury, żebym sobie pochodziła na malarstwo, na jakieś takie zajęcia artystyczne. No i przeszłyśmy po wszystkich pracowniach i zauroczyła mnie pracownia ceramiczna. I mając 4 lata podjęłam decyzję, że to jest moja ścieżka życiowa, rzeźba, bo to była rzeźba ceramiczna i dosyć szybko zdecydowałam o swoim losie.
1: No i potem pojawiła się szkoła, potem pojawiły się studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i potem pojawiła się też praca z ludźmi, bo dzisiaj wygląda to w ten sposób, że prowadzisz warsztaty snycerskie, więc każdy może poczuć się jak rzeźbiarz z dłutem. Nie wiem, czy z piłą spalinową, ale z dłutem.
0: Miałam okazję prowadzić warsztaty z piłą spalinową.
1: Rozumiem,
0: tak.
1: Że wcześniej jakiś kurs BHP trzeba było odbyć.
0: Oczywiście.
1: Żeby sobie poradzić, bo to pewnie nie jest łatwe. Jak takie warsztaty wyglądają? O tym na pewno dziś porozmawiamy. Anna Klara Zieliński, rzeźbiarka i snycerka, gości dzisiaj w Porobocie w Czwórce.
2: Twój sposób na relaks?
1: Być może to będzie wasz sposób na relaks, no bo rozmawialiśmy o pływaniu, rozmawialiśmy o śpiewie, a dzisiaj próbujemy zająć się drewnem. Chociaż, jak wspominałem dzisiaj, Anna Klara Zielińska zajmuje się też rzeźbieniem w kamieniu, sięga po piłę spalinową. Jej największa rzeźba to ta, którą można znaleźć w Tworkach, 6 metrów i 5 ton. Wyobraźcie sobie, to naprawdę było ogromne, to psychę, tak jak dzisiaj Ania wspomniała. Czy każdy może być rzeźbiarzem? Czy każdy może być snycerzem? Przynajmniej w takim podstawowym wymiarze. O tym na pewno dziś jeszcze porozmawiamy. To mogę wam obiecać.

0: Dzisiaj rzeźbimy. Rzeźbimy w drewnie, ale być może, jak się okaże, też w kamieniu, bo razem z nami Anna Klara Zielińska.
1: Po pracy zaczyna się życie.
0: Która jest snycerką, która stworzyła największą rzeźbę sześciometrową, która waży 5 ton i znaleźć ją można w tworkach w szpitalu, ale zakładam, że jeśli chodzi o takie

0: prace, które są dla ciebie szczególnie ważne, to nie wiem, czy to jest akurat ta. Coś najbardziej oryginalnego, co zrobiłaś w drewnie.
1: Najbardziej oryginalnego w drewnie. Ciężko stwierdzić, bo to są takie prace z wewnątrz, płynące od naturalnej potrzeby wyrażenia siebie, niekoniecznie udowodnienia, że ja jestem w stanie zrobić to czy tamto.
0: Czy niekoniecznie chcesz się zapisywać do Księgi Rekordów Guinnessa?
1: Tylko? Niekoniecznie. Raczej chciałabym pokazać swój kawałek świata poprzez drewno, kamień, to co tworzę. No, najciekawsze jest to, co inni potem zobaczą w tych pracach. To jest najciekawsze.
0: I to odróżnia artystkę od kogokolwiek innego. Ale wspomniałem też o tym, że jesteś prowadzącą warsztatów rzeźbiarskich i że każdy może poczuć się jak snycerz. To od czego takie warsztaty się zaczynają? Bo zakładam, że one sprawiają, że tam w jednym miejscu pojawia się 10-12 osób?
1: Z liczebnością to zależy.
0: Różnie.
1: No,
0: ale tak
1: bezpiecznie to jest 10, 12 do 15, to jest maks osób. Prowadziłam warsztaty zarówno dla dzieciaków, młodzieży, dorosłych, seniorów. Także tutaj ograniczenia wiekowe naprawdę nie stanowią jakiegoś problemu.
0: Te z piłą mechaniczną to nie były dla dzieciaków na pewno,
1: tak,
0: dla dorosłych.
1: To dla dorosłych.
0: No i teraz przychodzą dorośli. To są ludzie, którzy mają jakąś taką potrzebę, żeby wyrazić się artystycznie, czy po 30 słuchają jakiegoś nowego, szukają nowego sposobu na życie. Jakie są te motywacje?
1: Motywacje są różne. Raz, że zdarzało mi się tak, że przychodziła grupka, która chciała kreatywnie, fajnie spędzić wspólnie, razem czas i wymyślili, żeby to było przez działanie spędzenie tego czasu. Niekoniecznie ich wizją było stać się artystami, ale spędzić dobrze, kreatywnie, sprawczo razem czas. Są osoby, które są na emeryturze i szukają nowych celów w swoim życiu. Są osoby, które zawsze czuły, że ta potrzeba twórcza jest gdzieś spychana na bok i stworzyła się jakaś przestrzeń, okno. Dowiedzieli się o warsztatach, zobaczyli plakat i przyszli.
0: I przyszli. Zaczyna się zabawa z dłutem w ręce, bo od tego zacznijmy. Każdy dostaje taki jakiś solidny kawałek drewna? Czy to jest coś małego na początek? Od czego się zaczyna?
1: Należy się najpierw oswoić z samym drewnem. Zaczynamy od prostych form. Najczęściej są to płaskorzeźby, ponieważ można je zrobić jako rzeźbę taką półpełną, a nie do końca jeszcze trzeba mieć taką rozwiniętą tą wyobraźnię przestrzenną. I też, żeby oswoić siebie z pracą dłuta, zobaczyć jak drewno reaguje, jak się zachowuje drewno, jak komunikować siebie, rękę, dłuto, drewno i jak ten dialog prowadzić, to zaczynamy od prostych, niekoniecznie czasem zupełnie prostych rzeczy, bo niektórzy są bardzo ambitni i wybierają sobie od razu mocne snycerskie wyzwania. Ale ważne jest to, żeby złapać ten pierwszy kontakt z drewnem, poczuć go, dotknąć, złapać energię, powąchać, oswoić się, zobaczyć dłuto, potestować sobie dłuto, które dłuto daje jaki ślad, jak pracuje, w którą stronę ja mam prowadzić to dłuto, bo drewno też ma swoje kaprysy. Nie zawsze chce się dać wydłubać. Trzeba sprawdzić, z której strony, czy z lewa, czy z prawa, czy pod włos, czy z włosem, czy prostopadle do słojów ciąć to drewno.
0: Czy nie ma jednej uniwersalnej zasady tu?
1: Nie ma. Trzeba, bo drewno też jak rośnie, to sobie tam się skręca, rotuje, zasysa minerały z ziemi. I czasem jest momentami twardsze, momentami bardziej miękkie, czasami te włókna są zawirowane i wtedy trzeba mocno się gimnastykować, żeby dojść do porozumienia z tym drewnem. Nie zawsze zrobimy to, co byśmy sobie wyobrażali. Czasem trzeba odpuścić i posłuchać drewna, gdzie nas wpuści, a gdzie nas nie wpuści.
0: Ciekawe to jest, bo opowiadasz o drewnie trochę tak jak o człowieku.
1: Jest to kawałek natury. Jesteśmy związani z naturą. Zresztą bardzo często z pni drewna najczęstszym tematem jest właśnie figura człowieka. Bo z całego pnia jakoś tak naturalnie wpisuje mi się, jak widzę pień, to od razu widzę, gdzie jest głowa, gdzie kolano, czy ta postać kuca, czy ta postać jest wychylona, skręcona, że sam kształt tego drewna przypomina sylwetkę.
0: Czyli drewno przemawia, ale przemawiać będzie też Anna Klara Zielińska, która jest snycerką, jest rzeźbiarką.
2: Teraz to już luz.

Bo dzisiaj zapraszamy Was na pierwsze radiowe warsztaty rzeźbiarskie. Dowiadujemy się, jak to wygląda w praktyce. Thank you.

0: trochę argentyńskich rytmów od Trueno. 24-latek tyle ma. 30 jeszcze nie dobił, więc pewnie nie szuka nowej pasji. A my już mu ją znaleźliśmy. Może zostać snycerzem.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Bo razem z nami Anna Klara Zielińska, która jest rzeźbiarką. Rzeźbi zarówno w drewnie, jak i w kamieniu, chociaż pewnie tych materii różnych jest, Aniu, zdecydowanie więcej.
2: Tak, czasem brąz, aluminium, żywice.
0: I w czym najlepiej?
2: Kamień i drewno.
0: Kamień i drewno jednak. Bo mówiąc o drewnie, powiedziałaś trochę, że to jest taki człowiek i buduje się z tym drewnem relacje. Z kamieniem pewnie podobnie.
2: Z kamieniem też się buduje relacje, też się wchodzi w dialog z materiałem, ale on już jest surowszy, jest taki zdecydowany. I inaczej się trochę pracuje. I wbrew pozorom lżej się pracuje w kamieniu niż w drewnie.
0: Naprawdę?
2: Fizycznie.
0: A z czego to wynika?
2: Narzędzia są lżejsze. No i proces wtedy, no nie dźwigam tej piły. Mam na przykład szlifierkę albo samo dłuto, więc jest ciutkę lżej fizycznie w kamieniu pracować.
0: A takie najlepsze narzędzie dla ciebie do pracy to jest jednak, to są te duże prace, kiedy bierzesz piłę spalinową i rzeźbisz w drewnie czy dłuto?
2: Moim ulubionym narzędziem jest szlifierka kątowa, ponieważ do niej jest masa różnych końcówek. Jest najbardziej uniwersalnym narzędziem i można dużo nim zdziałać. Dłuto ma swój wyraz, swoją energię. Jak jest świetnie zaostrzone, to jedno pociągnięcie ma się już od razu poler. Piła spalinowa daje szybkie efekty. Szybkie szkicowe z gestu pociągnięcia daje od razu efekt. Szlifierka jest takim narzędziem pośrednim pomiędzy dłutem i piłą. Najlepiej czuję się w dużych formatach. To najwięcej frajdy mi to sprawia i ekspresji mojej jest w tym najwięcej i traktuję to zawsze jako też wyzwanie, dialog z tym materiałem, ale najpewniej

0: czuje się w dużych formatach.
1: A w twojej pracy rodzaj drewna ma znaczenie i czy ma znaczenie też dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z rzeźbą?
0: Tak, bo nie każde drewno nadaje się do rzeźbienia i ja dla początkujących i dla zaawansowanych polecałabym korzystać z drzew liściastych. Na sam początek najlepsza jest lipa, bo jest stosunkowo miękka i to jest takie historycznie powiązane drewno ze snycerką, z rzeźbieniem, właśnie ta lipa, ale zachęcam do eksperymentowania w drzewkach owocowych, w kasztanie, w orzechu.
1: Brzoza? Czy brzoza nie jest najlepszym drzewem?
0: Może nie jest idealnym i nie przerażałabym się tym, że na przykład dąb jest twardy, bo daje piękne efekty. Trzeba troszkę więcej cierpliwości do tego, ale daje spektakularne efekty.
1: Czy twoim zdaniem, jak ktoś nas teraz słucha i myśli sobie, a ja to bym dał radę i być może taką płaskorzeźbę byłbym w stanie wykonać w drewnie, to on powinien odpalić YouTube'a, zapisać się na warsztaty, czy jest w stanie jakimś takim intuicyjnym sposobem zacząć samemu?
0: Myślę, że jeżeli ma obycie z narzędziami, które są niebezpieczne, to może próbować eksperymentować i szukać swojej tej ścieżki rozmawiania z tym drewnem. Aczkolwiek dla bezpieczeństwa polecałabym jakiegoś instruktora, instruktorkę, która udzieli wskazówek, jak się obchodzić z tymi narzędziami i tym drewnem. Oglądanie filmików też nie jest złe, bo też pokazany jest proces, pokazane są różne triki, różne sposoby, więc każda edukacja jest świetna.
1: Zachęcamy do tego, żeby spróbować. Anię można znaleźć już teraz nie w Warszawie, tylko wracasz do korzeni, do Zakopca.
0: Tak jest.
1: Ale to dlatego, że tam jest więcej drewna, czy nie?
0: Więcej drewna, więcej kamienia, więcej mam możliwości realizacji większych prac po prostu.
1: Anna Klara Zielińska, rzeźbiarka, snycerka, gościła dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Twój sposób na relaks?
1: Nie wiem jak wy, ja już wiem co będę robił w Porobocie, bo przypomnę, to nasza tradycja, że w trzeciej godzinie naszego spotkania od poniedziałku do czwartku uczymy się nowych rzeczy. Dziś rzeźba w drewnie. To była właśnie ta nowość. Kto skorzysta? To pytanie do was.

0: Tu się nic nie zmienia, słuchacie czwórki. 17 minut pozostało do godziny 19.
1: Koniec pracy.
0: Chociaż niektórzy pewnie teraz rozpaczają, bo plaże pustoszeją, do tego bary, smażalnie, to wszystko powoli się zamyka, no bo koniec wakacji najlepiej widać w małych miejscowościach wypoczynkowych nad Bałtykiem. Jak ktoś tam był, to wszystko, o czym wspomniałem, pewnie widział na własne oczy. Turyści albo wyjechali, albo do wyjazdu się szykują. To usłyszała na przykład w Dziwnowie reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska.
2: Czy ty do szkoły wracasz?
3: Tak.
2: I jak się z tym czujesz?
3: Źle.
2: Wakacje się niestety kończą.
3: Niestety.
2: Fajne były?
3: Tak.
4: Super było, naprawdę. Było nas aż 12 osób, także było z kim się bawić, żeśmy spędzali czas nad wodą, kąpały się, my z nim żeśmy się kąpali, wskakiwaliśmy do wody, także super naprawdę było.
2: Żal wyjeżdżać?
4: Żal, pewnie, że żal, ale za rok wrócimy.
5: Trochę żal, ale niech się młodzież edukuje i wracamy do pracy, niestety.
2: Kiedy do roboty? Jak sobie pani popatrzy na tą plażę, na to morze?
6: No to przykro jednak.

0: zostawiać morze i pracować.
1: I to jest odpowiedź na to podstawowe pytanie. Smażalnie się zamykają, bo rok szkolny się zbliża. I tak się składa, że jutro w porobocie będziemy wspominać naszą szkołę, będziemy wspominać naszą klasę. A ja zachęcam was do tego, żeby wypatrywać od samego rana w naszych mediach społecznościowych sondy wideo, w której pytałem przechodniów o szkolne wspomnienia.

0: To Łona o tym, że raperzy są niedobrzy i to jest chyba idealny kawałek, którym można przywitać Delema. Dzień dobry, cześć.
1: No siema.
0: Podoba ci się? Specjalnie dla ciebie wybraliśmy. Raperzy są niedobrzy.
1: No, bardzo lubię ten utwór. Mogę się zgodzić nawet z panem Łoną.
0: A ja uważam, że Delem to jest nasz taki czwórkowy aniołek.
1: Tak.
0: Ja, w przeciwieństwie do tego drugiego demona, który tu pewnie wkroczy kiedyś, Adam Smolara.
1: Mamy ciche dni ostatnio z Adamem, więc może się w ogóle nie pojawić. No nie, tak wiesz, no między nami chyba przestaję go lubić.
0: Przestaje być ta nić porozumienia, ta głęboka namiętna,
1: tak, wrażenie,
0: wszystko,
1: że
0: co było do tej pory.
1: Mam wrażenie, że zaraz, jak tak dalej pójdzie, to będzie chłopak z sąsiedztwa, a nie chłopaki z sąsiedztwa.
0: Ale wydaje
1: ale
0: mi się,
1: to zobaczymy dzisiaj, to jak się potoczy dzień.
0: Może dlatego, że to jest pierwszy tydzień września przed nami i to jest taki czas, kiedy ten nastrój trochę spada, więc po pierwszym tygodniu wzniecicie to, co zgasło.
1: No, miejmy nadzieję, że to jest wina pogody, miejmy nadzieję, że to jest wina pogody i właśnie jakiegoś takiego końcowo-letniego bluesa.
0: A powiedz, jaki temat będzie próbował was dzisiaj jednak mimo wszystko połączyć po godzinie 19?
1: Słuchaj, no dzisiaj mamy dużo ciekawych tematów. I zacznijmy od godziny 20. Dobrze? Bo godzina 20 to będzie banger. To będą gwiazdy Disneya. I co one robią teraz?
0: La la.
1: No a po godzinie 19, słuchaj, tego jeszcze nie mogę do końca zdradzić, ale będzie tutaj dwóch bardzo młodych gości. Tak przed 20, tak młodych gości. I oni zrobili stary film, pełnometrażowy. Taki wiesz.
0: Ja zastanawiam się, co ja robiłem w młodości. Prawdopodobnie jadłem piasek.

0: Ja maksymalnie, co mogłem zrobić pełnometrażowego, to film obejrzeć.
1: Mnie też się zdarzyło. Ale powiem ci, że jeszcze te gwiazdy Disneya mnie zainteresowały, bo co, rozumiem, że ja na przykład wiem, co się stało z Mufasą i wiem, co on robi teraz, po prostu go nie ma, ale rozumiem, że to nie chodzi o postaci animowane.
0: Nie, chodzi o prawdziwe chodzi o prawdziwych aktorów, na przykład taką, wiesz, Sabrina Carpenter. Wiedziałeś, że ona zanim robiła muzykę, to była w Disneyu?
1: Wiedziałem, ale nie oglądałem.
0: Mam wrażenie, że tego w ogóle chyba w Polsce nawet nie było, tego
1: nie było,
0: serialu.
1: To w ogóle nie jest moje pokolenie. Mam z kolei ja wrażenie, że to się zaczyna od którego roku? 98? Jak się ktoś wtedy urodził, to może miał szansę się załapać.
0: Słuchaj, wiesz co? Możemy zapytać autorów filmu Koteria, którzy się tutaj zjawią i oni może oby oglądali ten film.
1: No bo tak.
0: Może oni oglądali. W ogóle jestem ciekawy, czy oglądali Disneya. Czy to też jest między moim pokoleniem a ich, to już zniknął Disney.
1: Nie mówię, ja zachęcam do tego, żeby wrócić do Króla Lwa. To były prawdziwe hity.
0: Który Król Lew?
1: No ten pierwszy.
0: Okej, animowany.
1: Z Eltonem Johnem, tak. Koniecznie z Eltonem Johnem.
0: Dobra.
1: Tak musi być. Delem przejmuje stery, Adam Smolarek też się tu pojawi, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Ale Mucha, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek, do usłyszenia, cześć.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentino.

0: Smart. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami? I dla

0: na trójkowym kanale YouTube.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Po reklamie.
4: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: hot like GTA 6.
1: I tak właśnie dobijamy do godziny 19.
2: Pogoda.
1: No, niezłą maurę macie na powrót do szkoły. Nie ma co. Te dzisiaj już nie było kolorowo i jutro też się nie zapowiada. Moi drodzy, ale nie panikujcie, może nie będzie tak źle. Jeśli chodzi natomiast o to, jak dzisiaj chłopaki z sąsiedztwa oceniają pogodę, no próbowałem coś wyciągnąć od Adama, ale mamy niestety ciche dni, prawda Adam? No tak, nic z tego nie wyjdzie, nic z niego nie wycisnę, nie chce ze mną rozmawiać, ale też mu się nie dziwię, dzisiaj jest taka pogoda, że się ogólnie nic za bardzo nie chce. No ale może Adam? No dobra, no to jeśli chodzi o mój rating pogodowy, na początku było nieźle, poranek był całkiem fajny, słonecznie, nie wiem jak u was, ale u mnie było całkiem ciepło, rzeczywiście wygrzało mnie słonko, rozbudziło mnie i później już było tylko gorzej. Jak wsiadłem na rower, to zaczęło padać, jak dotarłem do roboty, to już byłem cały mokry i kto wie, co mnie jeszcze dzisiaj czeka, więc ja, no cóż, nie mogę powiedzieć, że jestem zachwycony dzisiejszą pogodą, nie mogę również powiedzieć, że była jakaś, no, absolutnie dramatyczna, więc dam jej takie solidne 4,5. Adam, zgadzasz się ze mną? No dobra, no to w takim razie 4,5 it is rating pogodowy na dzisiaj, no a po godzinie 20 usłyszycie nasze afirmacje.
2: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?
5: Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.

0: Erykah Badu i Alchemist z ich najnowszej płyty. Słuchajcie, no tylko tak mogliśmy zacząć tą audycję.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: No i dobra, zanim zaczniemy, Adam, miejmy to za sobą. Po prostu przepraszam, czy możemy po prostu żyć w zgodzie i poprowadzić normalnie tę audycję?
2: Nie.
0: No proszę, ale przynajmniej się odezwał, przynajmniej tyle, bo pogoda była straszna. Błagam, stary, no jakby...
2: Nie.
0: Musisz mnie zrozumieć, nie zawsze jestem idealny, ale staram się codziennie być lepszą wersją siebie.
2: Tak? To nie wystarcza, domyśl się.
0: No dobra.
2: No właśnie, tak myślałem. Hokus pokus, czary mary.
0: Adam Smolarek.
2: Tak. To właśnie ja, naprzeciwko mnie Delem, realizuje Grzegorz Maciąg, a wydaje nas Michał Piwowarek. I będziemy z wami do 21:00, jak co poniedziałek, do końca września na pewno, a co dalej, zobaczymy.
0: Zobaczymy, jeśli mnie Zuza Zielińska nie wygryzie.
2: No, może do nas dołączy.
0: Zobaczymy.
2: Chciałbyś?
0: Nie, wolałbym ja tutaj zostać, szczerze mówiąc.
2: Ale żeby lubię dołączyła, nie żeby cię zastąpiła.
0: Do chłopaków z sąsiedztwa?
2: No, tak cóż, no.
0: Musielibyśmy naprawdę popracować nad tym, do czego dążymy.
2: Zmienilibyśmy nazwę na blok ekipa wtedy, albo coś, ale...
0: Albo ekipa z baraków?
2: O!
0: Okej, okay. No zobaczymy.
2: Rybki sferajny, tak.
0: Na razie, wiesz, dużo robimy, dużo się dzieje. Fajnie, że jesteś, bo nawet o tobie przed chwilą rozmawialiśmy i tak mówiłem, że w sumie to głupio bez ciebie.
2: No widzisz, a jednak. Jestem tu. No nic, czekają nas dzisiaj jak zwykle gnomie harce, gnomie swawole, ale najważniejsze jest to, że porozmawiamy sobie zaraz o filmowaniu. Delem nienawidzi aktorów, jak wiemy, dlatego dobrze, że będziemy rozmawiali z twórcami, nie z aktorami.
0: Nie ma żadnych aktorów dzisiaj, doskonale, więc będzie świetnie.
2: No, doskonale się
0: zdarza. W końcu
2: zdarza.
0: Będzie jakaś super audycja.
2: Tak, ale skoro tak, no to co? Posłuchajmy może następnego kawałka. Za nami nowości od Erykah Badu i The Alchemista. Myślę, że
0: słuchałeś?
2: O nich jeszcze będziemy... Tak, ale myślę, że jeszcze o tym będziemy mieli okazję pogadać w najbliższych dniach. Natomiast teraz nowość od zespołu Szama i to jest singiel zapowiadany już od jakiegoś czasu i oni tu wreszcie zrobili to, czego ja od nich chciałem od dawna, czyli lekko się przybrudzili.
0: Mm-hmm.
2: Wreszcie ta muzyka ma ten taki grain, taki troszkę tego brudu, to nie jest taka piękna, gładziutka muzyczka ze studia, tylko coś, może wreszcie zaczęli, nie wiem, ze wzmacniaczy nagrywać czy coś, a nie z prosto z karty, no zobaczymy. Tak czy inaczej, Szama i kawałek Pelagia to nowość z piąteczku.

0: No dobra, moi drodzy, musimy powiedzieć sobie jedno, nie jesteśmy już tutaj z Adamem we dwóch, jest nas trochę więcej, ale zanim przedstawię gości, to proszę mi nie zaglądać w notatki, okej? Okay? Dziękuję.
1: Dobrze. Halo.
0: Tak.
1: Dyscyplina.
0: Z nami są autorzy... Właśnie tak, uspokójcie się, chłopaki, okej? Okay? Z nami są autorzy filmu Koteria.
2: Kto puka?
0: No dobra, to teraz po kolei. Jest z nami Roch, czyli reżyser i scenarzysta. Jest z nami również Jan, czyli reżyser i scenarzysta. I jest z nami Michał, czyli autor zdjęć. Siemka, chłopaki.
3: Cześć.
4: Cześć, cześć.
5: Pajam się.
0: No dobra, moi drodzy, wiecie, że to jest audycja muzyczna?
3: Tak, tak. Zostaliśmy poinformowani.
0: To co tu robicie?
3: Wy nas zaprosiliście.
0: Okej, fair.
1: No, to jakby nie zwracajcie na niego
5: uwagi.
1: To co
5: tu robimy?
1: No właśnie. O, dobrze, w ten sposób. Co wy tu robicie? Dobrze, powiedzcie nam na przykład... Jak to jest, że tej młodzieży się chce coś robić jeszcze? Jak to, coś robią? Tam w ogóle nie siedzą na TikToku tylko?
0: W ogóle nie za młodzi tu jesteście?
1: Właśnie,
0: musieliście mieć zgody, żeby tu wejść?
3: Nie, po prostu nas wpuścili.
5: No, w sumie tak.
0: Dobra, ile macie lat? Który jesteście rocznik?
5: 09.
3: Wszyscy 09.
5: No. Czyli 17 lat mamy.
0: Wszyscy
1: no to
0: 17.
1: Podobnie jak Dela mniej więcej. No,
0: no to okej, okay, trochę tylko młodsi. No.
1: No tylko troszkę.
0: No dobra, no to co w takim razie skłoniło 17-latków, żeby wziąć się za coś takiego dużego jak film i to pełnometrażowy? Słyszeliście o krótkim metrażu? W ogóle polecam sprawę.
5: Możliwe, że na ten moment, gdy podjęliśmy tę decyzję, to jeszcze wcale nie słyszeliśmy o krótkim metrażu, więc jest szansa, że to właśnie trochę z tego się wzięło. Chociaż historia jest dużo dłuższa, myślę, niż tylko to. Aczkolwiek... Chcesz dodać coś?
3: Nie, no w sensie...
0: Może opowiedzcie całą historię, co wy na to?
3: Tak, tak, no to dobry pomysł, całe 50 stron scenariusza i byłem zainteresowany.
1: Nie, to bez przesady, ale po prostu jak do tego zatem doszło, że się bierzecie od razu za coś tak dużego? Dlatego, że, no nie wiem, kiedy ja wspominam swoje liceum, to ludzie kręcili raczej jakieś krótkie etiudy, parę minut, coś tam, no to nie jest łatwe ogólnie rzecz biorąc.
0: Film na historię, na zaliczenie z historii.
1: Film na festiwal licealny, bo Warszawa moment, ale to tak, to takie rzeczy się zdarzały, ale no jednak to były zawsze, no nie wiem, paręnaście minut, a
0: to jak, skąd ten pomysł i jak się w ogóle za to wzięliście?
3: Wydaje mi się, że tak w zasadzie właśnie dlatego, jak mówicie, że wszyscy w naszym wieku trochę właśnie biorą się za po prostu krótki metraż, dlatego, że jest to po prostu taka trochę droga na skróty, a można powiedzieć, że my właśnie nie chcieliśmy tą drogą iść i też myśleliśmy, że po prostu ten moment, w jakim jesteśmy teraz i pomysł, jaki mamy, jakby ma szansę na pełny metraż i też myśleliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić i no... Po prostu wzięliśmy, zaczęliśmy pisać i nakręciliśmy, no.
5: To też jest dużo dłuższe niż...
3: Oczywiście, można tak skrócić, ale no...
5: Tak, tak zasadzie... no przede wszystkim dzielimy pasję do kina i w pewnym momencie, gdy zrozumieliśmy, że oboje gdzieś, jakby jesteśmy oboje zainteresowani w tej dziedzinie, to stwierdziliśmy, że chcemy też coś zrobić swojego. Był to wczesny etap, wtedy jeszcze dużo nie wiedzieliśmy faktycznie na temat tego, jak to się tworzy, widzieliśmy tylko, jak się ogląda, więc tak jakoś samo przyszło, że stwierdziliśmy, no zrobimy film, a film to pełny metraż, więc zaczęliśmy pisać faktycznie i gdzieś tak z każdym etapem scenariusz powstał przez ponad półtora roku, więc mieliśmy czas też na zrozumienie kolejnych szczebli, dzięki czemu na planie też nie

0: było tak, że nagle się dowiedzieliśmy, że to jest totalnie trudniejsze niż ten, bo gdzieś już jakby zrozumieliśmy to na tej drodze, ale mimo wszystko było jakby już na tyle głęboko już w tym byliśmy, żeby nie wycofywać się z tego, więc po prostu szliśmy dalej, napisaliśmy scenariusz i w końcu zaczęliśmy wchodzić w produkcję.
1: Tu trochę ubiegłeś pytanie, bo już tak chcieliśmy pod włos wziąć i co? I przyszliście na plan i się okazało, że to zupełnie nie tak, ale widzę, że jednak nie, to dobrze.
0: Nie,
1: ale to,
0: nie do końca.
1: Ale to fart wyczucie, czy najpierw były posprawdzane jakieś poradniki, jak to się robi, czy inne scenariusze jakieś dostępne z filmów?
2: Znaczy, można powiedzieć, że to też dużo zawdzięczamy właśnie Miśkowi, którego żeśmy zaangażowali właśnie w ten projekt.
1: Cześć Michał.
3: Cześć.
2: I właśnie, no to też on może powiedzieć, ale no on de facto na tym etapie, kiedy zaczęliśmy jakby już samą taką preprodukcję, że zaczęliśmy to organizować, no to też Michał nam dużo pomógł pod kątem takiego, że on jest po prostu trochę bardziej doświadczony, w sensie więcej filmów zrobił, można powiedzieć.
4: Niby jak,
1: wow.
4: Mi się zdarzało.
3: Mi się zdarzało.
4: W przedszkolu
3: robić.
4: Zacząłeś?
3: Nie, półtorej roku temu już takie pierwsze jakieś swoje krótkie metraże zacząłem robić i no mam już trochę na swoim koncie, więc mogłem też chłopakom podpowiedzieć jakby jak to też wygląda preprodukcyjnie i tak dalej. Też myślę, że sporo dało wam zrobienie, ponieważ w momencie, kiedy robiliśmy preprodukcję, zrobiliśmy też dwa takie krótsze metraże. Jeden, który był na konkurs 48 HFP, czyli klasy. Tworzenie filmu w 48 godzin. I jeden na konkurs 63 sekundy, czyli film musi mieć równiutko 63 sekundy. I w sumie wtedy też jakby zobaczyli, jak wygląda sama praca na planie. Myślę, że to też im sporo dało.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś, że to nie była sytuacja, w której 63 sekundy to jest czas, jaki masz na zrobienie filmu. Ale w tym momencie myślę, że wracamy do muzy. I wracamy teraz do muzy, którą, uwaga, zaproponowaliście wy. Los Mirlos, Sonido Amazónico. To jest kawałek, którego posłuchamy. A dlaczego? A o tym za moment.

0: 23 minuty po dobranocce.
1: Tak?
0: Co chłopaki tutaj robią?
1: Faktycznie. No tak, w radiowej czwórce rozmawiamy z twórcami filmu Koteria. Filmu, który się zbliża, przypomnijmy.
2: Przy jednym stole.
0: Przy jednym stole. Michał Grygiel, Roch Banasiak, Jan Stepnowski.
1: Gratuluję.
0: Czyli, co najmniej jedna pomyłka musiała być. Chłopaki, którzy zdecydowali się na heroiczny czyn z nagrania filmu pełnometrażowego, mając 17 lat. Wow. I po co wam to?
3: Żeby się spełniać.
0: Nie, na serio, porozmawiajmy o tym,
4: na
0: po
4: studia.
0: Co?
4: W sensie fajnie jest mieć takie coś do

0: portfolio. U mnie przynajmniej to tak wygląda. Okay.
1: Rok czemu nie na studio?
2: No bo nie robiłem z myślą o tym. W sensie okay. To, że to jest gdzieś tam coś, co może wyjść z tego, prawda, że robimy, więc możemy tego użyć pod teczkę, bo oczywiście też myślę o szkole filmowej, ale nie uważam, że robimy to po to. Tylko to jest raczej wypadkowa tego, że to robimy. Więc robimy, a robimy to, myślę, że z pasji. No w sensie serio, tak po prostu kochamy to, więc gdzieś chcieliśmy się też sami w tym odnajdywać. I
1: to może jeszcze uporządkujmy jedną rzecz. Skąd się chłopaki znacie?
3: A więc tak, no ja z Rochem znamy się, można powiedzieć, sąsiedztwa, czy coś w tym rodzaju. No po prostu mieszkamy niedaleko siebie i tam przez znajomych. A może chłopaki powiedzą, skąd się znamy?
0: My się znamy z obozu filmowego.
1: Okej.
0: Okay. Się no, lato, rok temu. I wtedy w sumie zaczęliśmy, ja przyjechałem na festiwal do Gdyni, do Rocha i w sumie od tamtego momentu więcej gadamy i tak jakoś wyszło.
1: No dobra, ale pytamy was o ten metraż, o skąd się znacie. Dobra, o czym jest ten film w ogóle?
4: Może i dlaczego, i co chcieliście tak bardzo przekazać, że akurat stwierdziliście, dobra, pełnometrażowy film?
1: To dość!
2: Nie, ten film nie powstał na takiej zasadzie, że okay. Mamy jakąś jedną myśl, którą po prostu musimy przekazać światu, bo po prostu, nie wiem, wsparcie jemy inaczej, ale powstał, no tak po prostu bardziej, że no, film jest przede wszystkim o Sopocie, o jednej nocy w Sopocie, bardziej o jednym dniu i nocy w Sopocie, gdzie trzy perspektywy... Jest jedna rzecz wokół całego filmu, przepraszam bardzo.
1: Spokojnie, wokół której kręci się cały film,
2: wokół której kręci się cały film, a jest ona przedstawiona na trzy różne perspektywy, trzech różnych grup ludzi. Jest taka czwórka chłopaków, chłopaki z sąsiedztwa można takich nazwać. To już taka...
4: To takich nazwijmy.
2: Anegdot.
1: Sprytne, tak, był taki film. No.
2: dwóch turystów i dwóch takich znajomych, dwóch takich długoletnich przyjaciół mieszkańców Sopotu, którzy są jednak już trochę tam tak starsi niż cała reszta bohaterów. Mhm. I gdzieś to wszystko się tam zazębia w tej jednej nocy w różnych uliczkach i tak dalej. Gdzieś tam wszystko się przecina w różnych momentach i to wszystko toczy się w jedną stronę takiego trochę jakby rozwijania tego incydentu, który się wydarzył.
1: Że jak to słyszę, to myślę od razu Noc na ziemi, Jim Jarmusch, nie? Ale no, to się no, wiem, że to nie jest dokładnie to samo, absolutnie nie, ale że to jest chyba taka pierwsza rzecz, takie entry, jak się ktoś mniej więcej chociaż interesuje kinem i myśli, okej, jedna historia, wiele perspektyw, bohater, kilku różnych bohaterów, no tak, jedna noc.
2: Tak, jakby my nie wymyśliliśmy tego formatu, no że jest kilka perspektyw, ale bardzo go lubimy, więc stwierdziliśmy, że jest to ciekawy sposób na opowiedzenie historii. Jim Jarmusch, świetny reżyser, to muszę przyznać.
1: Gdybyście, mając tyle macie i robiąc film, no jednak właśnie jednak na samym swoim początku wymyślili coś zupełnie nowego, to chyba za to się powinno nagrody dostawać, nie?
3: No ale jakie to też jest szanę? Jednak mało prawdopodobne, żeby coś wymyślić. W ogóle jakby ciężko tak naprawdę wymyślić coś w 100% nowego. Mm-hmm. Jakby co najwyżej, że można wziąć już przyjęty format i po prostu włożyć do niego coś ciekawego. I raczej to też staraliśmy się zrobić tak naprawdę. No.
1: No dobrze, dobrze. I teraz pytanie, bo znowu, gdy mamy, tak jak wspomniałem, różne etiudy znajomych i tak dalej w liceum, no to zwykle grają nasi znajomi itp. Ja nawet sam byłem parę razy też angażowany
4: rodzice,
1: do tego. Rodzice, kot, babcia.
4: Wyimaginowani ludzie.
1: A no tak, tak.
4: Duchy.
1: Przyjaciele, no. Ale no to...
4: Nie wiem, jakie ty etiudy robiłeś. Okej. Okay.
1: No. Jak jest u was?
3: Generalnie my przyjęliśmy, że trochę chcemy jakby szerzej na to spojrzeć i stwierdziliśmy, że zrobimy casting i właśnie poprzez różne grupy na Facebooku jakby zaczęliśmy różne posty dawać i tego typu rzeczy i po prostu no, zrobiliśmy casting i różne osoby się zgłaszały z różnych miejsc i w ten sposób zapełniliśmy część obsady, a część po prostu z różnych też źródeł, na przykład jakby Instagram szkoły Porwanie. Filmowej w Łodzi, dokładnie. Nie, no i po prostu no, też z innych źródeł, można powiedzieć, też czerpaliśmy, ale właśnie casting był taki, który zapełnił największą część.
4: A co z ekipą? Jak zbieraliście resztę ekipy?
2: Przepraszam, czy ja mógłbym jeszcze tylko powiedzieć, że moja mama też gra w tym filmie.
3: I moja babcia też.
2: O, więc
4: to w takim razie jakby... pozdrawiamy.
2: Nie tylko tak.
1: Pozdrawiamy
2: nie tylko
1: mama, pozdrawiamy babcię zatem. Pozdrawiamy. Ktoś twój gra?
0: Ja gram.
2: Ty grasz? Występujemy w filmie bardziej jako takie role epizodyczne, nie jako ktoś znaczący w tym filmie.
1: No dobrze, zatem wiemy, że self-inserty są. Michał Roch i Janek są z nami w Radiowej Czwórce. Rozmawiamy o filmie Koteria i gramy teraz dalej. I Looked at You to The Doors.

0: to świeżaki, to debiutanci, to The Doors.
1: Premiera na dzielni.
0: Wy co, myśleliście, że to o was, tak?
2: Pierwszy raz gramy The Doors? Nie.
0: W naszej audycji nie, już graliśmy przy kosmicznym odcinku.
2: Dokładnie,
0: tak jest.
2: Dokładnie.
0: Ale z nami w radiowej czwórce, w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, faktycznie można powiedzieć Chłopaki z Sąsiedztwa, bo od mojej prawej jest Michał Janek oraz Roch, twórcy filmu Koteria, który się zbliża. No dobrze, ale miała paść historia, dlaczego wybraliśmy kawałek I Looked at You, The Doors.
3: Tak, to ten akurat kawałek z tych trzech, które tutaj polecam, jest myślę, że najważniejszy dla nas w kontekście tego filmu, który tworzymy, ponieważ słuchając tej piosenki wpadłem na pomysł na jedną z wiączących scen tego filmu i była to jedna z pierwszych scen, które w ogóle wymyśliliśmy do tego filmu, więc można powiedzieć, że pierwsza scena wymyślona była ostatnia w filmie, mniej więcej ostatnia, jedna z ostatnich.
0: A to jest w ogóle jeden ze stylów pisania, nie? Też, że czasami dobrze jest mieć od razu w głowie zakończenie, oczywiście, i potem dopiero po drodze.
3: Tak.
0: A są ludzie, którzy wolą jednak od drugiej strony zaczynać.
3: Tak? Od drugiej strony można częściej się zacinać. W końcu, jak ma się koniec, to się wie, do czego się dąży. Mhm. Tylko może ten półśrodek tego wszystkiego może być trochę gorszy przez to, bo tylko chcemy dążyć do końca, a nie przez wszystko przejść. Aczkolwiek nam, myślę, nie zaszkodziło, że w taki sposób to napisaliśmy i tak, no scena powstała przy okazji posłuchania tej piosenki kilkukrotnie, więc
0: to pozostaje być tylko ciekawym, jak to będzie wyglądało, skoro tak, ale domyślam się, że skoro to kulminacja, no to nam nie zaspoilerujesz. No dobrze, dobrze, ale pytamy tutaj cały czas o scenariusz, o tam reżyserię trochę. No dobrze, a propos zdjęć.
4: Co a propos zdjęć?
0: Ja teraz będę na ciebie patrzył i będziesz się zastanawiał,
4: no
0: o co mi chodzi.
4: Dobrze. To chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy w sumie preprodukcję zdjęciową 6 miesięcy przed planem, czyli pierwszy scenariusz przeczytałem w lutym. I w sumie od tamtego momentu scenariusz się mocno zmienił, ponieważ jednak z tym więcej, czy to jakichś błędów, czy jakieś i tak dalej, jakby to się cały czas rozwijało, więc oczywiście się zmieniało, ale od tamtego momentu w sumie zaczęliśmy taką głębszą preprodukcję, w tym zdjęcia. I no mieliśmy jakby okres preprodukcji taki, że na przykład, nie wiem, siadaliśmy i bite, nie wiem, 5 godzin, czy zdarzało się nawet po 8, gdzie siedzieliśmy i po prostu rozmawialiśmy na ten temat i po prostu pisaliśmy.
5: No dobra, chłopaki, a czy któryś z was jest może milionerem?
4: Niestety nie.
0: Ważne pytanie.
5: No dobra, to skąd
0: chociaż
5: pieniądze?
0: Top 10 najbogatszych Polaków?
5: Chociaż najbogatszy. No dobra, a chociaż najbogatszy w, lic-

0: liceum?
1: Najbogatszy w Sopocie? Nie wiem.
2: To też może być ciężko.
0: No dobra, no to skąd kasa na film?
3: Ze zrzutki. Z tego, że ludzie są byli dla nas bardzo szczodrzy i hojni. I jakby my, tworząc zrzutkę, liczyliśmy właśnie na pomoc ludzi i tą pomoc otrzymaliśmy. Udało nam się uzbierać 20 tysięcy złotych. Takim celem naszym było 35. Właściwie dalej jest, w sensie nie możemy powiedzieć, że uzbieraliśmy wszystko, ale to, co uzbieraliśmy, pozwoliło nam w jakiś sposób tak już na spokojnie podchodzić do tego, że to powstanie, że mamy na tyle środków, wystarczająco środków, żeby ten film zacząć w ogóle tworzyć. No i powstał. Jeszcze trochę tych pieniążków gdzieś tam
2: nam jest potrzebnych.
3: Potrzebnych, ale no, wiecie jak jest.
0: No dobra, a powiedzcie, jak przekonać ludzi, żeby zainwestowali w film 17-latków pełnometrażowy, bo to wiecie...
1: Zakładamy jak... teraz krawaty, rozumiem.
0: Właśnie to brzmi tak? Jak...
1: Chłopaki, mam taki startup.
0: To brzmi jak trudna inwestycja.
2: W sumie to my akurat na ten temat aż tak dużo nie możemy powiedzieć, bo de facto jakby zrzutka była tylko jednym z naszych takich pomysłów na skąd możemy właśnie wziąć pieniądze na ten film. Mhm. A innym pomysłem było po prostu pisanie do różnych firm, czy tam o jakiś product placement, czy coś takiego. Z tym, że ta droga zawiodła tak naprawdę, właśnie ta droga przez firmy. I w ogóle zaskoczyło nas to, że zrzutka tak naprawdę stała się takim głównym naszym dochodem na film właśnie. Więc w sumie niestety nie możemy za dużo powiedzieć o tym, jak przekonywać.
1: Mieliśmy nadzieję na złote razy.
0: Właśnie. No. Może my też byśmy jakiś film zrobili.
1: Tak, ale czekaj. Jeszcze będziemy mieli chwilkę.
0: Może.
1: Ale teraz posłuchajmy muzy z powrotem.
0: Okay.
1: Sorry. No tak to jest. 19:36 na zegarze, a przed nami Lunar Trip, zespół, który oczywiście ja tutaj wrzuciłem.
0: No raczej.

0: Ja już myślałem przegrać September z to Lunar Trips. Oni tam będą grać, ale to dopiero za tydzień, dlatego że dzisiaj cały czas jesteśmy z wami tu na miejscu, w czwórce.
1: Chłopaku, czy ci nie żal?
2: No właśnie, z nami są autorzy filmu Koteria.
3: Zostałem entuzjazm.
2: Michał Grygiel, Roch Bonasiak i Jan Stepnowski. Ekipa, która postanowiła nagrać film w wieku 17 lat. No i mam do was pytanie.
0: Wam zazdrości jak coś.
2: Tak, bardzo wam zazdroszczę. Ja na przykład nic nie robiłem, mając 17 lat.
0: A jak posłuchajcie singli Dalema, to on będzie. Dowiecie się, co robił.
2: Tak, to też prawda. Nic mądrego. No. W każdym razie, chłopaki, co można robić lepszego oprócz robienia filmu, mając 17 lat?
4: Spać.
2: Spać, dobra. Co jeszcze?
4: Tak, no. Spać, to tak.
0: Nie wiem o tym za dużo.
4: Dobre. Ale...
2: A co jest co można robić trudniejszego?
4: Nie no, w sensie jest myślę, że sporo rzeczy, ale no, my się zajęliśmy filmem i to jest coś, co w sumie robimy. No myślimy na pewno o tym 24/7 i to jest też, co chcemy robić w przyszłości, więc no, jakoś tak dobrze, że w tym wieku udało nam się też w to po prostu wejść.
2: I myślicie, że to jest na razie czy jesteście już teraz po 15 chyba, czy więcej? 16 dniach zdjęciowych?
4: 18.
2: Po 18 dniach zdjęciowych. I czy myślicie, że już najtrudniejsze za wami?
5: Tak. Ja uważam, że tak.
6: No. Raczej tak. Raczej tak.
2: Okej, okay, Michał?
4: W sensie tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. No, tak. Dni zdjęciowe jednak no, są najcięższe, bo jakby nawet jakby to się wszystko łączy. To na przykład się nagrywa, nie wiem, 4-5 dni, później tam jeden dzień przerwy, dwa dni przerwy i dalej. Więc no po prostu nas to zmęczyło. Ale mieliśmy w tym sporo fanów, a tak to myślę, że postprodukcja oczywiście też będzie ciężka, ale no jednak te najcięższe dni, nieprzespane noce są za nami, więc...
0: Okay. To co było takie najcięższe zatem?
4: Myślę, że mało spaliśmy. To jest taką rzeczą, że mieliśmy plany też nocne. Co jest kolejną rzeczą, że jednak trzeba się przestawić, żeby spać w ciągu dnia. Mieliśmy na przykład takie plany, gdzie zaczynaliśmy o 5, więc trzeba było wstać o 3 i kończyliśmy akurat o 15, ale przez to, że mieliśmy jeszcze 30 innych rzeczy do zrobienia, to na przykład chodziliśmy spać o północy i wstawaliśmy o 3, więc zdarzało się, że tego snu jednak było mało i myślę, że to była taką rzeczą najcięższą, ale daliśmy sobie radę i to chyba najważniejsze, tak?
2: I na jakim etapie jest teraz film?
6: No teraz generalnie praktycznie już skończyliśmy nagrywki. Został nam tylko jeden dzień dogrywek we wrześniu i de facto to już będzie koniec tej produkcji jako takiej i wtedy zostaje nam tylko postprodukcja.
0: Okej, no to jest zawsze długi proces, to tak. Jest jedno, to na pewno. Ale właśnie, oto może jedna rzecz, o którą nie zapytaliśmy jeszcze, czyli jak wygląda plan filmowy w ogóle? Na ile jesteście w stanie, bo wiecie, plany filmowe, zdjęcia, fotosy, coś tam, zamykane ulice, no chyba jeszcze nie.
5: No,
0: nie ten, czy jednak?
6: Tak, troszkę no, tak, tak, troszkę tak.
5: Do małego stopnia, w sensie nie zamykaliśmy ulic, aczkolwiek...
0: A szkoda.
5: Szkoda, bardzo szkoda, bo przydał multum czasu by nam to zaszczędziło.
0: Wiesz, kiedy moglibyście nagrywać, tak myślę, na początku lipca, Trójmiasto, i zamknąć którąś ulicę. Super pomysł.
5: No, to tak jakby zamknąć drogę na openera w trakcie openera.
0: Właśnie o to chodzi.
5: No właśnie, tak
0: jest
5: czułem, że do tego
0: jest to plan.
5: No niestety nie jest to plan. Sami sobie strzelamy w kolano, strzeliliśmy w kolano, kręcąc film w Sopocie latem, bo każdy wie, jak Sopot wygląda latem, jak Sopot w ogóle wygląda, prawda? Ale no jakoś tak wyszło, że wakacje wypadają latem, a my w trakcie roku szkolnego no jednak mamy tą szkołę. Więc musieliśmy podjąć taką decyzję i daliśmy radę, ale no ciężar był czasem z tym, że w scenie nie powinno być przechodniów, a przechodniów jest bardzo dużo i ciężko po prostu tą ulicę tak odgrodzić, żeby wyglądała jakby była pusta, prawda? I nieraz na jedno ujęcie, na które mieliśmy pół godziny, zajmowało znacznie dłużej, zanim mieliśmy take'a, w którym udało się odgrodzić gdzieś tam ludzi, tutaj zatrzymać, tu zatrzymać, żeby w trakcie take'a nikogo nie było po prostu.
2: Dobra, zostańmy jeszcze, wróćmy na chwilę do obsady.

0: Ady. Abelard Giza. Jak to się wydarzyło?
1: A, to dalej.
2: No to jest generalnie sytuacja taka, że de facto w trakcie pisania scenariusza, co już było znaczny czas temu, ponad rok, to wpadliśmy pomysł na taką postać, która generalnie nie miała za dużo do mówienia, była bardziej taka metafizyczna i de facto po napisaniu tej postaci pierwsza osoba, która nam wpadła do głowy, to był właśnie Abelard Giza. A wręcz można powiedzieć, że pisaliśmy trochę pod nią, pod właśnie Abelarda Gizę. No i napisaliśmy, zadzwoniliśmy i się udało. No.
3: Tak po prostu.
2: Tak po prostu.
3: Nie, no chwilę to trwało. Tak z półtora miesiąca to mi się udało, ale się udało. Tak? To chyba najważniejsze. No.
4: Pamiętaj, musimy próbować. Może wtedy przyjdzie do nas Liwka, przyjdzie do nas Szczyl.
0: Kiedyś się albo uda. Abelard Giza.
4: Albo Abelard Giza, faktycznie. No dobrze, czekamy zatem na film Koterio. Można was wspierać cały czas?
3: Jak najbardziej. Na zrzutce... Zrzutka.pl, pierwsza zrzutka, jak wpiszemy Koteria, film Koteria, to powinna wyskoczyć i zapraszamy, bo wiele tego potrzebujemy wciąż.
4: Te słowa
0: wyglądają, jakby potrzebowali.
4: No, to marynareczka, tak jest. Te słowa mówił Rok Banasiak, także dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jan Stępnowski obok, dziękuję również. Duet reżysersko-scenariopisarski, producencki, tak, oraz autor zdjęć Michał Grygiel. Dziękujemy bardzo, dziękuję. Panowie, że wpadliście
0: dziękuję.
4: Do nas.
0: Dzięki wielkie.
4: I gramy ostatni kawałek z waszych propozycji, czyli Age of Consent od New Order w radiowej czwórce w audycji Chłopaki z sąsiedztwa.

0: Och, no piękna muzyka, prawdziwa muzyka, można by powiedzieć. Bo Age nie nowa.
1: Consent.
0: New Order.
1: Bardzo ładne.
0: No dobra, no to no
1: bardzo
0: rozumiem,
1: ładne,
0: że...
1: bardzo ładne.
0: Tak, tak, bardzo ładne. No to się cieszę, że tak uważasz.
1: Ale co ty w ogóle za rapsy dzisiaj wybrałeś?
0: Jak to ja?
1: No ty wybrałeś to.
0: Jak to ja? To nieprawda.
1: No akurat ty wybrałeś to.
0: Nieprawda. Nie, nie udowodnisz mi tego.
1: No ale ty to wybrałeś, Bart, aż zdziwiłem, nie? Patrzę później na listę utworów, które dzisiaj przygotowujemy do audycji i Adam wybiera jakieś rapy i to jakiegoś undergroundowego rapera z Los Angeles.
0: Ta myślisz, że ja wiem, kto to jest, ten gospodarz.
1: Nie wiem, ale wybrałeś jego numer.
0: Wybrałem numer, na którym jest nowy Tyler, The Creator przede wszystkim. Z pozdrowieniami dla mojej siostry, która też czasem robi foty, także tym bardziej pozdrawiamy.
1: Dobra.
0: Posłuchamy zaraz nowości, na której jest właśnie Tyler. I szczerze mówiąc, to jest kawałek, który przede wszystkim jest bangerem.
1: Jest bangerem, chociaż mam tutaj... Aha. Mówimy oczywiście o utworzu AZ Chajka, czyli Look Like My Mama. I ja mam takie wrażenie, że po prostu Tyler dał mu jakiś swój numer, żeby się dograł. W sensie, że ten utwór, ten beat miał trafić na którąś z płyt Tylera. Tak to brzmi, po prostu, bo za produkcję też odpowiada Tyler i no nie mogę po prostu przestać o tym myśleć. Też teledysk, w teledysku bardzo jest zaangażowany Tyler, no i nie wiem, miałem jakieś takie poczucie, że to mógłby być totalnie beat na Call Me If You Get Lost.
0: Oczywiście, żebym mógł. No kolega, koledze nie pomoże.
1: No tak, tak, oczywiście. No AZ Chajk ma naprawdę mocny wjazd w rap grę, bo wcześniej był na GNX-ie Kendricka Lamara i zdążył już się pokłócić mocno z Joeyem Badassem. Tam poleciały jakieś disy. No cóż, ale teraz wydał utwór Look Like My Mama. No jest to banger. No muszę się z tym zgodzić.
0: Jest to banger, tych bangerów będzie więcej w naszej dzisiejszej audycji, to dlatego, że naszym tematem muzycznym będą, uwaga, piosenki osób, które zaczynały w Disneyu, w filmach, a teraz znamy je wszyscy z muzyki i nie tylko. Ale teraz jednak Tyler, The Creator, a raczej AZ Chajk i Tyler, The Creator. Look Like My Mama. Prawda, Delem?
1: Prawda, no. Prawda. Wyglądasz jak swoja mama.
0: Grajmy. Yeah.

0: heavy dip on a. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: No ale dobra. Nic. Krakowskim targiem 20?
1: 20.
2: Pogoda.
0: To była dopiero godzina, moi drodzy.
1: Haha, wybaczyłem Delemowi, już nie mamy cichych dni, już możemy z powrotem ze sobą rozmawiać, dlatego możemy rozmawiać o czym?
0: O pogodzie. No naturalnie. Jak się już dwóch sąsiadów spotkało, to możemy porozmawiać o pogodzie, moi drodzy. No cóż, dzisiaj pogoda była taka seno, nie? Ale będzie lepiej.
1: No ja powiem tak, przepadało w Łodzi, przepadało.
0: No w Warszawie też. Od jutra już niektórzy muszą iść do szkoły, na przykład nasi koledzy od filmu Koteria.
1: Moja siostra.
0: No, na przykład siostra Adama. Dużo osób musi iść do szkoły i mamy nadzieję, że mimo tego, że prognozy pogody, które oczywiście ustalmy, są kłamliwe.
1: Oj,
0: to,
1: tak.
0: Co teraz czytacie, to ma się nijak do rzeczywistości. Rzeczywistość jest nieznana, więc my damy wam coś lepszego niż te takie urojone newsy, urojone informacje. My damy wam życzliwe życzenia.
1: Słychać, że kolega był jakiś semestr chyba na filozofii, nie?
0: A, zdarzyło się.
1: No tak, słychać. Rzeczywistość jest niepoznana.
0: No właśnie, więc moi drodzy, my wam życzymy. Życzymy wam przede wszystkim dobrej pogody, że jak jutro będziecie szli pierwszego dnia do szkoły na studia, nie. Studia są od października.
1: Tak.
0: To jak będziecie, jeśli jesteście studentami, to możecie jutro na przykład nie iść do szkoły.
1: O?
0: To też, żebyście
1: jeśli
0: mieli ładną
1: pracujecie,
0: pogodę.
1: To możecie też nie iść do szkoły.
0: Jaką życzysz pogodę?
1: Życzę, właśnie, zobacz, to jest trochę, zastanawiam się, życzę wszystkim, żeby była super pogoda, żeby było 25-26, słońce i tak dalej, mm-hmm. Lekki wiaterek, ale młodzieży szkolnej chyba życzę, żeby ta pogoda nie była taka dobra, bo wtedy, jeśli siedzisz w ławce, patrzysz za okno, jest ta przepiękna Polska, późne lato / jesień, to coś boli, nie powiem
0: co. Ale jutro jest tylko co, jakiś apel? Czy niby są od razu zajęcia?
1: Nie no, apel, no plan lekcji, niech ale siedzisz tam troszkę.
0: Ale niech oni lecą od razu na słońce po tym.
1: Życzymy wam zatem doskonałej pogody na jutro. No, miejmy nadzieję, że się spełni.
0: Stopni.
1: Ale no, to możliwe, że się nie spełni. Ale miejmy nadzieję.
0: Trzymamy za was kciuki, żebyście jednak mieli ładną
1: pogodę. Wiecie, ja teraz robię takie, jak w obsesji złamał taki ten, taki patyczek.
0: Ja nie załapałem nawiązania.
1: No ktoś nie oglądał horroru jednego z najpopularniejszych. Nieważne, 22:30 na zegarze.
0: Wow.
2: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. 2 godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
2: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: No to co, 20?
1: No, Tyler.
0: Ale 20? Możemy zrobić, że 20 godzina? Jest okej?
1: 28 sekund u nas na zegarze, a wy macie pewnie opóźnienie. No, no u was pewnie tak. Kiedy indziej.

0: Yes.
1: Banger.
0: Banger.
1: Banger.
0: Lady Marmalade w wykonaniu potężnego składu, trzeba przyznać. Mm-hmm. Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, Maya. What the hell?
1: Co tam się dzieje, no?
0: Moulin Rouge, Moulin Rouge się działo. To jest oczywiście piosenka z filmu.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Swoją drogą, to musiała być ciekawa energia w studiu, jeśli się wszyscy spotkali.
0: Tak, to prawda. To prawda, ale też w ogóle cały soundtrack do tego filmu to musiała być rzecz. Chłopaki z sąsiedztwa, audycja, w której możecie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, na przykład tego, że Tyler wydał nowy traczek, który jest nie jego, albo że młodzi robią filmy i to fajnie, albo że na przykład pewni ludzie, być może wiecie, może nie, zaczynali od produkcji Disneya jako dziecięcy aktorzy, na przykład Christina Aguilera w klubie Myszki Miki, także tak. A potem, no chyba reszta jest historią, można powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak odrębna jest jej twórczość od tego, co można było prawdopodobnie zobaczyć w jej przypadku, gdy pojawiała się jako dziecko w telewizji.
1: Czyli wiedziałeś w ogóle, z czego zasłynęła Christina Aguilera? Bo dla mnie to było...
0: Co się powiedział? Jak?
1: Aguilera.
0: Aguilera.
1: No. Wiedziałeś, z czego zasłynęła? Bo ja dopiero dzisiaj się dowiedziałem, stary, że coś takiego jak New Mickey Mouse Club istniało.
0: I mam serio?
1: Tak. Nie wiedziałem zupełnie, że coś takiego istniało.
0: Boże, co za gość? No ja mówię, klub Myszki Miki.
1: Ale ten ten nowy klub Myszki Miki to było jakieś coś zupełnie innego, niż mi się wydawało.
0: Okej, okay, no nie, ja wiedziałem, że to było takie miejsce, w którym na przykład Justin Timberlake też występował.
1: Justin Timberlake, no i jeszcze jedna super gwiazda.
0: No,
1: którą może zaraz zagramy, co ty na to?
0: Tak.
1: Mistrzyni, jeśli chodzi o to, jak zaczynać od Disneya, a skończyć jako mistrzyni skandali, no to to jest najlepsza droga i to powinno być studiowane na studiach. No. To powinno być rozpisywane w książkach, jak przejść od... programów dla dzieci do ewidentnie programów dla dorosłych.
0: Studiowane na studiach, książkowane w książkach.
1: Rozpisane w piśmie.
0: Tak.

0: My rok. Tu se plotkujemy, no nie, a tutaj kto porozmawia o muzyce?
1: No kto? No nie my.
0: No, o muzyce? Może troszeczkę.
1: Stary, co to za problem wybrać parę piosenek?
0: To była Oliwka Rodrigo?
1: To była Oliwka... Co?
0: To było to coś, co cały czas mówisz, ej Marcin, weźmy to zagrajmy.
1: Tak?
0: Tak?
1: Tak?
0: Nie
1: no
0: wiem.
1: Może.
2: Dobra, puszczaj.
0: Puszczone.
1: To była Olivia Rodrigo, jak najbardziej kawałek Vampire z jej już nie pierwszego zdecydowanie albumu, co słychać po muzyce, dlatego że ona, znowu, to jest kolejna gwiazdka Disneya, jak to by można było brzydko powiedzieć, no. Bo tak, zaczęło się od tego, że grała w, jak to się czyta, Bizarre Park w ogóle? Jak,
0: chyba tak.
1: Tak? Oraz Park, przede wszystkim w High School Musical w wersji serialowej. Tak,
0: dokładnie.
1: Podkreślmy. No i gdy zaczęła wydawać muzykę, to ja miałem takie poczucie, że to jest muza, która pasowałaby do czołówki serialu Disneya właśnie.
0: Oj, tak.
1: Tak, że to jest to, że to taki niby punk rock, trochę indie rock, ale taki bardzo gładziutki, ładniutki, taki właśnie idealnie, żeby to było do młodzieżowego serialu.
0: Ja nawet przez chwilę myślałem, że to może fajnie wypłynąć na tej fali, pierwszej takiej fali nostalgii za, wiesz, Hannah Montana vibes.
1: Wiem, i za Hayley Williams i Paramore.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Oczywiście. Była taka to myśl na początku, a tymczasem jesteśmy parę lat później. Olivia Rodrigo potwierdziła swoją wartość na maksa. Świetny album wydała to również w tym roku. Album, na którym pojawia się gościnnie Robert Smith, jej idol. Przecież wokalista, główny kompozytor The Cure. Także wow, to jest rzecz. Plus, no właśnie, Oliwka zorganizowała swój festiwal. Same laski na scenie, Chapel Run chociażby, także też bardzo popowo, ale fajnie. Oprócz tego spora część dochodów przekazana na organizacje pomagające kobietom, nie wiem, pro-choice na przykład, więc też jest to jakieś konkretne stanowisko, które ona objęła. Bardzo mi się podoba to, w którą stronę ona idzie, jak korzysta ze swojej platformy.
0: I moim zdaniem to jest w ogóle bardzo ciekawe przejście od gwiazdki Disneya, idąc właśnie w taką stronę, ponieważ mam wrażenie, że większość tych gwiazdek Disneya ma trochę sprane mózgi swoją przeszłością.
1: Oho.
0: I myślę, że nowy klub Myszki Miki jest tego świetnym przykładem. Za chwilę Justin Timberlake, którego uwielbiam.
1: No co, tam jaki on ma problem? Nie.
0: Ale mam wrażenie, że przechodzisz w taką ze skrajności w skrajność. No. Jesteś kojarzony z Disneyem, a potem co robi Justin Timberlake? No, leci po prostu z tematyką tak, żeby już

0: jak najbardziej się odciąć od swoich tych dziecięcych skojarzeń, mam wrażenie.
1: Zresztą niby tak, ale jednak NSYNC jako zespół, no to był po prostu pop, ale...
0: Ale to był ten moment przejściowy, tak jak u Olivii Rodrigo. A później Justin Timberlake, którego znamy, no to jest przede wszystkim co? Sexy Back.
1: No dobra, ale być może uda nam się wcisnąć jeszcze Miley Cyrus dzisiaj, no to wydaje mi się, że to jest jednak taki...
0: To jest największa. To jest największa.
1: No i Sabrina Carpenter poza tym, która
0: o,
1: za
0: o tym jeszcze także, porozmawiamy.
1: Ale o tym jeszcze porozmawiamy, faktycznie. Justin Timberlake, aktor, komediant, kumpel, zdaje się, Jimmy'ego Fallona, jeśli dobrze pamiętam. No i też człowiek, który no, ma swoje za uszami, bo jego związek z Britney Spears, którą dopiero co graliśmy, to po latach się okazało tym bardziej, bo zaczęliśmy chyba zwracać uwagę na szczegóły zachowania, że raczej chyba nie był zbyt uczciwy i zbyt dobrym partnerem. Mamy też dramę związaną z przypadkowym lub nieprzypadkowym odsłonięciem piersi Janet Jackson. Jest to straszne zachowanie. Komuś oberwało bardziej za to? Janet Jackson, która niczemu jest niewinna, nie Timberlake'owi, także no tak, prowadzenie po pijaku jeszcze było, nie wiem, czy pamiętasz?
0: Pamiętam, ale mój drogi, trzeba przyznać, że miał też przez cały ten czas bardzo dużą presję nałożoną na siebie, musiał uratować świat w 4 minuty. Stary, to jest taka odpowiedzialność.
1: Nawet nakręcił film ostatecznie. Był aktorem w filmie, który dotyczył upływu czasu i tego, czy możemy nim manipulować.
0: Zostawmy... w 4 minuty.
1: Tak, wszystko w 4 minuty. W 4 minuty też zamknie się Sexy Back. A gościnnie, kto tu jest na produkcji?
0: Timbo!

0: No słuchaj, jak gadamy o gwiazdkach Disneya, no to nie można nie wspomnieć o Selenie Gomez.
1: A to tak brzmi w ogóle, musimy chyba przestać mieć gwiazdki, bo to tak brzmi właśnie, jakbyśmy byli jacyś tacy nieprzyjemni dla nich. Przy Oliwce powiedziałem tak dlatego, że właśnie na początku ona mi się wydawała takim, taką osobą, która nagra dwa single albo płytę i do widzenia. I to się zmieniło. A Selena Gomez, mam wrażenie, już od tylu lat jest na tej scenie.
0: Okej, ale...
1: Gra dalej.
0: Gra, ale dla mnie dalej jej muzyka jest bardziej... Że artyst, w sensie... Mam taki zawsze problem i jestem zawsze sceptyczny do artystów, no, którzy wybijają się jako aktorzy, a później robią muzę, że mam takie wrażenie, że jak już masz zasób, to jesteś po prostu takim pionkiem w grze ciekawych muzyków, a nie do końca robisz swoją wizję. Z Seleną Gomez, ona mnie nigdy nie przekonała, że utwory, które

0: jej wyszły i rzeczywiście mi się podobają, to jest jej wizja artystyczna, zawsze mam poczucie, że to jest tylko jej wokal.
1: Czy wiesz, to jest zawsze to pytanie przy muzyce popowej na wysokim szczeblu, nie? Ile jest w tym tej osoby, a ile jest jej głosu wyłącznie, a czasem nawet nie.
0: Więc jeśli ktoś mnie zapyta, czy lubię Selenę Gomez, ja odpowiadam, że bardzo lubiłem Czarodziejki z Waverly Place.
1: Była twoim crushem?
0: No oczywiście, stary.
1: Dziękuję, przybijamy sobie piątkę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Tak.
0: Bardzo lubiłem ten serial ze względu na Selenę Gomez.
1: Naturalnie.
0: Wszystko tam się zgadzało. A jeśli chodzi o jej muzykę, nie wiem, słyszałeś jej ostatni singiel z jej chłopem?
1: Z Benem Blanco.
0: No, dokładnie.
1: Tak, słyszałem. Oni już wcześniej zresztą wydawali trochę razem.
0: I na przykład teraz, dlaczego zaczęła śpiewać po hiszpańsku, to też mi się takie wydaje.
1: Że moda na język narodowy?
0: Że moda
1: tak?
0: Jakoś nigdy nawet wcześniej nie wspominała. W sensie, wcześniej miałem wrażenie, że cały czas próbowała nawet ukryć swoje pochodzenie. Miałem takie wrażenie, że gdyby na prawo i lewo było mówione, że Selena Gomez ma korzenie w Meksyku, to nie byłaby nawet tak popularna w Stanach Zjednoczonych, w czasach Czarodziei z Waverly Place.
1: A nie wiem, możliwe.
0: Tak mi się wydaje.
1: Możliwe. Wiesz co, no może. Musiałbym się nad tym zastanowić, bo to jest jednak dosyć gruba teza. Wiem, że czasy są, jakie są też i obecnie na przykład osoby, które są imigrantami w USA, nie mają zbyt dobrej prasy. Więc,
0: nie mają zbyt dobrej.
1: I to ze względu na władzę.
0: Ale z drugiej strony masz to, że rzeczywiście tworzenie latynoskiej muzyki jest dosyć trendy i łatwiej teraz jest sprzedać taką muzykę, że to jest jakiś taki wyróżnik. A kiedy robiła pierwsze swoje płyty, no to jakoś było o tym bardzo cicho.
1: Fair, dobra. Chociaż no jednak, wiesz, nazwiska nie oszukasz, nie? Więc
0: prawda.
1: To było, wydaje mi się, że było to słychać, ale no nieważne. Zostawmy pochodzenie Seleny Gomez. Jeśli ona jest z niego dumna, to najważniejsze.
0: Teraz już jest.
1: Teraz już jest, no tak, tak. Ale za to myślę, że co do artystów, artystek, którzy zaczynali w jakiś sposób słodko i dziecięco, a totalnie odwrócili wektor, Sabrina.
0: O, najlepsza przyjaciółka faceta.
1: Sabrina Carpenter i laska, która ma jakieś 6 płyt chyba już na koncie, wszyscy znają 2, wiadomo. Short and Sweet to jedna z nich, a druga no to przecież właśnie Man's Best Friend, o której już zdążyłeś powiedzieć, ale wydaje mi się, że powinniśmy posłuchać z tej pierwszej wspomnianej Please, Please, Please, ale w wersji z nieodżałowaną Dolly Parton w Chłopakach z sąsiedztwa.

0: Busy Woman, Sabrina Carpenter, wcześniej Please, Please, Please z Dolly Parton, a dostaliśmy wiadomość od słuchaczki, że to niepokojące, że podobają nam się te same dziewczyny.
1: To jest niepokojące, ale w sumie logiczne.
2: Z punktu widzenia rapera.
1: Moi drodzy, zaczynała jako jakby jedna z postaci serialu Dziewczyna poznaje świat, skończyła jako Man's Best Friend Sabrina Carpenter, czyli tak naprawdę epicentrum naszego tematu dzisiaj, czyli jak kończą gwiazdy Disneya.
0: Ale ty wiesz, że ten tytuł jest ironiczny, nie?
1: Wiem.
0: Tak?
1: Domyślam się, po okładce na przykład. Okładka też jest bardzo ciekawa. Mi się osobiście podoba ta okładka do tego albumu. A chyba, że mówiłeś, że ironiczne jest Dziewczyna poznaje świat. Wtedy nie. To jest niepokojące, Adam.
0: Ironiczne jest Man's Best Friend, zdecydowanie.
1: Słuchaj, no ja uważam ogólnie, że ona nie skończyła najgorzej ze wszystkich gwiazd Disneya, a nawet jej muzyka jest dosyć interesująca.
0: Jest na topie, jest prawdopodobnie dość zdrową osobą na ciele i umyśle.
1: I na umyśle też.
0: To dobrze.
1: Ma bardzo duży dystans do siebie.
0: Tak.

0: Wydaje mi się, że sobie nieźle radzi, naprawdę.
1: Tak, nieźle sobie radzi i myślę, że jej droga, na przykład tutaj już nie mam żadnej wątpliwości, że rzeczywiście muzyka, którą tworzy, to jest jej muzyka i o tym świadczy co najmniej 6 albumów, które nie od razu były hitami. To nie jest tak, że gwiazdka Disneya wskoczyła do studia i nagle jest rzeczywiście wielką gwiazdą popu. To jest artystka, która pokazała, że no, potrzeba ciężkiej pracy, żeby rzeczywiście do czegoś dojść. No i 6 albumów to jest moim zdaniem dużo albumów.
0: Też to jest artystka, która jeśli zajrzycie sobie w kredyt w dane autorów jej utworów, no to ona po prostu jest współkompozytorką faktycznie i no też gra na paru instrumentach, co można zobaczyć czasem na jej koncertach. Teraz chyba już rzadziej, ale na pewno można było nieraz. Także wydaje mi się, że ta legitymacja tutaj jest, że wiesz, że to nie jest tylko buźka, która jest na froncie, nie? Jak niektórzy no. Męscy czy żeńscy artyści.
1: Tak, Sabrina Carpenter i Chłopaki z Sąsiedztwa, Między nami spoko. Jeśli chodzi o serial Dziewczyna poznaje świat, z którego wybiła się Sabrina Carpenter, no to jeszcze miała tam kolegę. Teraz jest to raper Achmir, syn DJ-a Jazzy Jeffa, czyli tego gościa od Fresh Prince'a, czyli Willa Smitha. Możecie kojarzyć go na pewno z wielu hitów. My też graliśmy już wielokrotnie. Dokładnie. Achmir jest raperem, który bardzo ciekawie kombinuje na przykład z jazzem, z soulem, ma bardzo przyjemny głos, co nie? Kto by się spodziewał, że ja coś takiego przyciągnę?
0: Nie.
1: Pisze również bardzo dobrze i ja ogólnie śledzę jego utwory już od 2 chyba lat i powiem wam, że no nie zawsze jestem zachwycony, ale bardzo często jest najświeższą postacią w undergroundzie, którą w danym miesiącu jak sprawdzam, więc no cóż, dzisiaj też nie mogło go zabraknąć, jak mówimy o gwiazdach Disneya. A co jeszcze ciekawiej, na starszych płytach Sabriny Carpenter Achmir się w ogóle gościnnie pojawia, ponieważ no, byli ziomalami z planu.
0: No proszę.
1: To co, chcesz usłyszeć 99 Virgo?
0: No dawaj ziomalu.
1: No to dawaj.
0: Ziomalu. Daddy was a dream of mine and my mama said I look just like you, my idol, a photo I had on your face. Yeah. Mama kept my dreams alive and my father said I've had your smile, so

0: Ахмір.
1: Ахмір.
2: Дядоство.
1: Так, myślałem, że coś takiego wybierzesz.
0: No.
1: Ale to nie jest dziadostwo, to polecam wszystkim Achmira, naprawdę warty uwagi. No oczywiście, że Nepo Baby, jak syn DJ-a Jazzy Jeffa, ale czasami się udają tacy, no.
0: No cóż, no
1: Enigma na przykład. Udają.
0: No tak, tak, Gracie Abrams, no, no wiadomo. Ale musimy zmierzać do brzegu, mój drogi, dlatego powiedz szybko o Zendayi.
1: No cóż, Zendaya też zaczynała jako aktorka z Disneya, z serialu Taniec rządzi. I również Kace, nastoletnia agentka.
0: Wow.
1: A później serial trochę ją wchłonął w inną stronę. No i już później zaczęła grać Ćpunkę w Euforii. I zrobiła na tym jeszcze większą karierę niż na Disneyu. A w międzyczasie jeszcze śpiewała i dla Disneya, i dla Euforii.
0: Wiesz co, ja pierwszy raz na Zendaya trafiłem osobiście, widząc zapowiedź filmu Król Rozrywki. Zac Efron w roli głównej. Mhm. I tam patrzę, aktorka podpisana po prostu Zendaya. Mówię, hu? Kto? No widzisz, jesteśmy 9 lat później i w tym momencie już chyba wszyscy wiedzą, kim Zendaya jest.
1: Ale nie wszyscy wiedzą, że oprócz tego, że jest świetną aktorką, również śpiewa.
0: No ja na przykład nie wiedziałem tego do tej pory.
1: W All For Us, świetny przykład. Labyrinth, który jest moim zdaniem absolutnym geniuszem i świetnie wyprodukował soundtrack do Euforii. No i jeszcze śpiewa Zendaya.
0: No tak, a my żegnamy się z wami w tym momencie. Byli z wami Grzegorz Maciąg, Michał Piwowarek oraz my dwaj.
1: No, Adam Smolarek
0: i DLM. Do jutra o godzinie 19. Za moment numer raz.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akord.

0: co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
1: Dziewczyny górą.
2: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
3: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
4: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
5: Autopromocja.
6: Wręczę ci mandacik.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
2: Czwórka, to słychać.

0: Jakiego się nie dzieje, natomiast jakoś powietrze jest dobra, no bo trochę podmuchało wiatrem, myślę, że też pozytywnie. Patrzę na mapę Polski, w Suwałkach 19 stopni, tam również opady deszczu. Na północy w miarę pogodnie, natomiast Warszawa, no centrum widzę, południe, no to tam mogą występować również przelotne opady deszczu, no ale jutro niby pogodnie, ale też chmury będą przelatywać nad naszym niebem. No i z tych chmur też może popadać, więc lepiej się zabezpieczyć i wziąć ze sobą parasol.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Tak jak

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Pogodnie dzisiaj było, ale też pojawiały się opady deszczu. No i te opady deszczu jeszcze mogą występować dzisiaj. No, burza z deszczem nawet pokazuje teraz mapa pogodowa, że gdzieś tam pada i gdzieś grzmi, no i gdzieś może również błyskać. No tutaj na Mokotowie, jak widzę, nic takiego

0: numer raz na fali. Na fali.
1: 6 minut po godzinie 21. Ja nazywam się oczywiście numer raz. No i zabieram was na moją falę dzisiaj taką przyjemną, trochę nawet jesienną może, trochę nostalgiczną, ale też przeniesiemy się na wschód i to tam, na ten wschód, w którym ten język jest bardzo dziwny i bardzo inny niż nasz. Oczywiście no nie w jedno konkretne miejsce się przeniosę, ale na pewno gdzieś w rejony Azji, ponieważ no tam naprawdę ten rap swojego czasu bardzo mocno żył. I dzisiaj na pewno parę kawałków takich mocno oldschoolowych z właśnie stamtąd, no ale to w pierwszej godzinie posłuchamy czegoś innego, bo to zostawiam na drugą godzinę, jako że też mnie to zawsze fascynuje, szczególnie że słuchając tych utworów ja naprawdę pierwszy raz w życiu niektóre kawałki słyszę. Oczywiście większość jest utrzymane w stylu takim boom-bapowym, turskulowym, więc tutaj każdy początek jak słucham, mówię, dobra, jest fajny ten kawałek, naprawdę fajny. No nie rozumiem, o czym rapują. No może ktoś z was, drodzy słuchacze, umie na przykład no, język chiński, japoński, czy też po prostu, nie wiem, z jakichkolwiek, może mandaryński na przykład. Ja bym chciał się mandaryńskiego nauczyć i ten mandaryński mnie tak trochę ciekawi nawet i tak kręci, że niezły szpan w ogóle powiedzieć, że umiem mówić po mandaryńsku. No to jest cel, myślę, że do osiągnięcia, ale trzeba mieć na pewno na to sporo czasu, żeby nauczyć się tego języka i tego dialektu. No natomiast myślę, że ja tutaj nie będę musiał wam za dużo tłumaczyć w pierwszej godzinie, a w drugiej, jak chcecie, odpalcie sobie jakąś aplikację do transkrypcji i będziecie mogli sobie tłumaczyć ewentualnie, czy tam jakiegoś tłumacza z japońskiego na polski albo też na angielski po prostu, bo może to będzie łatwiejsze. A zaczęliśmy oczywiście od zespołu The Alcoholics, cudowne lata 90. Only When I'm Drunk, utwór, który pojawił się również w remiksie z gościnnym udziałem no chyba głównego alkoholika wtedy, w latach 90. Hip-hopowej sceny, czyli All Dirty Bastarda, nie mogło go w tym kawałku zabraknąć, ale tutaj mieliśmy kawałek Sate, czyli taki czyste Alcoholics, natomiast już za chwilę będzie niejaki Street Smart, Don't Trust Anyone, 97 rok, a potem przelecimy z Royal Flashem Worldwide Part 2 z gościnnym udziałem M.O.P., nieśmiertelnym M.O.P., no a takie kawałki jak wracają, w sensie jak do mnie wracają gdzieś przy okazji, no to ja tylko wtedy podkręcam głośność i kiwam głową, co wam też proponuję i polecam bardzo serdecznie.

0: na fali w czwórce.
1: A na zegarach 17 minut po godzinie 21. No i poleciliśmy mocno oldschoolowo, nie wiem co oldschoolowo, no Royal Flush, Worldwide, Part 2, M.O.P. Fajne brzmienie, te oldschoolowe brzmienie, które uwielbiam. Natomiast oczywiście sięgając dalej, jeżeli mówicie o takim oldschoolu pierwszym, no to też trochę inna bajka, bo no dla dzisiejszej młodzieży, no to mój rap to już jest oldschool, ba, rap, który był w 2000 pewnie 10 albo 15 roku, to również może być dla nich old school. No, trochę inne, na pewno inny punkt spojrzenia, co jest oczywiście całkowicie naturalne, no ale jak słuchacie też mojej audycji i znacie mój gust, no to sami pewnie wiecie, że ja gram mocno old schoolowo, ale zdarza mi się oczywiście i to dosyć często grać totalne nowości, także czasami jest tak, że dwie godziny samych nówek sztuki, to nie też takich w moim klimacie, tylko przeróżnych, żeby było w miarę obiektywnie, oczywiście, jak mogę uznać to za obiektywizm, bo to i tak ja wybieram te utwory i ja je prezentuję, więc no tutaj trochę jesteście skazani. No ale jak słuchacie, a wiem, że słuchacie, piszecie mi, że meldujecie się przy odbiornikach, to tym bardziej jest mi miło, że mówię do kogoś, a nie tylko, że mi się wydaje, że mówię do kogoś, bo to też często tak jest w życiu, że czasami nam się wydaje więcej niż jest. No a tutaj jednak czwórka, Polskie Radio. Myślę, że to idealne miejsce do tego, żeby promować też dobrą muzę i żeby promować też muzykę, która nie jest do końca aż tak bardzo spopularyzowana i tutaj wchodzę na cienki grunt, na grząski, ponieważ wiadomo, że hip-hop w tym momencie jest chyba najbardziej eksplorowanym gatunkiem ever, no ale ja dlatego sięgam po takie utwory i po takich artystów, które za bardzo eksplorowane nie są, przynajmniej u nas, a na pewno przeze mnie nie są. Ale ten utwór był eksplorowany bardzo wiele razy, cudowny kawałek na piękną pogodę, Ice Cube, You Know How We Do It, z albumu Lethal Injection z 93 roku, natomiast potem będzie Freestyle Fellowship i to jest numer z 91 roku z albumu Too Warm It May Concern, więc mam nadzieję, że wam się też spodoba, bo to zupełnie inny rodzaj rapu niż ten, którego słuchamy teraz, pomimo, że to 91 rok, w 2021 został zremasterowany, natomiast no, ta data 91 dla mnie jest również ważna, Public Enemy na 91, no i w ogóle moja przygoda, płyta Depeche Mode, Violator, co prawda rok wcześniej, ale podciągam to pod 91, nie wiem dlaczego. Ale to ten magiczny czas, chyba dlatego. Posłuchajcie.

Te surowe, ale gorące brzmienia to Freestyle Fellowship. No, projekt, który już nie istnieje, chociaż niby z tego, co widzę, to ta obecność gdzieś tam chyba jest. Ale ten taki skład pierwszy, 91-93 rok, no i niby od 98 do czasu obecnego. No, ale ja nic dawno od Freestyle Fellowship, szczerze mówiąc, nie słyszałem. Natomiast panowie pochodzą z Los Angeles w Kalifornii. ACLO, on pewnie kojarzycie takiego MC Marka Nine i Self Jupiter. Grupa współtworzyła również taki ogromny kolektyw Good Life Cafe. No i również jest częścią kolektywu Project Bloat. Także ci, co znają tą amerykańską starą szkołę, to powinni Freestyle Fellowship znać. Natomiast ja przyznam się szczerze, bez bicia, ja tych płyt wtedy za bardzo nie słuchałem. Było to dla mnie zbyt trudne, zbyt takie ciężkie. Pamiętam płytę Inner City Griot z 93 roku, bo mam nawet okładkę, którą teraz sobie wyświetlam. No i to był faktycznie album, który gdzieś tam mi przypadł do gustu i było to ciekawe, inne, fajne, ale wtedy by wszystko było ciekawe, inne i fajne. Więc tą płytę w miarę znam, ale całej twórczości Freestyle Fellowship nie znam, ale i tak uważam, że to jeden z takich zespołów, które powinno się znać, będąc prawdziwym hip-hopowcem. No i oczywiście album trwa 65 minut, 25 sekund, więc to nie na te czasy na pewno. Dobrze, my przechodzimy dalej. Terminology, Royal Flesh po raz kolejny, ale tym razem w utworze Legendary Blocks. Terminology z Royal Fleshem wypuścili wspólny krążek. Teraz właśnie sobie to uświadomiłem, że zapomniałem o tej płycie zupełnie i z chęcią sobie do niej wrócę, bo ten kawałek gdzieś wyrwałem z czeluści moich kawałków, natomiast posłucham sobie tej płyty, bo wyleciała mi z głowy, nawet nie wiem, czy całej zdążyłem przesłuchać, jak ona wyszła, bo pewnie za chwilę pojawiło się 5 innych płyt i niestety czasu zabrakło. A potem przelecimy się do...

Meksyku, tam przywita nas Mexican OT i La Cumbia de Virgil, chyba tak to się mówi, ale pewnie zupełnie inaczej. Posłuchajcie, jak wymawia to sam The Mexican OT.

0: Papi.
1: Numer raz na fali.
2: Na fali.
3: Papi, papi ciulo. Zawsze podobało mi się wtrącanie takich właśnie słówek w amerykański rap. Jakby nie było, język hiszpański, który jest równorzędnym językiem Stanów Zjednoczonych, tak samo jak angielski. No wiadomo, że oczywiście na tej zachodniej stronie bardziej na pewno niż na wschodniej, ale tak czy siak bardzo dużo takich naleciałości z portorykańskiego języka, z hiszpańskiego, z jamajskiego. No i pewnie jeszcze parę by tych narodowości się znalazło, bo pewnie również jakiś kongijski, czy jakieś afrykańskie dialekty. To też amerykańscy raperzy, czy też no wcześniej emigranci, którzy przyjechali, no też przemycają to wszystko do rapu, przemycają swoje. Tak jak Mexican OT, jak sami słyszeliście, myślę, że można się spokojnie, słuchając tego utworu, przenieść chociaż na chwilę do Meksyku, żeby z Mexican OT usiąść na, przed domem, przed sklepem i pogadać z ziomkami. No, nie wiem, czy widzieliście tego dżentelmena, jak nie widzieliście, to sprawdźcie sobie, nie jest zbyt sympatyczny, ale możliwe, że tutaj ta sympatia jest po prostu w środku, nie można nikogo oceniać po okładce. No teksty też ma jakie ma, no, ale z drugiej strony no to wiadomo, że może być jakaś poza, może być jakaś gra, ale nie wiem, czy chciałbym, chyba że na wspólnym traku mógłbym z Mexican OT się spotkać i nagrać wspólny kawałek, to by było ciekawe doświadczenie. A już za chwilę Beatnuts, moi drodzy, Beatnuts z pierwszego albumu, nawet nie albumu, tylko epki z 93 roku, Intoxicated Demons, utwór No Equal. Płyta ukazała się, epka ukazała się przed genialnym albumem Street Level, no ale myślę, że też każdy fan Beatnuts tą epkę zna. Tym bardziej, że na tej epce, na płycie Street Level, powtarzają się chyba, nie wiem, dwa czy trzy kawałki, może nie powtarzają się w 100%, ale są na takich samych bitach, tam chyba rymy są pozmieniane. W tym momencie już nie pamiętam, ale to jest takie uzupełnienie moim zdaniem albumu Street Level, pomimo, że ukazał się jako pierwsza płyta zespołu The Beatnuts. A potem będzie Things Fatal, Hip Hop's My Life, My Life. 96 rok, nie znalazłem za dużo informacji o tej ekipie, naprawdę ciężko się dokopać, ale jest to undergroundowy zespół ze Stanów Zjednoczonych. Hip Hop's My Life, tak się nazywa się kawałek, utwór został wydany w 96 roku na kasecie i na winylu. No i pewnie gdzieś te śmigają egzemplarze, nie wiem, czy dużo warte, czy nie, bo raczej Things Fatal zespół, jako zespół, no nie zrobił chyba jakiejś mega spektakularnej kariery, więc... Ale ja nie patrzę tutaj na przebytą karierę, tylko na utwór, którego za chwilę posłucham, więc mam nadzieję, że wy również

Things Fatal, 96 rok, Hip Hop Smile Life, nieznany mi kawałek, szkoda, z jednej strony się bardzo cieszę, jak już mówiłem, bo czasami odnajdywanie takich perełek to naprawdę frajda, a wcześniej Beat Nuts No Equal z pierwszej epki Intoxicated Demons. Natomiast teraz przechodzimy, ponieważ zostało nam 11 minutek do godziny 22, to godzinę powolutku musimy zamykać, no i Mike D jako pierwszy wlatuje, legendarny Mike D z zespołu Beastie Boys, jest to pierwszy singiel, który wypuścił Switch Up, nazywa się. No patrzę na tego starszego jego mościa sam jestem pełen podziwu, że Mike D zaproponował wszystkim swój debiutancki solowy singiel po tylu latach współtworzenia zespołu Beastie Boys i pewnie świetnej zabawy. Ten etap zamknięty. Wiadomo, że Beastie Boys już nie ma jako zespołu, bo ciężko by było to zrealizować. Natomiast oczywiście jest to pierwszy w ogóle utwór wydany od 2011 roku w ogóle przez kogokolwiek z ekipy Beastie Boys, więc jest to nie lada gratka dla wszystkich fanów, myślę, że i Beastie Boysów i takiego oldschoolowego brzmienia, ponieważ to jest dziwne połączenie troszeczkę. W ogóle te eksperymenty zaczęły się u niego w domowym studiu razem z jego synami Davisem i Skylerem oraz ich zespołu wspólnego Very Nice Person. I oczywiście to zaczęło się trochę rozrastać. No i tak się też udało stworzyć między innymi utwór Switch Up, który trafił do wszystkich serwisów streamingowych. Nie wiem, czy okazał się hitem, czy nie, ale to już od was zależy, od was, od nas, słuchaczy również. Nie jest to takie łatwe i przyjemne, co Mike D teraz robi, ale z drugiej strony robi dalej swoje. Myślę, że stać go na to, żeby robić takie rzeczy, a nie iść w jakąś taką bardzo popularne rozwiązania, bo myślę, że co by nie wydał, to i tak będą fani, którzy go kupią, którzy będą go słuchać.

i którzy będą razem z nim jeszcze przez tą ścieżkę muzyczną dalej iść. Więc Mike D, Switch Up, a potem De La Soul z genialnego albumu Cabin in the Sky, który ukazał się już jakiś czas temu. Nie wiem, chyba zaraz rok będzie tej płyty, coś mi się wydaje, a zaraz sprawdzę sobie, kiedy ta płyta wyszła. Oczywiście, że tak, ona się ukazała w listopadzie, 21 listopada 2025 roku, więc no niedługo będzie już roczek, a płyta w dalszym ciągu genialna, w dalszym ciągu buja. Jeżeli nie słyszeliście, nadrabiajcie, bo tą płytę trzeba znać, chociażby jako fan hip-hopu, ale fan zespołu De La Soul, bo to naprawdę jest świetny, genialny album, warty zwrócenia waszej uwagi. Także Mike D, Switch Up, a potem De La Soul i A Quick 16 for Mama z gościnnym udziałem Killer Mike'a przed wami.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda. Pogoda.
0: 20 stopni Celsjusza, pomimo że godzina już no, dosyć późna, wieczorna, to w dalszym ciągu ciepło. Ja przed chwilą byłem na chwilę w samochodzie i jestem w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jakość powietrza jest dobrze. Oczywiście ta burza z deszczem, która no, może nam tutaj popsuć ewentualnie noc, może się zdarzyć, ale czy to będzie na 100%, to nie wydaje mi się. W każdym razie spore zachmurzenie, ciśnienie dzisiaj to 1014 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Tak jak

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: 6 minut po godzinie 22. Ja nazywam się numer raz, jak już sami słyszeliście. No i prowadzę dla was audycję do godziny 23. Numer raz na fali. Całą audycję z niesamowicie dobrym rapem. No a teraz naprawdę zaczęliśmy od świetnych rzeczy. Rzeczy, których w tamtych latach nie mieliśmy okazji w ogóle usłyszeć. Jedyne, co mogliśmy usłyszeć, to De La Soul. Na De La Soul tam się pojawiło dwóch raperów. Dzisiaj ten kawałek również zaprezentuję, ponieważ to był taki początek w ogóle mój z rapem japońskim i że w ogóle oni rapują i w ogóle ten język taki dziwny i to tak dziwnie brzmi, no ale brzmiało to egzotycznie, ale brzmiało to również bardzo fajnie i ciekawie, bardzo mi się to podobało. A zaczęliśmy tą godzinę od zespołu w ogóle Zebra, do rapera nawet, bo to nie zespół, tylko raper. Zebra, album The Rhyme Anime.

z 98 roku, czyli no, można powiedzieć legenda, nazywa się naprawdę Hideyuki Yokoi. Absolutna legenda japońskiego hip-hopu, no i również założyciel kultowej grupy w Japonii, czyli King Ghidra. No niesamowite jest, bo czytam o takich rzeczach i tak naprawdę pierwszy raz się dowiaduję o takich artystach. Również w tym samym roku, czyli 98, rozpoczął trasę koncertową, a jego kawałek w ogóle, to też jest ciekawostką, został wykorzystany przy promocji meczów NBA właśnie w Japonii. Czyli taka no, egzotyka z tych oldschoolowych lat 98. Ja ostatnio słuchałem sobie tego japońskiego rapu współczesnego. No to jest to porównywalne do amerykańskiego i myślę, że do wszystkich teraz europejskich, czy jakich bym nie wymienił, to ten nowy nurt jest praktycznie bardzo podobny wszędzie. No jakbyśmy posłuchali tego utworu w latach 90., ja bym posłuchał i to bym też powiedział, że jest taki jak tamte kawałki w tamtych czasach, oczywiście po japońsku, więc no, przyciągał na pewno by o wiele bardziej. A przechodzimy teraz do ekipy Teriyaki Boys, to chyba najbardziej znana ekipa, przynajmniej dla fanów hip-hopu, bo nagrali utwór z Kanye Westem. Album nazywa się Serious Japanist, wyszedł w 2009 roku, czyli już bardziej współcześnie. I Still Love Her jest to oczywiście na cześć tytułu płyty, nie płyty, tylko utworu Komona, rapera, z którym się oczywiście Kanye West również ziomalował. Nie wiem, czy się dalej ziomaluje, bo po tych wszystkich przejściach, no to wiadomo, że może być, że może być różnie. Natomiast ten kawałek był pierwszym singlem promujący pierwszy studyjny album właśnie tego zespołu i 94 rok, ten właśnie, ten utwór nawiązuje do singla I Used to Love Her, czyli trochę inny tytuł, no bo I Still Love Her jednak, więc w dalszym ciągu. No i oczywiście tam Common, a tu Japończycy. Myślę, że fajna propozycja dla tych wszystkich, których męczy może ten już klasyczny rap, troszkę znaleźć sobie inne pole i wyszukać trochę innych artystów, bo już po I Still Love Her i Teriyaki Boys będzie Rhymester, czyli grupa z Japonii, która powstała w 1989 roku. Jest to jedna z najstarszych hip-hopowych grup w ogóle. Pewnie jeszcze samurajów mieli w ekipie, tak? Tak może być. MC Mami D, Utamaru i DJ Jin. W 93 ukazała się epka, no a potem panowie już robili swoje i tych płyt, no może za dużo nie wydali, ale 4 albumy plus single, plus jakieś epki, trochę by się tego nazbierało. Jeżeli jesteście ciekawi, pogrzebcie i posłuchajcie Teriyaki Boys, a później Rhyme Master. Yeah.

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: Żeby jeszcze dokładnie rozumieć, o czym oni rapują, no to myślę, żeby było fajnie. A z drugiej strony zawsze jest taka zagadka, o czym oni rapują tak naprawdę. Dzisiaj możemy, myślę, że wpisać sobie ich tekst gdzieś w jakimś Google translatorze i sobie przetłumaczyć. No i wtedy wiemy, myślę, że tematyka hip-hopowców z Japonii zbytnio nie różniła się od tematyki, jeżeli chodzi o amerykańskich raperów. Myślę, że też pewnie niewiele, jeżeli chodzi o polskich, czeskich, niemieckich czy francuskich, bo cały hip-hop kręcił się zawsze wokół tak naprawdę tej prawdziwości i trochę również tej społeczności blokowej, trochę tego marginesu społecznego, jakby nie było, chociaż są raperzy, którzy są bardzo inteligentni i wykształceni. Myślę, że tutaj zupełnie nie można wszystkich wrzucać do jednego wora, że wszyscy to barany z bloków chodzący w szerokich spodniach i ci, co przeklinają, bo kiedyś takie było o hip-hopowcach zdanie. Większość starszych ludzi miało. Nie wiem, jak jest dzisiaj, no bo ten hip-hop się po prostu zmienił i też z jednej strony jest takim muzyką, która jest dostępna wszędzie, na każdym kroku, tak jak zawsze o tym marzyłem, tak jak było w Nowym Jorku w 2002 roku, jak tam byłem, to rap wtedy naprawdę był, słuchać było z każdego sklepu, z każdego samochodu, z każdej knajpy. U nas myślę, że tak aż bardzo nie jest, pomimo że rap jest popularny, ale jak słyszę jakiś nowoczesny rap, to nie uważam, że nie czuję się wtedy fajnie. Tak jak w latach 90. czy po

koniec w 2000-tych szło się do jakiejś knajpy albo przypadkowo gdzieś słyszało się hip-hopowy kawałek, to było naprawdę coś niesamowitego, bo wtedy robiło się naprawdę wow, że w ogóle rap leci gdziekolwiek, bo naprawdę go nie było nigdzie. Oprócz w naszych serduszkach, w naszych duszach i w naszych uszach, ponieważ my mieliśmy jakoś dostęp, się ogarniało, kasety się przegrywało i wszystko było, no nie wszystko, tak jak sami słyszeliście wcześniej, takich rzeczy z Japonii na przykład ja wcześniej nie słuchałem, a też żeby się za to wziąć i żeby tak przebrać, zobaczyć co tam ciekawego jest, no to też trzeba tego czasu trochę poświęcić, dlatego dzisiaj no druga godzina właśnie opiewająca w te japońskie rzeczy i już za chwilę pojawi się kolejny artysta, Naked Arts niejaki, i zbyt dużo o tym artyście nie znalazłem, jak w przypadku tamtych artystów gdzieś jakieś poszczególne rzeczy, no jedynie co widzę to 2002 rok, Milli i DJ Tong jako producent i chyba to wszystko, co mogę wam powiedzieć na temat Naked Arts, ale możecie ewentualnie pogrzebać sami i zobaczyć, poczytać o tych artystach jeszcze więcej, bo patrzę po tym internecie i próbuję coś znaleźć takiego konkretnego, ale naprawdę nic tutaj nie widzę, może po prostu trzeba trochę więcej czasu na to poświęcić, jak już mówiłem, żeby znaleźć więcej informacji o takich zespołach, które w ogóle u nas nigdy nie były znane i nie mieliśmy o nich pojęcia. Także Naked Arts, a potem na Ochi Rock i Suzuki Smooth, Everybody Loves the Sunshine, utwór czy tytuł, no bardzo klasyczny, Roy Ayers, ale również miliard innych zespołów hip-hopowych, które ten kawałek samplowały. Jak widać, u nich też ten kawałek cieszył się powodzeniem, więc ciekaw jestem, jak oni do tego podeszli.

On. Totalna klasyka, można powiedzieć, japońskiego rapu. Na pewno klasyczne te wszystkie skreczo, katy i w tym kawałku i w tym poprzednim Naked Arts słyszeliście. No, tamten poprzedni bardzo pitrokowy. Ten już może mniej pitrokowy, ale te kaciki również dające niesamowity klimat. Jeszcze to wszystko na moim ulubionym delayu, więc po prostu to bardzo przyjemnie płynie. No i nawet słuchając takiej perspektywy tych utworów sprzed 30 praktycznie lat, nie mam takiego poczucia, że kurczę, tak jak z filmami jest czasami, że oglądamy film, który kiedyś nam się podobał, dajmy na to, nie wiem, jakiś sensacyjny, chociaż sensacyjny to myślę, że te wszystkie oldschoolowe z lat 90. to są klasykami i je się po prostu ogląda, ale są filmy, które za mało lata nam się podobały, a teraz oglądamy i mówimy, no nie, to w ogóle nie to, te efekty jakieś słabe, w ogóle jakieś takie to jest kiepskie. I z muzyką no, jest zupełnie na odwrót, przynajmniej dla mnie, bo oczywiście można czasami się przyczepić, jak coś jest zrobione badziewnie, chociaż też ten okres badziewności w muzyce był swego czasu bardzo popularny, ponieważ całe lata 90. i ten dance i ten pop, te takie plastikowe trochę brzmienia, z jednej strony plastikowe, z drugiej strony bardzo, bardzo przyjemne i fajne, ale wtedy ta muzyka też się zmieniła i nabrała zupełnie innego takiego klimatu. Jak każde lata, każde dekady tak naprawdę zmienia się i moda, i muzyka, więc słuchając sobie utworów, nawet których nie znam, i tak czasami tak jest z amerykańskimi jakimiś takimi turbo old schoolami, że faktycznie no, to jest asłuchalne, ale te kawałki, pomimo tego, że mają 30 lat, to jest mój hip-hop, który ja pokochałem, no i pewnie dlatego też wchodzi jak woda, nawet po japońsku, a pewnie dlatego tym bardziej, że jest po japońsku, bo no nie są to wyświechtane już rymy, czy też schematy rapowe, do których nas raperzy amerykańscy przyzwyczaili, tylko jednak jest to zupełnie inna dynamika tego rapowania, inny rodzaj takiej narracji też zupełnie, Japończycy mówią zupełnie innym, w innym tonie, rzeczy, które nam się wydają, że oni krzyczą, oni po prostu mówią tak i tyle, więc myślę, że w rapie też tak może być. A już za chwilę, moi drodzy, z albumu Bahlun Mind State, czyli klasyczna płyta De La Soul, Long Island Wilding, i to jest utwór, w którym pierwszy raz usłyszałem japoński rap, dlatego on dzisiaj się pojawia w trakcie tej drugiej godziny, gdzie dużo rapu z Japonii, no bo to był ten pierwszy pocałunek z japońskim rapem. Ja mówiłem wtedy, wow, ale oni rapują. Posłuchajcie, bo może ktoś z was nie słuchał, ale myślę, że ci wszyscy oldschoolowcy w moim wieku znają doskonale i pamiętają ten japoński rap. A tuż po De La Soul będzie Lamp Eye i utwór Manhole z 96 roku. Getting in the groove now, so I'm like giving it my own shit now. All right. Could the drummer have some, y'all? Could the drummer have some more? Said the drummer ain't

0: na fali w czwórce.
1: Lamp Eye Manhole, 96 rok, za bardzo informacji również nie znalazłem o tym artyście. Znalazłem oczywiście po japońsku, ale po japońsku niezbyt dobrze rozumiem, przynajmniej nie umiem czytać zupełnie po japońsku. Myślę, że gdyby ktoś mi to przeczytał, również bym nie za dużo zrozumiał. Jedynie co wiem, to 96 rok, okładka z taką łodzią podwodną, dosyć intrygująca. No a rap to po prostu hardcore hip-hop i tutaj ja bym stawiał również na trochę taki horrorcore, ponieważ jednak słychać było tutaj inspiracje zespołem Wu-Tang, zespołem Onyx, zespołem Grave Diggers czy Flatliners. Tym bardziej, że ten rok był taki trochę horrorowy. Co prawda Grave Diggers i Flatliners ukazały się w 1994 roku, no ale możliwe, że w Japonii akurat ten nurt był bardziej popularny dwa lata później, no bo wątpię, żeby doszedł później, bo jednak oni mieli bardzo szybko, no chociażby płyta De La Soul, która, gdzie również De La Soul koncertowali po Japonii, no wtedy to połączenie było między nimi wyjątkowe i ta chemia była, no bo myślę, że tak samo jak trochę nasze disco polo było popularne w krajach azjatyckich, no to tu rap też w Japonii osiągnął mega sukces. Kolejny raper, który pojawi się na antenie czwórki, również no nie znam typa totalnie, nazywa się ECD, czyli ECD, Yoshinori Ishida, czyli pionier japońskiego rapu, no bardzo mocno zaangażowany też politycznie, polityczny aktywista, raper, producent, budował tak naprawdę scenę hip-hopową w Tokio, no ale odszedł również z tego świata w 2018 roku, natomiast zadebiutował w 1992 roku albumem ECD, no i nagrywał dosyć dużo, ale dużo wam o nim nie powiem, bo tak

Jak mówię, ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje. Nagrywał m.in. z niejakim Shadara, Par, Kanta, Panta, Kagi i DJ Mitsu, The Beats. Jeżeli macie ochotę więcej posłuchać od tego artysty, sprawdzajcie sobie ECD. Tak to się pisze. Jeszcze wejdę sobie tutaj w to i zobaczę. A, dobrze, nic więcej się nie wydarzyło. Dobrze, a tuż po tym będzie, moi drodzy, Dynamic Duo i DJ Premier. Tego zapowiadać nie muszę, już o tym nieraz wspominałem. Ekipa prosto z Japonii, DJ Premier prosto z Teksasu, a tak naprawdę z Brooklynu, a tak naprawdę z Teksasu. A o, tak nazywa się ten numer. No, a my zbliżamy się powolutku do godziny 23. Moi drodzy, zostało 17 minut.

Dynamic Duo i DJ Premier, Premier. No właśnie, DJ Premier potrafi się odnaleźć. Myślę, że w każdym języku, umówmy się, rap to jest język uniwersalny. Tak samo jak, nie wiem, piłka nożna, oczywiście sport może bardziej, bo tam te słowa są mniej potrzebne. Tu jednak, żeby się porozumieć, potrzeba nowo artykułować przede wszystkim to, co chcemy powiedzieć, a po drugie rozumieć. Ale jak już też mówiłem wcześniej, myślę, że jeżeli chodzi o melodyjność słuchania japońskiego rapu, nawet nie rozumiejąc tekstu, to bardzo przyjemne odczucie. I słuchając godzinę teraz razem z wami, zajrzałbym jeszcze głębiej i poszukał jeszcze innych rzeczy. Na pewno sprawdzę sobie płytę Teriyaki Boys, o której nie widziałem, że wyszła taka z takimi produkcjami Pharrella Williamsa i Kanye Westa i, no i wielu innych amerykańskich producentów, więc sobie na pewno to sprawdzę. No i myślę, że będę szykował takie właśnie egzotyczne podróże w mojej audycji, żeby nie tylko zamykać się na tym amerykańskim rapie, czy też na francuskim, niemieckim, chociaż akurat niemieckiego puszczam bardzo mało. Natomiast jest jeszcze tyle fajnych krajów, w którym rap też odnosi sukcesy, że warto to na pewno sprawdzić, a ja trochę na to czasu pewnie poświęcę. Dziękuję wam za dzisiaj. Na koniec jeszcze dwa, nie wiem, może bangery prosto z Japonii. 9 minut do godziny 23 nam zostało. Ja wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się, słyszymy się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, w niedzielę, przepraszam, w audycji Na Cztery Łapy. Także bądźcie z nami, szykujcie swoje cztery łapy i swoje dwie łapy i dwie nogi do tego, żeby dodreptać do odbiornika i włączyć. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, hej. 黄色に緑そして赤青

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie pieniądze.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: Midori no gohon yubi, tobu ha, tobu hi. Akame no daruma no ojiki. Domagure kishitsu na hustler bozu. Muteki no sanbon mic, blue MC.
2: What's my name?
1: Sugo ute DJ, Master Key.

Chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił, klęska na każdą owieczkę.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: It don't make sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

Ja, mówią przybie, masz siano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się walka.

2 adaptery. Te bajery bery weryfikuję co 2-4. Hajdawery wóz, maniery krusz, to bery kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada bery bery i funk ci do mózgu.

albo nakłam. Co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd, na szarej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety, patrzcie poszcze. Kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy

producenci owspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvador z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: W zespole PGR prace są całkowicie zmechanizowane.
4: Okay. Damn. Nachmet.

0: Ale pe zacul al caste.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

0: Dioptrii.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Gramy. Gramy.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

me some of that soul food. That energy.

0: Let's get to the hard tu, Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.
2: Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz.

nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
0: Teraz gramy.
3: Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak ty.
4: Ej, co ty? Nowe!

Tyczyń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

0: dwu albo.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.